Nic już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

uczucie to głód. Dziura, która ma wąskie wejście, ale kryje niewyobrażalnie wielką przestrzeń. Jest to większe ode mnie. Zarasta mnie zewnętrznie i przerasta moje wnętrze. Ciągle więcej, ale przede wszystkim ciągle za mało. Nigdy nie wystarczy mnie. Nigdy nie pójdę na całość. Nie wiem, czym jest całość. I czym jest wielkość, skoro znam tylko małość?

zagubiony w życiu sen. Wykopany albo gdzieś, tak nie może być.

wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Poniedziałek.

Dzień dobry, witamy się z wami w pierwszy aferanek w sierpniu, trzeci dzień sierpnia, dokładnie dzisiaj poniedziałek, właśnie gdyby ktoś nie słyszał przed chwileczką, przed Red Hot sami. Dzisiaj imieniny obchodzi Lidia, Nikodem, Kamelia, Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyrę. Ja tak zawsze lubię spojrzeć na te wyjątkowe imiona. Jeśli chodzi o Cyrę, to 6 osób takich jest w Polsce. Oczywiście, jeśli Cyro słuchasz dzisiaj aferanka, to pisz na aferanek@afera.com.pl. Oczywiście inne osoby też mogą pisać. Porozmawiajmy sobie do godziny 10:00. Razem spędźmy ten poranek. Dzisiaj z nietypowych świąt obchodzimy Dzień Arbuza. No to jak smacznie, a ja jeszcze winien jestem wam parę imion. Patrycja Daszak, to ona realizuje dzisiaj aferanek. Michalina Pellowska i Jacek Dobiański odpowiedzialni są za serwisy informacyjne. I ja, Mikołaj Pokorzyński, z wami taka ekipa do godziny 10:00.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

A ja wam spieszę w takim razie, co was czeka w programie Aferanka. Zerkam szybko w naszą ramówkę. No i dzisiaj oczywiście 7:05 to przegląd prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, no i Głos Wielkopolski z prasy lokalnej. Na sam koniec 7:30 to oczywiście...

sportowych. 5 minut po godzinie 8 to płyta tygodnia. Nowa, świeżutka. Oczywiście, tak jak co tydzień. 8.20, czas na trochę kultury, bo tam przynęta kulturalna. 8.30 to czas na troszkę dawki chemii i to tej wybuchowej, wybuchu kontrolowanym. Później 9.05 przegląd wydarzeń z Poznania, tych regionalnych, z Wielkopolski. 9.30 czas na śniadanie, oczywiście, z The English Breakfast, czyli i fasolka, i kiełbaska, i jajko się tam też również znajdzie. I tak do godziny 10 razem spędzimy czas. Oprócz tego pogoda. To już niedługo.

ale zanim pogoda, to jeszcze nasza nowość, kolejna oczywiście. No, one też będą nas spotykać tak co pół godziny między mniej więcej. Ja widzę, zerkam na różne social media, widzę jak wracacie z Polendroka. Ci, co jeszcze zostali sobie do poniedziałku, niektórzy wracali oczywiście już wczoraj. Ja wiem, że jeszcze Dziwna Wiosna też wróciła. Oni w piątek grali na dużej scenie, a teraz możecie posłuchać jej u nas, to Strzęp.

Raporty pogodowe właśnie spadły na mój stół. Ja tam zerkam. W tej chwili na termometrach mamy 16 stopni Celsjusza. Dzisiaj maksymalnie 28. Na termometrach odczuwalna nieco większa. 30. To o 17 będzie najgoręcej dzisiaj. Opadów ma nie być. Ciśnienie atmosferyczne w tej chwili 1013 hektopaskali. Będzie tak spadać do wieczora, do godziny 20. 1008 hektopaskali będzie. Jeśli chodzi o wiatr, to raczej umiarkowany wschodni kierunek, no tak 10 nawet kilometrów na godzinę, w porywach do 35 maksymalnie, no i pochmurno nieco będzie również. Słońce wstało dzisiaj o godzinie 5:16, a pójdzie spać o godzinie 20:40. No tak zerkam jeszcze na ostrzeżenie meteorologiczne. W skali trójstopniowej nie sięga Poznań w ogóle, ale musicie sprawdzić koniecznie, jak to wygląda, bo Polska została odcięta równo w pół i poniżej, no już Wielkopolskę to sięga, ale poniżej Poznania jest taki pomarańczowy już drugi stopień ostrzeżenia co do upałów i burz. No zamiast biało-czerwonej Polski mamy biało-pomarańczową.

0: A my się widzimy już z serwisem informacyjnym, bo to 6:57.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Od soboty strażacy z województwa wielkopolskiego biorą udział w gaszeniu rozległych pożarów lasów w Hiszpanii. W 30-dniowych zmaganiach zaplanowanych na cały sierpień udział weźmie łącznie 105 strażaków z Polski, w tym 19 z Wielkopolski. Działania ratownicze będą prowadzone w dość trudnych warunkach terenowych i klimatycznych.
2: Warunki pogodowe dość, no wiadomo, mocno niekorzystne z uwagi na wysokie temperatury, ale uważam, że jesteśmy przygotowani tak, że jesteśmy w stanie działać tam i spełnić tą naszą robotę tak naprawdę, którą jedziemy tam wykonać.
1: Mówił kapitan Kamil Kujawa, który jest jednym z uczestników akcji gaśniczej. Działania polskich strażaków będą koncentrowały się na centrum Hiszpanii. Kontyngent z Polski jest drugą największą grupą strażaków wspierającą lokalne służby. Większą wysłała jedynie Rumunia.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: W minioną niedzielę już po raz 31 odbyło się święto Bambrów Poznańskich. Bambrzy są związani z Poznaniem od prawie 300 lat. Są to potomkowie osadników sprowadzonych z okolic Bambergu, którzy zasiedlali opustoszałe wsie pod Poznaniem. Z czasem stali się częścią miasta i współtworzyli jego historię. Święto rozpoczęło się od przyjścia tradycyjnego korowodu. Natomiast główną część obchodów odbyła się na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Jak co roku, święto cieszyło się sporą popularnością i było idealną okazją do podziwiania tradycyjnych bamberskich strojów, które są wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Na budowę północnej nitki Mostu Chrobrego dotarły pierwsze elementy stalowej konstrukcji, rozpoczynając jeden z kluczowych etapów przebudowy przeprawy. Do września wykonawca dostarczy około 800 ton dźwigarów, z których powstanie stalowy ruszcz nowego mostu. Największe elementy ważą nawet 30 ton i mają blisko 30 metrów długości. Po transporcie są scalane i montowane na podporach, a kolejne etapy obejmą spawanie konstrukcji oraz wykonanie deskowania i zbrojenia. W ramach nowej inwestycji zostaną zbudowane dwa mosty drogowe i jeden tramwajowy. Prace obejmą też przebudowę pobliskich ulic. Znów możemy spotkać wiewiórki na poznańskiej Cytadeli. Zostały wpuszczone do parku Cytadela przez przedstawicieli fundacji z dzikiej strony.
4: To są zwierzęta, które już nas unikają. Nie jesteśmy w stanie ich dotknąć polubownie. Bardzo nas już nie lubią. To są dzikie zwierzęta. Wszystkie dzikie zwierzęta unikają ludzi. Są oczywiście w Warszawie czy w różnych miejscach wiewiórki takie bardziej synantropizowane, które gdzieś tam do ludzi podchodzą intensywniej. Raczej żadna z naszych nie będzie się w ten sposób zachowywać.
1: Mówiła przedstawicielka fundacji Paulina Cudna. Zarząd Zieleni Miejskiej przypomina, by nie karmić ich pieczywem ani z ręki. Jeśli już chcemy pomóc, najlepiej zostawić niesolony orzech lub nasiona. Gdy natomiast zauważymy ranną lub osieroconą wiewiórkę, warto skontaktować się z poznańskim dzikim sorem Fundacji Dzikiej Strony przy ulicy Jugosłowiańskiej. Ośrodek udziela pierwszej pomocy dzikim zwierzętom, a po leczeniu wypuszcza je z powrotem na wolność. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No jak świetna wiadomość, że wiewiórki w końcu na wolności. U nas kura jest zawsze na wolności.

Ja to przyjmuję jako zgodę. Poniedziałek, 3 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi Lidia, Nikodem, Kamylia, Piotr, Szczepan i Augustyn. Wszystkiego najlepszego życzymy. Oczywiście ze świąt to dzień arbuza. No to wszyscy możemy się pięknie nawadniać tym świetnym owocem. A co niedługo? Przegląd prasy oczywiście. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna. No i na koniec Głos Wielkopolski. To już niedługo.

Przegląd prasy zaczynamy oczywiście od Gazety Wyborczej. Tam na jedynce widzimy zdjęcie hiszpańskich policjantów i żołnierzy eskortujących liczną grupę migrantów do granicy Hiszpanii z Marokiem. To 1 sierpnia zdjęcie zostało wykonane, choć większość z 60 tysięcy migrantów, którzy dotarli w ciągu nieco ponad doby z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, wróciła już do kraju. Miasto wciąż przeżywa skutki kryzysu. Z wody wydobywane są kolejne ciała. Emilia Bromber pisze o tym, jak wojsko właśnie zatrzymuje Marokańczyków, o przyczynach kryzysu w Cerucie, no i o tym, że czy w ogóle będzie spotkanie ministrów. Gazeta Wyborcza pisze też o tym, że w związku z tym tematem wczoraj w chwili zamknięcia tego wydarzenia wyborczej hiszpańskie władze podawały, że liczba ofiar wzrosła do 72. Natomiast lokale mówiły, że w kostnicy leży 88 ciał. Zdecydowana większość z tych osób utonęła, próbując opłynąć falochron Tourajal. Niektórzy zginęli wskutek uderzenia o skały. Czytamy również na jedynce wyborczej o Polakach ze złotem. Tutaj mowa oczywiście o siatkówce i Lidze Narodów, Polacy, którzy wygrali finał właśnie tej ligi. I czytamy również o harcerzach Morawieckiego. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, bo tam przechodzimy, na jedynce czytamy o pijanych kierowcach, którzy powinni pójść za kraty, jak pisze Piotr Szymaniak. Jeśli ktoś po alkoholu lub narkotykach złami sądowy zakaz prowadzenia auta, dostanie bezwzględną karę więzienia. Wynika to z projektu ustawy, do której dotarła Rzeczpospolita. 4423 postępowania w sprawach pijanych kierowców zostały w 2025 roku warunkowo umorzone. To też oczywiście sprawa jest nagłośniona za sprawą kary Łukasza Żaka. No i słusznie też uważam. Rzeczpospolita również opisuje Maroko, które uderza w Hiszpanię. Tam w tekst Jędrzeja Bieleckiego możecie przeczytać na jedynce oraz na stronie 7. A ja czytam dalej w Rzeczpospolitej o żabce, która idzie w ręce Kanadyjczyków. Tam też widzimy, jak kurs w złotówkach zmieniał się tak naprawdę na przestrzeni 2 tygodni, jeśli chodzi o żabkę, po tym jak Japończycy ogłosili, gdzieś tam takie plotki też były, że właśnie 7-Eleven, ich właściciele, chcą przejąć żabkę, czyli ACT, no to cena drastycznie skoczyła od razu do góry, później Japończycy zrezygnowali z transakcji, no a w końcu wykupiło to kanadyjskie, oczywiście Circle K. No to już żabka nie będzie polska. No ciekawe, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o ten zielony poznański, jak się okazuje, też oczywiście sklep. Czytamy w Rzeczpospolitej jeszcze o zielonym świetle dla kobiet. Prezydent podpisał ustawę mającą zwiększyć udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych największych spółek giełdowych. Teraz pora na ruch firm. Ten tekst Anity Błaszczak przeczytacie na jedynce, a jego rozwinięcie na stronie 17. Ach, głos gdzieś tam zaczął zawodzić, jeśli chodzi o tą prasę. To pewnie dlatego, że kawy nie mam, o właśnie. A nie, przepraszam, mam, ale jeszcze nie piłem. O, w ten sposób, bo już tutaj Patrycja zaczęła palcem do mnie. A dziękuję bardzo tak za kawę. No musi być kawa i prasa. Przecież Dziennik Gazeta Prawda w takim razie. Tam czytamy o tym, że rząd zrobił za mało w sprawie cen paliw w lipcu. Po wygaśnięciu programu CPN ceny paliw w krajowych stacjach wzrosły o 24-29%. Podniosło to inflację. Według GUS ceny detaliczne płacone przez konsumentów w lipcu były średnio o 3% wyższe niż przed rokiem. W porównaniu z czerwcem inflacja podniosła się o 0,5 punktu procentowego. Z kolei to, co zaskoczyło, to, że w kwietniu i maju była nieznacznie wyższa niż teraz w lipcu. Mowa o inflacji cały czas. Oczywiście rośnie zaufanie do sądów. To kolejny tekst, tym razem Nadii Senkowskiej. Eksperci są sceptyczni. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości pokazuje, że w Polsce nastąpił znaczący wzrost społecznego zaufania do niezależności sądów. Inny tekst Agnieszki Pokojskiej tym razem pisze o tym, że wpływy maleją. Podatku od najbogatszych łatwo uniknąć. Daninę solidarnościową zapłaciło w 2025 roku tylko 36 tysięcy osób, choć w Polsce jest znacznie więcej osób osiągających milionowe dochody. Czy
czytamy o tym, że najprostszym sposobem na uniknięcie daniny jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorca osiągający wielomilionowe przychody może wybrać tę formę rozliczeń i w ogóle nie uwzględniać ich przy odliczeniu daniny solidarnościowej. Ten tekst na jedynce Dziennika Gazety Prawnej, a ja przechodzę w takim razie do Głosu Wielkopolski. Tam czytamy między innymi o tym, że Lech wygrał z Wieczystą Kraków 2-1 i częściowo odzyskał zaufanie kibiców, ale długo na pewno poznaniacy nie zapomną odpadnięcia z eliminacji do Ligi Mistrzów, szczególnie w takim stylu. No niestety, będziemy pamiętać, myślę. Poznań kupuje nowe tramwaje, sami sobie wyprodukuje. Ten tekst na stronie 3 Głosu Wielkopolskiego. Czytamy również na stronie 5 z kolei o roku po aferze. 250 poszkodowanych, 4 miliony strat, a wina? Poszkodowani skarżą się, że śledztwo się wlecze. Przesłuchań nie ma, nie mogą też liczyć na odszkodowania. O co chodzi? Sprawdźcie w Głosie Wielkopolskim na stronie 5 właśnie, a na jedynce Wielkopolskiej również wygrubionym tekstem czytamy o policjantach. Tej sprawy nie odpuścimy. Justyna Piasecka-Gabriel pisze o tym, że sąd prawomocnie uniewinnił Pawła, byłego policjanta z Poznania, który przez lata służył w tak zwanej grupie łowców głów i tropił najbardziej poszukiwanych przestępców. Chcą też, by oceniono działania prokuratora, który skierował przeciwko niemu akt oskarżenia. No sam pan Paweł został uniewinniony. Wniosek ma trafić do prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Kolejne pismo związkowcy przygotowują do ministra spraw wewnętrznych i administracji. I ten tekst, w razie czego jego rozwinięcie, przeczyta się na stronie 4. To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. Kawę można pić. 7:12, prawie na naszych zegarach.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20.00.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

7:19 na naszych zegarach, a tam kolejna nowość muzyczna. Tam twój Dawid. Tak, tak się nazywa właśnie projekt Dawida Tysowskiego. No, twój Dawid jest znany z różnych już akcji. Ja jedną z takich ostatnich pamiętam, jak zrobił live'a na Instagramie, gdzie malował. I każdemu, kto przychodził, mówił, że w tej chwili proszę wychodzić i iść na dwór albo zrobić coś ze swoim życiem, że wszystko będzie lepsze niż oglądanie kogoś innego życia właśnie na żywo. No jeśli tak się podchodzi do życia jak właśnie twój Dawid, to można nawet Boga w oko, bo tak się właśnie nazywa ten najnowszy jego singiel. Yeah.

Jeśli ktoś nie ma planów na jutrzejszy wieczór, no to my zapraszamy na koncert H2O, bo to już właśnie jutro w klubie Dwa Progi, 4 sierpnia. Wystarczy wziąć telefon w dłoń, wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera. Podać swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie związane z arbuzem. A tutaj H2O, arbuz składa się w ponad 90% z arbuza, no to przecież wszystko się zgrywa. Ja pytam, jaki jest wasz ulubiony owoc na wakacje i dlaczego właśnie ten? Może być oczywiście arbuz w odpowiedzi, dlaczego byś nie? Ja lubię arbuzy, także chętnie takie przyjmę, ale najważniejsze jest oczywiście uzasadnienie, żeby wybrać się właśnie na H2O. 7148 to jeszcze raz numer, a koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Czekam do godziny 10 na wasze odpowiedzi.

jak wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadł bez rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat. Okej.

0: a my lecimy dalej jak pilot Pirks.
1: My również lecimy dalej, ale jeśli wy nie lecicie dalej, a stoicie w mieście, stoicie w korkach oczywiście, to dzwońcie na 61 875 0213. Na pewno przyda się to Michalinie, bo oczywiście niedługo serwis komunikacyjny.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:30. Michalina Pylowska, zapraszam. Jeśli tęskniliście za upałami, mam dla was dobrą wiadomość. Mimo że obecnie termometry wskazują 16 stopni Celsjusza, to maksymalnie wskażą dzisiaj 29 kresek. Możliwe będą przelotne opady. Słoneczna pogoda utrzyma się przez cały nadchodzący tydzień. W komunikacji miejskiej bez większych zmian. Warto jednak wspomnieć o weekendowych pracach w okolicach tunelu na Franowie. W 4 kolejne weekendy sierpniowe linie numer 1, 3, 8 i 16 zmieniają swoje trasy. Warto więc na bieżąco zapoznawać się z rozkładem jazdy. Zobaczmy, co dzieje się na poznańskich ulicach. Dość mocno zakorkowane jest skrzyżowanie ulic Świętego Wawrzyńca z Niestachowską, Hetmański z Arciszewskiego, ale też skrzyżowanie ulic Święty Marcin z Aleją Niepodległości. Musicie też uzbroić się w cierpliwość w okolicach Ronda Kaponiera, Ronda Rataje i Ronda Starołęka. Drogi A2 i S11 pozostają przejezdne. Macie dla nas jakieś informacje z pierwszej ręki? Dzwońcie pod 61 875 0213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No właśnie, możecie dzwonić i słuchacz Jacek zadzwonił. Arciszewskiego, Niestachowska, Grochowska jest już przejezdny, także śmiało można tamtędy przejeżdżać, a my w takim razie płynnie przejeżdżamy do kalendarium historycznego. Najpierw 3 dzień sierpnia 1593 roku w związku ze śmiercią w listopadzie poprzedniego roku króla Szwecji Jana III Wazy, jego syn oraz nadstępca na tronie szwedzkim, król polski Zygmunt III Waza wyjechał po uzyskaniu zgody Sejmu na rok do szwedzkiej ojczyzny, gdzie między innymi został koronowany oraz powierzył na czas swojej nieobecności regencję stryjowi Karolowi Sudermańskiemu i senatorom. No proszę, jakaż historia. Rok z kolei 1816, wtedy w Warszawie odbyło się prawykonanie pieśni narodowej za pomyślność króla z muzyką Jana Nepomucyna, Piotra Karzewskiego i tekstem Alojzego Felińskiego, będącej oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Obecnie pieśń ze zmienionym tekstem znana jest pod tytułem Boże coś Polskie, lecz my tego nie będziemy puszczać. My zaglądamy do roku 1963. Wtedy na świat przychodzi James Hetfield, czyli oczywiście wokalista zespołu Metallica. Ja mógłbym zagrać wiele utworów, na przykład Nothing Else Matters, na przykład Enter Sandman, na przykład Unforgiven, raz, dwa, trzy, czy chociażby Kill 'Em All, czy Creeping Dead, ale nie. Zagramy Low Man's Lyric, czyli utwór, w którym się zakochałem, mając jakieś 12 lat. No i nie spodziewałem się, że w radiu wtedy będę go puszczał. No sprawdźmy, to 7:36.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
3: z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: udowodnić.
1: 7:47 na naszych zegarach, a to właśnie była AMBA, amerykańscy naukowcy, czyli nasza nowość. A nie trzeba być też amerykańskim naukowcem, żeby wiedzieć, że teraz czas na serwis sportowy.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Tam czytamy o z kolei znowu Amerykanach, ale tych, co przegrali w finale Ligi Narodów, bo tam właśnie Polacy w Chinach rozbili ich 3-2. No może rozbili to zbyt dużo powiedziane, no ale jednak wygrali, a to się przecież liczy. Żeby wyjść na szczyt, to jedno, ale utrzymać się na nim, to drugie. No bo właśnie Polacy obronili też ten tytuł zwycięzcy Ligi Narodów. No ktoś może powiedzieć, że w tej dyscyplinie co roku są jakieś mistrzostwa.

mistrzostwa albo gra w nią na poważnie ledwie kilka krajów, no ale... No nie, nie zgadzamy się jak najbardziej. Ogólnie uważam, że Polacy powinni mieć siatkówkę jako taki sport narodowy, no ale cóż, my jesteśmy nieco masochistami i lubimy widzieć, jak chociażby nie dostajemy się na mundial, prawda? Finałowym właśnie rywalem okazało się USA po tym, jak Polacy pokonali Słowenię w półfinale. No i co? Mecz wyglądał tak, że w tiebreaku w końcu się rozwiązał. Czwarta partia niemal w całości przebiegała pod dyktando biało-czerwonych, którzy byli o 2-3 punkty z przodu, ale za każdym razem drżeli, gdy Amerykanie odrabiali stratę. Trzeci w historii triumf reprezentacji to jest w Lidze Narodów w ciągu 4 lat nawet. Także tylko z przerwą lekką, a w 2026 roku jeszcze zespół właśnie siatkarzy polskich czekają Mistrzostwa Europy rozgrywane w Finlandii, Rumunii, Bułgarii i Włoszech od 9 do 26 września. Także ta rozgrzewka już jest i teraz po kolejne mistrzostwo. Polacy jak najbardziej. Z kolei poznańscy futboliści z wicemistrzostwem Polski, jeśli chodzi o Polską Ligę Futbolu Australijskiego. Na Golęcinie rozgrywały się właśnie te rozgrywki. Przed sobotnimi meczami wiadomo było, że mistrzem Polski zostanie zespół Wrocław Lions, a o drugie miejsce w rozgrywkach walczyły dwie drużyny, Warsaw Bizon i Thunder Poznań. W bezpośredniej rywalizacji na boisku wygrał zespół z Poznania właśnie i po wszystkich spotkaniach mógł świętować zdobycie wicemistrzostwa Polski. Gratulujemy w takim razie, a my przechodzimy do kolejnego sukcesu niebywałego tym razem. Bardzo niebywałego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław. Historyczny sukces Polaka to był sprawdzian granic ludzkiej wytrzymałości. Czytam na Eurosporcie TVN.pl. Jedna z najtrudniejszych prób w świecie pływania w ogóle kiedykolwiek. Zapisał się w historii nie tylko jako pierwszy, który pokonał w pław trasę przez Bałtyk ze Szwecji do Polski, no ale w ogóle w historii właśnie pływania jako sportu w ogóle. Ponad 160 kilometrów walki z morzem, zmęczeniem i własnymi słabościami. 55 godzin niespełna mu to zajęło. Wypłynął 31 lipca. A jeśli chodzi o jedzenie, to było mu podawane na kiju ze statku. Nie wychodził z wody oczywiście przez ten cały czas. Na to była w ogóle Bartłomieja już piąta próba. Ostatnia chyba była taka najbardziej tragiczna, bo tam na 11 kilometrów przed finałem trasy po 52 godzinach no niestety musiał wyjść z wody, nie dał rady. Tym razem też na półtorej chyba kilometra przed metą, gdzieś widziałem tą informację, że też miał kryzys, tak, półtorej kilometra przed metą dopadł właśnie go kryzys, nie wiedział, ile jeszcze mu do mety zostało, ale został zmotywowany słowami, że tam są ludzie, tłum ludzi, widać ich już, no i na szczęście nie zabrakło mu już rezerwy i dopiął swego sukcesu, który chciał zdobyć już od lat. Z kolei wracamy do Poznania i do piłki nożnej, tam wygrana na otarcie łez po Lidze Mistrzów. Kolej już pokonał Beniaminka Wieczystą 2-1. No właśnie, kompromitujące odpadnięcie z Ligi Mistrzów. No my teraz walczymy o Ligę Europy oczywiście. No ale jeśli chodzi o Ekstraklasę, no to do przerwy podopieczni Frederiksena prowadzili 2-0 po golach Agnero w 35 minucie oraz Sayada Manesza w 43 minucie. Spotkanie Irańczyk wcześniej mógł zdobyć piękną bramkę z przewrotki, no ale piłka odbiła się od poprzedniej. Po zmianie stron Wieczysta zdobyła kontaktową bramkę. Po dośrodkowaniu Kamila Dankowskiego głową trafił Brazylijczyk Lucas Piazon. Krakowianie nie byli jednak już w stanie doprowadzić do wyrównania, na szczęście. Co więcej, to poznaniacy mogli podwyższyć prowadzenie, no ale Gumny czy Hakan strzelali w słupki. Jeśli chodzi o Ekstraklasę, no to wczoraj jeszcze Legia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, Śląsk Wrocław z Rakowem Częstochowa 2-1.
Gdańskiego. GKS Katowice wygrał 3-1 z Radomiakiem, a dzisiaj na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy zagra Cracovia z Pogonią Szczecin o godzinie 19:00. Wszyscy wiemy, komu kibicujemy. No dobrze, dalej przechodząc, Warta Poznań wróciła na zwycięską ścieżkę. Pewna wygrana z Lechią Gdańsk po efektownym występie. Z kolei po właśnie nieudanym otwarciu sezonu piłkarze Warty Poznań szybko się zrehabilitowali. W meczu drugiej kolejki Betclic pierwszej ligi Zieloni odnieśli przekonujące zwycięstwo nad Lechią Gdańsk, wygrywając na wyjeździe 3-0. Poznaniacy już przed przerwą wypracowali sobie bezpieczną przewagę i nie pozwolili gospodarzom wrócić do gry. Jeśli chodzi o piłkę nożną, no i tak jeszcze nieco amerykański wyszedł nam dzisiaj ten serwis sportowy, no to jeszcze trzeba powiedzieć oczywiście, że Lewandowski uratował Chicago Fire. 2-1 oni wygrali z Charlotte FC w lidze oczywiście MLS, no a Lewandowski z dubletem, także w końcu strzelił gola i to 2. Nawet trener oczywiście zadowolony. No i co, Polacy, nie wiem, czy duża ilość wstaje gdzieś tam po nocach oglądać Lewandowskiego. Może niektórzy jeszcze przyzwyczajeni są z mundialu i to robią. Ja raczej nie będę wstawał, no ale powtórkę sobie bramek przynajmniej oczywiście zobaczę z chęcią. Jeremy Sochan ma nowy klub. Tak też napisały Sportowe Fakty WP.pl. Wszystko jasne. Jedyny Polak w NBA dołączy do Portland Trail Blazers i tam właśnie zagra przynajmniej przez rok, bo na rok podpisał kontakt. No jest to chyba najgorszy sezon do tej pory, jeśli chodzi o 23-latka, jedynego Polaka w NBA. Nie zagrał za dużo w swoim poprzednim klubie, no ale teraz miejmy nadzieję, że będzie mógł odbudować swoje siły. Tak na szybko jeszcze patrząc, Błachowicz brutalnie rozbity. On przegrał w UFC w Belgradzie i to był już 5. pojedynek Polaka z rzędu, w którym nie udało mu się wygrać. Ostatnio wygrał 4 lata temu. No i cóż, no rozbite zdjęcia, też blizny krążą gdzieś tam po sieci. 7.55 i to tyle, jeśli chodzi o przegląd sportowy.

0: głupie. A głupi na pewno nie będzie serwis informacyjny, to 7:57.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. MPK Poznań podpisała umowę na zakup 10 kolejnych tramwajów Modelu z Gamma. Są to pojazdy w pełni niskopodłogowe i klimatyzowane.
2: Systematycznie wymieniamy te najbardziej już wyeksploatowane tramwaje. Te tramwaje będą uzupełniać to, co będziemy wycofywać, jeśli chodzi o Tatry. Jesteśmy dzisiaj jedynym miastem na świecie, które z tych tramwajów korzysta i ich remont nie byłby racjonalny.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. W ciągu ostatnich 11 lat miasto przeznaczyło 1 000 000 000 zł na zakup nowych tramwajów. Częścią tej inwestycji były pojazdy sprowadzone z Bonn.
3: To nie jest dla nas jako przewoźnika kluczowa inwestycja na tle pozostałych inwestycji, które prowadzimy. Także zakup tramwajów z Bonn to przede wszystkim łatwy i tani sposób na zastąpienie tramwajów wysokopodłogowych. Łączna ilość tych tramwajów nie będzie stanowiła nawet 10% naszej floty.
1: Wyjaśniał prezes zarządu MPK Poznań Krzysztof Dostatni. Dostawy nowych tramwajów zaplanowano na 2028 rok z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejne 20 sztuk.
4: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: W Poznaniu trwają kontrole szyldów i reklam. Działania prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich mają na celu zweryfikowanie i przestrzeganie zasad uchwały krajobrazowej przez przedsiębiorców. Jak podkreśla przedstawiciel ZDM Bartosz Jankowski, wszelkie wytyczne dotyczące umieszczania szyldów są ogólnodostępne w internecie.
5: Przepisy są zawarte w uchwale krajobrazowej. Ona określa, gdzie i w jaki sposób mogą być umieszczane reklamy. Właściciele lokali mogą korzystać z dostępnych materiałów, m.in. na stronie miasta Poznania. Jest tam również specjalna wyszukiwarka do uchwały krajobrazowej. Narzędzie to umożliwia sprawdzenie, jakie rozwiązania są dopuszczane w konkretnej części miasta.
1: Montaż szyldu lub semafora wymaga uzyskania opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury, a w niektórych przypadkach także zgody konserwatora zabytków. Następnie przedsiębiorca musi otrzymać decyzję lokalizacyjną oraz dopełnić wymaganych formalności budowlanych. Ostatnim etapem jest uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego pod reklamę. Już w najbliższą sobotę teren Międzynarodowych Targów Poznańskich ponownie wypełną wozy strażackie. W godzinach od 10 do 17 odbędzie się 9 ogólnopolski zlot czerwonych samochodów, podczas którego będzie można zobaczyć zarówno nowoczesne, jak i zabytkowe pojazdy pożarnicze. Na uczestników czekać będą także pokazy pierwszej pomocy, prezentacje sprzętu ratowniczego oraz edukacyjne atrakcje związane z bezpieczeństwem. Koszt biletów wstępu to 10 zł.
4: O sporcie na 98,6.
1: Hunters PSŻ Poznań wygrał w Kolęcinie z Improrow Rybnik 46-44 w emocjonującym spotkaniu Metelka z drugiej Ekstraligi. Gospodarze znakomicie rozpoczęli mecz i po pierwszej serii prowadzili już 17-7. Jednak goście z biegiem czasu odrobili większość strat. O wyniku decydowały ostatnie wyścigi, a napięcie podsycały upadki oraz kontrowersyjne decyzje arbitra. Mimo presji poznaniacy utrzymali niewielką przewagę i sięgnęli po cenne zwycięstwo. Na 3 kolejki przed końcem fazy zasadniczej PSŻ zajmuje 3. miejsce, a ROW 4. miejsce w tabeli. Obie drużyny pozostają więc na pozycjach gwarantujących awans do fazy play-off. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Drodzy restauratorzy, proszę chować wszystkie szyldy z

Na pewno nie będzie rosół skóry, to właśnie powiedziała kura przed chwilą, witając i budząc nas na 8:01 na naszych zegarach. A zaglądając do kalendarza, tam poniedziałek, 3 dzień sierpnia, Lidia, Nikodem, Kameli, Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra. Wszystkiego najlepszego życzymy z okazji imienin. Dzień arbuza, wiemy, że to prawie woda, no ale arbuz smacznym owocem jest. A uwaga, jeśli chodzi o przysłowie na dziś, jak na Piotra po suszy, lato jesień przesuszy. Drugie mamy jeszcze, uwaga, pogoda na Nikodema, cały miesiąc deszczu nie ma. A my wiemy, że to już nieprawda, mimo że ta pogoda jest, prawda?

8:05 na naszych zegarach, a my przychodzimy do nowości. Tam... Trysk, bo tak się nazywa ta płyta, wygląda dość specyficznie, trzeba to lubić na pewno i trzeba sprawdzić. Od Ikar VS, oni właśnie wydali taką płytę Trysk i tryskają energią. Myślę, że nie wiem, czy to jeszcze jest w ogóle rzeczą, możliwe, że to już minęło bardzo szybko, ale jeśli ktoś jest fanem Coffee Rave'ów, no to utwory z tej płyty mogą mu się spodobać. Ja mam kawę, ale nie wiem, czy będę rave'ował. To zobaczymy, to się jeszcze okaże. 11 utworów tam możemy znaleźć. Jak sami piszą, po wielu wydaniach, wydanych singlach i długich poszukiwaniach zabierają w świat, który hipnotyzuje elektronicznym bitem i kusi słonecznym popowym klimatem. Przez całą płytę przewija się tęsknota za czymś autentycznym, ciszą, naturą, kolektywnym przeżyciem, realnym kontaktem z drugim człowiekiem. Wy macie już kontakt z numerem 7, Tam Reflection, właśnie od Ikar VS.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.00. Autopromocja.

8:16, prawie 17 już za 5 sekund. My zaglądamy do listy aferowych nowości. Tam deszcz. No, dzisiaj nie będzie padał deszcz, a więc zagości chociażby na naszej antenie linia nocna FitPad.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Hej, nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam te pierwsze dni sierpnia. Długie, ciepłe noce ze wszystkimi gwiazdami na niebie. Miło rozpocząć takie wieczory z fajnymi wydarzeniami, które ja, Karolina Duchiewicz, zaraz ci przedstawię.
0: Przynęta kulturalna.
2: Pociągi wjechały do zamku w Poznaniu. Przenieś się do świata buchającej pary, stukotu kół i niezwykłych lokomotyw. Ta wyjątkowa wystawa zabierze cię do parowozni w Olsztyn, jedynego na świecie miejsca, gdzie zabytkowe parowozy wciąż prowadzą regularne pociągi pasażerskie. Klimatyczne fotografie pokażą magię kolei, ludzi z pasją i historię, która nadal żyje. Odkryj świat, w którym przeszłość wciąż jest w ruchu. Wystawa trwa od dzisiaj do końca września we Fotoplastykonie Poznańskim. Fortepian i świece w jednym miejscu. Chwila z muzyką, gdzie każdy dźwięk opowiada własną historię. Przy blasku świec usłyszysz ponadczasowe utwory Fryderyka Chopina oraz dzieła największych mistrzów fortepianu – Bacha, Beethovena czy Schumana. Koncert we wyjątkowym miejscu, kameralnej atmosferze i muzyce na żywo tworzy wieczór pełen emocji, który pozwoli choć na chwilę oderwać się od codzienności. Daj się porwać niezwykłej podróży przez piękno muzyki fortepianowej. Bazylika Świętego Józefa, godzina 19.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

Ja przychodzę do was z informacją o konkursie, bo jutro koncert H2O, czyli we wtorek, 4 sierpnia w klubie Dwa Progi. Wystarczy wziąć telefon w dłoń, wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Arbuza, a więc ja was pytam, jaki jest najlepszy owoc na wakacje i dlaczego akurat ten. Złotówka i 23 grosze to już z VAT-em, a do godziny 10 czekam na wasze odpowiedzi.

0: Na zegarach 8:30, a więc w końcu czas na dawkę wybuchowej chemii od Jagny Jaśkowiak.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30. Cześć. Ja mam na imię Jagna, a nasi dzisiejsi bohaterowie spojrzeli na tablicę Mendelejewa i stwierdzili, stwórzmy własne, których natura nigdy nie widziała. Mowa o niezwykłym małżeństwie, naukowej potędze i godni spadkobiercy wielkiego dziedzictwa, czyli Irène Joliot-Curie i mąż Frédéric Joliot. Instytut Radowy to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi, rządzone twardą ręką przez samą Marię Curie-Skłodowską. Pracuje tam jej córka Irène, która z matką spędziła nastoletnie lata na frontach I wojny światowej, prześwietlając rannych żołnierzy aparatami rentgenowskimi. W 1925 roku do Instytutu trafia młody, niesłychanie zdolny i pełen energii inżynier Frédéric Joliot. Maria przydziela go jako asystenta właśnie Irène. Początek lat 30. to czas, gdy wyścig o zrozumienie jądra atomowego gwałtownie przyspiesza. Joliot-Curie są o krok od wielkich odkryć, ale dwa razy dają się wyprzedzić konkurencji. Badają dziwne promieniowania berylu, ale błędnie interpretują wyniki. James Hadwick czyta ich raport, potwierdza eksperyment, powtarza eksperyment i odkrywa neutron. Chwilę później badają kosmiczne cząstki i znów mijają się z odkryciem pozytonu, który zgadnia Carl Anderson. W styczniu w 1934 roku postanawiają zbadać, co się dzieje, gdy bombardują zwykły glin, czyli aluminium, cząstkami alfa pochodzącymi z silnego źródła polonu, które odziedziczyli po Marii. Eksperyment wydaje się rutynowy. Frédéric bombarduje folię aluminiową i nagle odsuwa źródło polonu. Według dotychczasowej wiedzy licznik powinien natychmiast zamilknąć, ale licznik nie milknie. Cały czas szaleńczo trzeszczy. Frédéric woła Irène. Oboje zdają sobie sprawę, że patrzą na coś, czego ludzkość nigdy nie widziała. Stabilne, bezpieczne aluminium pod wpływem bombardowania przekształciło się w zupełnie nowy, niestabilny izotop fosforu, który nie występuje w przyrodzie. Stworzyli oni sztuczną promieniotwórczość. Żeby udowodnić to chemikom, mieli zaledwie kilka minut, bo czas połowicznego rozpadu nowego pierwiastka wynosił niewiele ponad 3 minuty. W niesamowitym tempie przeprowadzili reakcję chemiczną, izolując sztuczny fosfor. Maria Skłodowska-Curie, która na kilka miesięcy przed śmiercią mogła zobaczyć w próbówce triumf swojej córki i zięcia. W 1935 roku kapituła w Sztokholmie przyznaje w pełni zasłużoną nagrodę Nobla z chemii za syntezę nowych pierwiastków promieniotwórczych. Odkrycie sztucznej promieniotwórczości otwiera puszkę Pandory. Szybko orientują się, że rozszczepienie uranu może doprowadzić do reakcji łańcuchowej i wyzwolenia gigantycznej energii. Po wojnie Frédéric staje na czele francuskiego komisariatu do spraw energii atomowej i buduje pierwszy francuski reaktor jądrowy. Jednak oboje z Irène, przerażeni amerykańskim atakiem na Hiroshimę, kategorycznie odmawiają pracy nad francuską bombą atomową. Stają się twarzami Światowego Ruchu Obrońców Pokoju. Razem redagują słynny apel sztokholmski, wzywający do całkowitego zakazu broni nuklearnej. Z powodu swoich lewicowych przekonań i pacyfizmu w czasach zimnej wojny oboje zostają odsunięci od rządowych projektów, ale dla opinii publicznej zostają bohaterami narodowymi. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
2: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Rekordy za rekordami biją Polacy, można powiedzieć. Jeden przepłynął Bałtyk, a drugi podciągnął się 4200 razy. Dokonał tego 16-letni Oskar Hrabąż z Małogoszcza, który 30 lipca właśnie podjął tę próbę na żywo. Wszystko dokumentował. No i właśnie 4201 razy nawet się podciągnął, ustanawiając nowy rekord Polski i przekraczając dotychczasowy, który wyniósł 4118 powtórzeń. Jak wyliczył portal Echo Dnia, 16-latek ważący 70 kg podczas całego wyzwania podniósł łącznie około 294 tony własnego ciężaru ciała. No, jest to sporo, ale w ogóle rekord świata to 11 tysięcy. No cóż, nic się tylko podciągać.

Rynek nieruchomości potrafi zaskakiwać. Okazało się też tak na niemieckim rynku. Tam ktoś właśnie wystawił całą wieś w Turyngii na sprzedaż. Wystawiono praktycznie całą wieś Albersfeld. Ten, kto ją kupi, otrzyma m.in. 15 domów mieszkalnych, główny budynek, rozległe tereny zielone, prywatne jezioro. No proszę, cały ten teren zajmuje prawie 15,5 hektara. Miejsce to znajduje się w spokojnej leśnej okolicy. Budynki są teraz puste i wymagają remontu. No to też właśnie obecnego właściciela trochę, że tak powiem, odwlekło od pomysłu, żeby tam coś więcej budować, bo zgody nie zostały wydane i jest tam właśnie jakiś problem z tym. Także już nowy właściciel, który by kupił taką też wieś, wie, z jakim problemem od razu może się borykać. A uwaga, cena całej nieruchomości to 390 tysięcy euro. Co przy obecnym kursie to mniej więcej 1,7 miliona.

0: razi, kiedy wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: 8.46, my docieramy na listę aferowych nowości. Tam I'm Asleep i ciarki. Ja takich ciarek to mogę słuchać i słuchać. Utwór na początku zaczyna się spokojnie, ale gdy przechodzi do refrenu, no to właśnie ciarki czuję.

To właśnie były ciarki. Ach, rozmarzyć się można. 8:50 na naszych zegarach. Ja przychodzę do konkursu. Jutro koncert H2O w klubie Dwa Progi. Jutro, czyli wtorek, 4 sierpnia. Wystarczy wziąć telefon w dłoń, wysłać SMS na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć z racji dnia arbuza, jaki jest najlepszy owoc na wakacje i dlaczego. Który nawadnia najlepiej, który smakuje najlepiej, który jest sezonowy. Ważne jest oczywiście uzasadnienie. Złotówka i 23 grosze to koszt SMS-a już z VAT-em. Ja czekam do godziny 10 na wasze odpowiedzi.

0: Tymek nam pięknie tańczy za szybą realizatorską. Musielibyście to zobaczyć. No ale to radio i 8.57, a więc serwis informacyjny.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. W ramach programu Bezpieczny Strażak 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkopolsce otrzyma dofinansowania. Było to możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
2: Te środki, które przekazujemy, to są środki na podstawowe wyposażenie, czyli na ubrania, na podstawowy sprzęt, który ma służyć do tego, żeby prowadzić akcję. To są buty, kaski, odzież ochronna. Bez tego trudno sobie wyobrazić, żeby strażak skutecznie mógł realizować zadania.
1: Mówił prezes zarządu Rafał Ratajczak. Dofinansowanie ma umożliwić jednostkom modernizację sprzętu oraz zwiększyć komfort w gospodarowaniu swoimi zasobami. Ponadto w planach jest stworzenie młodzieżowych organizacji strażackich, aby szkolić przyszłych strażaków i edukować w przypadku wydarzeń kryzysowych.
3: Świat nauki w Radiu Afera.
1: Blisko 200 nowych planetoid otrzymało swoje nazwy. Ich patronami zostało m.in. 6 badaczy z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dwie z nich zostały nazwane na cześć polskich twórców.
4: Mamy dwie kolejne polskie planetoidy, w tym jest planetoida Komoniecki dla polskiego kronikarza Andrzeja Komonieckiego, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku, ale też pojawiła się planetoida 210031 grupa Mozarta.
1: Mówił główny specjalista Obserwatorium Astronomicznego UAM Jakub Tokarek. Wszystkie ciała niebieskie znajdują się w głównym pasie planetoid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Są to obiekty mniejsze od planet, ale większe od meteoroidów. Poruszają się z prędkością od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. Poznański Instytut może pochwalić się niemal 30 planetoidami nazwanymi na cześć naukowców i naukowczyń. Po sukcesie wystawy malarstwa Moniki Bartkowiak-Zawadzkiej Dzika już od jutra w palmiarni będzie można podziwiać jej kolejną odsłonę. I jeszcze bardziej dzika to wydarzenie, które ponownie połączy świat sztuki i natury. Wstęp będzie możliwy w ramach zwykłego biletu wstępu do palmiarni. Natomiast na 15 sierpnia planowane jest wyjątkowe wydarzenie. Odwiedzający będą mieli możliwość stworzenia wspólnie z artystką monumentalnego dzieła. Liczba miejsc na to wydarzenie jest ograniczona. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie palmiarni.
3: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: W miniony weekend na boiskach Politechniki Poznańskiej zakończyły się Mistrzostwa Europy U21 mężczyzn w hokeju na trawie. Było to 5 dni hokejowych zmagań, w których wzięło udział 6 reprezentacji walczących o awans do najwyższej dywizji. Zwyciężyła Irlandia, która wygrała wszystkie spotkania i wywalczyła promocję. Polska zakończyła turniej na 3. miejscu z bilansem 3 zwycięstw i 2 porażek, pokonując Litwę, Ukrainę i Chorwację oraz ulegając Irlandii i Włochom. Mistrzostwa mogły odbyć się na terenie Politechnik Poznańskiej dzięki modernizacji boisk, która zakończyła się w marcu tego roku. Otwiera ta drzwi do organizacji innych imprez sportowych na światowym poziomie. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Słońce stało o 5:16, a więc drzwi do kurnika już dawno otwarte. Zapraszamy i budzimy.

Poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Dzisiaj imieniny obchodzi Lidia, Nikodem, Kamelia, Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzymy z okazji imienin. Dzisiaj Światowy Dzień... Nie, przepraszam, po prostu Dzień Arbuza. A jak, czyli tego bardzo nawodniającego owoca. Pogoda na Nikodema cały miesiąc, deszczu nie ma. A to nieprawda, wiemy, że będzie padać. Już za chwilę przegląd wydarzeń z Poznania i okolic. Zostańcie z nami, to 9.01.

Rozpoczynamy przegląd wydarzeń z Poznania i okolic. Zaczynamy od głosu Wielkopolski. Tam złodzieje masowo kradną kwiaty z miejskich rabat. Grzegorz Okoński pisze właśnie o złodziejach, którzy lubią to, co piękne. Niestety niszczą przy tym kwiatowe kompozycje w centrum Poznania. Kradzieże kwiatów z klombów są plagą od lat podobno już. Możemy zobaczyć takie zdjęcie właśnie tych pięknych, kolorowych rabat, które muszą być ciągle uzupełniane po kradzieżach. Ostatnio upodobali sobie właśnie letnie rabaty otaczające fontanny w parku Adama Mickiewicza. No ładne to one są, faktycznie szkoda, gdyby były zabierane co chwilę. Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że rosnące tam begonie w kolorach białym, żółtym, pomarańczowym i czerwonym są teraz w pełnym rozkwicie. Niestety zdarzają się również sytuacje, w których rośliny są wyrywane lub uszkadzane, podaje ZZM. Na części rabat widoczne są puste miejsca po zniszczonych nasadzeniach. Każda z roślin współtworzy zaplanowaną kompozycję, dlatego nawet pojedyncze ubytki wpływają na wygląd całej rabaty. A tak to się mówi ładnie. No, jakiś rabacik mogliby spytać, czy chcą? Nie, oni biorą po prostu całe kwiaty. O pierwszych kradzieżach zarząd informował już w marcu, w czasie wiosennych nasadzeń. Jego pracownicy musieli wracać w dopiero co posadzone miejsca, by uzupełnić luki powstałe po wykopanych i ukradzionych roślinach. Tak było właśnie w przypadku bratków z parku Mickiewicza, gdzie posadzono 17 tysięcy bratków i część z nich zniknęła bestialsko po prostu. Dosłownie na drugi dzień z rabaty wykopano 60 kwiatów. Proszę zostawić rabaty i wszelkie kwiaty. Bardzo proszę, tak? Żeby tam ładnie wszystko wyglądało w naszych parkach poznańskich. Czytamy również w Głosie Wielkopolskim o setkach pokrzywdzonych i milionach strat. A wina, tak też zapowiedziałem właśnie 2 godziny temu ten temat. I teraz Natalii Szewczyk chciałbym przybliżyć. Mowa o punkcie przy ulicy Szarych Szeregów w Obornikach. Minął rok od chwili, gdy w Obornikach pękła finansowa bańka, a za nią posypały się ludzkie dramaty. Historie o korzystnych lokatach, samochodach i wpłatach, które miały być bezpieczne, zamieniły się w jedną z najgłośniejszych lokalnych afer ostatnich lat. Dziś prokuratura mówi o około 250 pokrzywdzonych i koszcie sięgającym 4 milionów złotych. Po roku od wybuchu afery śledztwo nadal trwa, jak przekazała prokuratura. Podejrzana nadal przebywa w areszcie. Wcześniejsza decyzja sądu przewidywała możliwość jego opuszczenia po wpłaceniu 500 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, jednak wyznaczony termin minął, a kwota nie została wpłacona. Prokurator mówił obecnie, że śledztwo jest kontynuowane i trwa cały czas, jak będą trwać też prace na trasie tramwajowej i część mieszkańców z racji właśnie tego w centrum czasowo bez ciepłej wody. Budowa nowej trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka dokładnie wkracza w kolejny etap. W związku z koniecznością podłączenia infrastruktury ciepłowniczej mieszkańcy części centrum Poznania zostaną bez wody, a zostali bez wody już od dzisiaj, od godziny 4:30 i to potrwa do jutra, do 2:30, czyli do wtorku. Utrudnienia obejmują budynki przy ulicy właśnie Ratajczaka, a także nieruchomość przy ulicy Święty Marcin 38. I na tym nie koniec. Drugi etap prac przy podłączeniu cieplika wymaga kolejnej przerwy w dostawie. Rozpocznie się ona od 10 sierpnia o godzinie 8 i potrwa do 5 w środę. Tym razem wyłączenie obejmie budynki przy innych numerach ulicy Ratajczaka. Możecie sprawdzić na codziennypoznań.pl, jakie to dokładnie adresy są i czy was ta ciepła woda omija, czy może ominie, albo też nie. Na koniec czytam jeszcze o regałach, biurkach i krzesłach za symboliczną złotówkę. No proszę, to te rabaciki, o których wcześniej wspominałem. Wyjątkowa wyprzedaż dzisiaj w Bibliotece Raczyńskich. To okazja, która może zainteresować nie tylko miłośników takich właśnie okazji, ale również osoby urządzające chociażby biuro, pracownię czy domową bibliotekę. Już od rana właśnie Biblioteka Raczyńskich rozpoczęła wyprzedaż używanego wyposażenia, a ceny wszystkich mebli kosztują jedyną złotówkę. A więc zapraszają właśnie od 9 do 14 na taką wyprzedaż. No ja chyba będę musiał biec w takim razie. Tam też 9:10 na naszych zegarach. No i
i to tyle, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń z Poznania, a wy dzwońcie do nas na 61 875 0213. Dawajcie znać, co się dzieje w mieście.

0: progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

skrępowane mam, a twarz zmęczoną, gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drogą markę na banerze reklamuje piękny pan, neonowo biały uśmiech zdobi apolińską

Zuza i Wenda przychodzi do nas z jej nowością, z jej singlem wyczekanym, bo powstała ta nowość 8-9 lat temu, kiedy to właśnie artystka zaczęła pić czarną kawę. Miałam 19 lat i oczywiście chodziło o typa. Typa dawno nie ma, ale kawa nadal czarna, tak mówi Zuza o genezie utworu. No to jest utwór dla tych, którzy jeszcze w łóżku na spokojnie budzą się.

No to mam nadzieję, że wszyscy już obudzeni czarną pażuchą, tak jak przystało, bez żadnego mleka, bez cukru, nie ma co tu słodzić, gdy typa już nie ma. Budzą się również gracze PlayStation 5. Społeczność graczy zapowiedziała tygodniowy bojkot konsoli PS5 właśnie, który ma być odpowiedzią na rezygnację Sony z wydawania gier na fizyczne nośniki. Fani liczą, że japoński gigant przemyśli swoją decyzję, która budzi ogromne kontrowersje wśród graczy. Na początku lipca Sony ogłosiło, że w styczniu 2028 roku zakończy się wydawanie gier na nośnikach cyfrowych. Od tego momentu zarówno PlayStation Store, jak i w innych sklepach będzie można kupić jedynie cyfrowe wersje gier na konsole Sony. Firma zapewnia jednak, że gracze dalej będą mogli korzystać z płyt kupionych przed tym 2028 rokiem. Decyzja Sony wywołała ogromne kontrowersje w środowisku graczy, którzy próbują skłonić firmę do zmiany zdania. Powstała już petycja pod hasłem Don't Kill the Disc, którą podpisało prawie 350 tysięcy internautów. O, w ten sposób. I gracze przez tydzień chcieliby właśnie bojkotować PlayStation. Od 23 sierpnia do 30 sierpnia taka akcja miałaby powstać. No, eksperci uważają jednak, że tego typu konsumencki bojkot raczej nie przyniesie sukcesów. Tym bardziej, że nawet gdyby 500 000 osób anulowało subskrypcję na znak protestu dla Sony, byłoby to zaledwie kroplą w morzu. No ale próbować można, prawda? No czasu jeszcze trochę jest. Ja polecam kupować gry, które mają jednak ten dysk. W takim razie 9.24.

A już jutro ktoś z was, drodzy słuchacze, może wybrać się na koncert H2O. Jutro, czyli we wtorek 4 sierpnia, do klubu Dwa Progi. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie, jaki jest najlepszy owoc na wakacje. I dlaczego? Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Ja czekam jeszcze pół godziny na wasze odpowiedzi. Przypominam, że dzisiaj po prostu zwyczajny dzień arbuza, ale to wystarczy, prawda, żeby zjeść takiego smacznego. 7148 to bramka SMS-owa.

0: That's Super Furry Animals. And as we go side by side into this week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Juxtaposed. Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Zabrzańska policja informuje o wyroku w sprawie kierowcy, który za radą sztucznej inteligencji odmówił przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości. No, mężczyzna został zatrzymany kilka tygodni temu w Zabrzu właśnie, gdzie przekroczył dopuszczalną prędkość o 14 km na godzinę. Stwierdził, że to jest nieco za mało. 100 zł zostało nałożone mu przez policjantów wraz z taryfikatorem, ale on właśnie doradził się sztucznej inteligencji. W tej sytuacji policjanci skierowali wniosek o ukaranie mężczyzny do sądu, który zaproponował

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Bob.

Ola Boga, jutro w klubie Dwa Progi we wtorek, 4 dnia sierpnia, zagra koncert H2O. Wy, żeby wybrać się na ten koncert, wystarczy, że wyślecie SMS na numer 7148 o treści afera, podacie swoje imię i nazwisko, no i odpowiecie na pytanie, jaki jest najlepszy owoc na wakacje i dlaczego. To z racji dnia arbuza oczywiście, złotówka i 23 grosze. To koszt SMS-a już z VAT-em. Ja czekam jeszcze 10 minut na wasze odpowiedzi. Spieszcie się zatem.

0: Michalina Pellowska jest już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj mamy dzień arbuza, więc ja cię spytam, pewnie już wiesz, jaki jest najlepszy owoc na wakacje?
1: Jaki jest najlepszy owoc? Ja powiem przykornie, że na pewno nie arbuz, ale ja jestem fanką truskawek i borówek. Bo one są takie małe, poręczne, można je sobie zabrać, podjadać w trakcie pracy, bądź i nie.
0: Truskawek to ja też jestem fanem. Och, się rozmarzyłem teraz. Już sezon chyba przeszedł na nie, prawda?
1: No powoli już tak, powoli
0: też
1: już
0: mi się tak.
1: Tak
0: wydaje. Na pewno mamy 9:57, na to sezon zawsze jest, czyli na serwis informacyjny.
1: Michalina Pellowska, zapraszam. Rusza kolejna edycja programu Mieszkanie do remontu. Poznaniacy tym razem będą mogli ubiegać się o 22 mieszkania, których metraż i lokalizacja są zróżnicowane. Pula lokali została zwiększona z powodu sukcesu wcześniejszej edycji. Do udziału w programie mogą przystąpić osoby spełniające określone warunki. Między innymi brak prawa do innego lokalu, spełnienie kryterium dochodowego, brak zaległości czynszowych oraz wykonanie remontu otrzymanego mieszkania na własny koszt w wyznaczonym terminie.
2: Program dedykujemy osobom, które mają problem ze zdolnością kredytową na zakup własnego mieszkania lub też nie stać takich osób na najem na rynku komercyjnym. To też oferta dla rodzin i osób, które nie uzyskały dostatecznej ilości punktów, żeby ubiegać się bezpośrednio o miejskie mieszkanie komunalne.
1: Mówił przedstawiciel ZKZL Łukasz Kubiak. Łukasz Kubiak. Wnioski o udział w programie można składać do 19 sierpnia.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we współpracy z Poznańskim Uniwersytetem Medycznym realizuje program Kierowcy Zdrowia. Jego celem jest redukcja przewlekłych chorób wśród pracowników sektora transportu. W ciągu 12 tygodni 40 uczestników programu pozostawało pod opieką specjalistów. O tym, co konkretnie działo się w tym czasie, mówiła w hurtowni kierowniczka Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej UMP, doktor habilitowana Ewelina Hawłowska.
4: Odbywają się tak zwane tygodnie tematyczne, czyli profesjonaliści medyczni różnoracy, bo na przykład mamy fizjoterapeutów, dietetyków, profilaktyków czy pielęgniarki, przygotowują specjalne treści dla naszych uczestników i podczas tych tygodni tematycznych uczestnicy otrzymują treści różnego rodzaju, zadania do wykonania.
1: Motorniczy i kierowcy w czasie pracy muszą mierzyć się z obciążeniami dla zdrowia, takim jak pozycja siedząca, nieregularna praca zmianowa oraz sytuacje stresowe. Obecnie trwa nabór do drugiej edycji programu. Tym razem przewidzianych jest 90 miejsc.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Dramatyczna interwencja policji w Trzciance. W sobotę przed godziną 20 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o awanturze dejmowej. Po przyjeździe na miejsce 19-letni mężczyzna zaatakował policjantów maczetą, w wyniku czego jeden z nich został ranny w rękę. Funkcjonariusze użyli broni i postrzelili napastnika. Przed blokiem został znaleziony też 55-letni ojciec napastnika, który według wstępnych ustaleń został zaatakowany przez 19-latka w mieszkaniu. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że życia mężczyzny nie udało się uratować. Ranny policjant i napastnik zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przypominamy, że za napaść na funkcjonariusza policji grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nowa kładka pieszo-rowerowa nad Wartą została oficjalnie oddana do użytku, tworząc nowe wygodne połączenie między Poznaniem a gminą Czerwonak. Przeprawa umożliwia bezpieczne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów oraz poprawia dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych, takich jak okolice Puszczy Zielonki i Dziewiczej Góry. Obiekt ma łączenie 154 metry długości i 4 metry szerokości. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy samorządów oraz wsparciu środków europejskich, zwiększając możliwości aktywnego wypoczynku i ułatwiając codziennie podróże mieszkańców obu stron Warty. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszam już jutro od godziny 6:57.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Kuro, proszę bardzo, budzimy dzisiaj po raz ostatni. To godzina 10:01.

215 dzień roku, 32 tydzień roku, 3 dzień sierpnia, poniedziałek, a imieniny dzisiaj obchodzi Lidia, Nikodem, Kamelia, Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Dzisiaj światowy, przepraszam, ja z tym światowym cały czas. Od razu chciałbym, żeby arbuz miał światowy dzień, a jak? Dlaczego? Po prostu dzień arbuza. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, jaki jest najlepszy owoc, odpowiedziała Patrycja na to pytanie. Moje ukochane papierówki z działki mamy, te, których wczoraj nie przywiozła, bo po 4 godzinach przypadkowej drzemki pognała prosto do mnie na kawkę. Smakują najlepiej właśnie wtedy, gdy ich nie ma? Z takim znakiem zapytania zostawia nas. To czasami te niedzielne drzemki właśnie tak wyglądają, że człowiek pójdzie spać i nie wiadomo, o której się obudzi. Ja czasem tak mam, że wstaję i jest na przykład na zegarku 5, na takim analogicznym, i się zastanawiam, czy przespałem cały dzień na przykład, i wtedy pewne obawy mniewam. No ale cóż, Patrycjo, wybierzesz się na pewno jutro na koncert H2O, SMS-a niedługo do ciebie wyślę w takim razie. Patrycja Daszak odpowiedzialna była za realizację aferanka tego dzisiejszego. Michalina Pellowska i Jacek Dowiański, to oni dzisiaj byli odpowiedzialni za serwisy informacyjne. Mikołaj Pokorzyński był z wami przed mikrofonem od 6.30 do 10.00 również. Ja jeszcze zaglądam do kartki z kalendarza. Tam 3 dzień sierpnia 1979 roku miała wtedy miejsce premiera albumu Talking Heads, Fear of Music, i my gramy Izimbra. Dzięki, do usłyszenia. Siema. I cześć.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Alt.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ostatni taki koncert Lechia Nerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lechia Nerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.
4: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Hej, nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam te pierwsze dni sierpnia. Długie, ciepłe noce ze wszystkimi gwiazdami na niebie. Miło rozpocząć takie wieczory z fajnymi wydarzeniami, które ja, Karolina Duchiewicz, zaraz ci przedstawię.
0: Przynęta kulturalna.
2: Pociągi wjechały do zamku w Poznaniu. Przenieś się do świata buchającej pary, stukotu kół i niezwykłych lokomotyw. Ta wyjątkowa wystawa zabierze cię do parowozni w Olsztyn, jedynego na świecie miejsca, gdzie zabytkowe parowozy wciąż prowadzą regularne pociągi pasażerskie. Klimatyczne fotografie pokażą magię kolei, ludzi z pasją i historię, która nadal żyje. Odkryj świat, w którym przeszłość wciąż jest w ruchu. Wystawa trwa od dzisiaj do końca września we Fotoplastykonie Poznańskim. Fortepian i świece w jednym miejscu. Chwila z muzyką, gdzie każdy dźwięk opowiada własną historię. Przy blasku świec usłyszysz ponadczasowe utwory Fryderyka Chopina oraz dzieła największych mistrzów fortepianu – Bacha, Beethovena czy Schumana. Koncert we wyjątkowym miejscu, kameralnej atmosferze i muzyce na żywo tworzy wieczór pełen emocji, który pozwoli choć na chwilę oderwać się od codzienności. Daj się porwać niezwykłej podróży przez piękno muzyki fortepianowej. Bazylika Świętego Józefa, godzina 19:00.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło, mówić kocham, gdy to

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boban.

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Pani na materac.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Hej, nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam te pierwsze dni sierpnia. Długie, ciepłe noce ze wszystkimi gwiazdami na niebie. Miło rozpocząć takie wieczory z fajnymi wydarzeniami, które ja, Karolina Duchiewicz, zaraz ci przedstawię.
0: Przynęta kulturalna.
2: Pociągi wjechały do zamku w Poznaniu. Przenieś się do świata buchającej pary, stukotu kół i niezwykłych lokomotyw. Ta wyjątkowa wystawa zabierze cię do parowozni w Olsztyn, jedynego na świecie miejsca, gdzie zabytkowe parowozy wciąż prowadzą regularne pociągi pasażerskie. Klimatyczne fotografie pokażą magię kolei, ludzi z pasją i historię, która nadal żyje. Odkryj świat, w którym przeszłość wciąż jest w ruchu. Wystawa trwa od dzisiaj do końca września we Fotoplastykonie Poznańskim. Fortepian i świece w jednym miejscu. Chwila z muzyką, gdzie każdy dźwięk opowiada własną historię. Przy blasku świec usłyszysz ponadczasowe utwory Fryderyka Chopina oraz dzieła największych mistrzów fortepianu – Bacha, Beethovena czy Schumana. Koncert we wyjątkowym miejscu, kameralnej atmosferze i muzyce na żywo tworzy wieczór pełen emocji, który pozwoli choć na chwilę oderwać się od codzienności. Daj się porwać niezwykłej podróży przez piękno muzyki fortepianowej. Bazylika Świętego Józefa, godzina 19:00.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Słuchasz.

0: Buciki na 16, bo czeka na mnie.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Słuchajcie, mamy już sierpień, dokładnie trzeci dzień sierpnia. Za konsoletą w ten piękny, jakże upalny poniedziałek Agata Pelska. Serdecznie jej dziękuję za to. A przy mikrofonie Edwin Edziu Przybylak. Rozpoczynamy pierwszą w tym sierpniu hurtownię. A kto dzisiaj obchodzi imieniny? Chociażby Lidia, Nikodem i Kamelia oraz Piotr, Szczepan i Augustyn. Wam serdecznie wszystkiego dobrego na dalszą część roku. No i przede wszystkim tego miesiąca. Słuchajcie, nietypowe święta to dzień arbuza. Przysłowia to jak na Piotra posuszy, lato, jesień przesuszy. Słuchajcie, dwie godzinki będziemy tutaj razem. Będą konkursy, będą informacje z miasta, ale będzie też dobra muzyka.

Słuchajcie, miała być dobra muzyka, no i była. Hospital i 7 ósmych wiosny. Tak rozpoczynamy naszą hurtownię. No i tak jak już wspomniałem wcześniej, jak hurtownia, to konkurs. A co w naszym konkursie dziś? Dokładnie 7 września 2026 roku będzie Silent na wolności. A co trzeba zrobić, żeby taki konkurs tutaj wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A to pytanie brzmi, dlaczego najlepsze imprezy są właśnie w Poznaniu? Koszt wysłania takiego SMS-a to 1,23 zł. Ja czekam na wasze odpowiedzi do mniej więcej godziny 18. Dajcie się ponieść swoim odpowiedziom. No i może dajmy się już wpuścić w taki delikatny rytm tego Silent Disco, bo przed nami Morach Woods i The Serpent.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Słuchajcie, a jak hurtownia, jak dobra muzyka, jak Edwin jeździł przy Blak za mikrofonem, no to muszą być takie wspomnienia, no z powiedzmy takiego, z takich moich retrospekcji, coś takiego, bo przed nami nowość muzyczna. Zespół nazywa się Linia Nocna i sam utwór nazywa się Deszcz. No i od razu jak to widzę, to wyobrażam sobie takie nocne powroty na moje ukochane Piątkowo, prawdopodobnie tramwajem linii 16, już po ciemku. No i właśnie z tym mi się kojarzył ten przede wszystkim, nazwa utworu, jak i nazwa zespołu. Wyobrażam sobie ten utwór pod tym względem, że będzie, nie chcę powiedzieć dość depresyjnie, ale ciężko, chociaż jak tutaj mówią sami zainteresowani, czyli duet, czyli Linia Nocna, to Monika Mimi Wydrzyńska i Tribis. Pokazuje, że można robić pop w sposób odważny przede wszystkim, oryginalny i iść swoją drogą, a nie tylko no, przecierać popularne trendy, zachowując przy tym przebojowość. Deszcz spada na nas latem i prowadzi mocnym, połamanym, elektronicznym bitem. To jakość i muzyczna erudycja, która przypomina dokonania najlepszych twórców brytyjskiej sceny muzycznej. Tej, gdzie pop zawędrował równocześnie do radia, jak i na klubowe parkiety. Słuchajcie, dajmy się ponieść właśnie Linii Nocnej pod tytułem Deszcz. Kiedy

My wracamy i zobaczmy, co się dzieje u nas w Poznaniu, bo Wielkopolski Dzień Pszczół na Kaliskim zawodził, tak można powiedzieć. Pszczoły to miodne, przede wszystkim odpowiadają za powstanie ponad 1/3 żywności na naszych stołach. Dzięki nim każdego roku cieszymy się smakiem świeżych owoców z sadu, sezonowych warzyw, kawy, kakao, no multu można tych rzeczy wymieniać. Jeżeli są wśród naszych słuchaczy fani pszczół oraz tych, którzy chcą, można powiedzieć, zobaczyć, jak te pszczółki sobie pracują i co z tego powstaje, to Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku i Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej zapraszają na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędzie się właśnie w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu na Zawodziu. Słuchajcie, wiem, że bez pszczół tak naprawdę nie byłoby nic, więc dla tych, którzy może chcą się jakoś doedukować bądź odwdzięczyć naszym wielkim, małym bohaterom, bardzo serdecznie zapraszamy do Kalisza. Dajcie znać, czy ktoś się wybiera. Można dzwonić na numer 618750213. Dajcie nam znać. My zostawimy was jeszcze przy rytmach dobrej muzyki, no bo przypominamy, że to jest hurtownia na 98,6, a muzyka jest naszym nieodłącznym elementem.

Przychodzę w sumie teraz do takiego momentu w naszej audycji, że zastanawiam się, czy jeszcze ktoś korzysta z encyklopedii. Z encyklopedii, w której kiedyś było można znaleźć tak naprawdę wszystko. Czy szukaliśmy, do czego służy aglet, bądź do tego, w którą stronę obraca się kula ziemska. Encyklopedia kiedyś była tym, co dzisiaj nazywamy internetem. Nie wiem, czy są jeszcze z nami takie osoby, które encyklopedię w domu mają. No i my dzisiaj może cofnijmy się trochę do takiej historii. Zobaczmy, co się działo w 3 sierpnia, dokładnie tylko parę czy paręnaście set lat temu. Wyczytałem, że w 1825 roku oddano do użytku ratusz miejski w Mrągowie. Najpiękniejszy ratusz miejski, jaki widziałem, to chyba jednak w Grodzisku Wielkopolskim, w takim małym tutaj zachodnio-wielkopolskim miasteczku, z którego jest bardzo wiele przede wszystkim miejsc pięknych, ale chyba ten rynek miejski w Grodzisku najbardziej mnie urzeka, ale to jednak mówimy o Mrągowie, bo tam oddano ten ratusz miejski, a w 1995 roku, 3 sierpnia, rozpoczął się światowy zlot harcerstwa polskiego Zegrze 95. Słuchajcie, jak wiemy, harcerzy w Polsce jak grzybów, sporo ludzi nadal wstępuje do harcerstwa, co mnie osobiście niezmiennie cieszy, bo to jednak jest takie wychowanie patriotyczne, zagłębianie w młodych ludziach, w przyszłości tak naprawdę narodu, tego ducha patriotycznego i miłości do naszej ojczyzny, bo pamiętajmy, że Polska jest piękna, otwarta i taką ją sobie sprawujmy, taką ją zostawmy następnym pokoleniom. Ale nie tylko samą historią Polski, można powiedzieć, człowiek żyje. Przenosimy się do historii muzycznej, bo w 1963 roku na świat przyszedł, no można powiedzieć, głos lat nie tylko 90., ale i 80., człowiek, który zapoczątkował thrash metal, James Hetfield, czyli amerykański wokalista i gitarzysta zespołu Metallica. Mi się wydaje, że Metallica to nie tylko Kill 'Em All i później już nie ma Metalliki, tylko parę fajnych i dobrych przede wszystkim albumów Metallica wydała. Osobiście chyba moim ulubionym albumem Metalliki jest czarny album, czyli The Black Album, który wiąże się może nie z wielkimi kontrowersjami, ale no jak to, Edziu, ty wielki fan Metalliki, jednak nie Kill 'Em All, ale dlatego czarny album. Więc teraz w słuchawkach polecimy grubo, bo Metallica i Fuel. Give me Fuel!

No i przechodzimy do tego momentu, gdzie będziemy was informować o naszych poznańskich korkach. Wybiła 16:30, więc wszyscy ludzie z pracy tutaj zaczęli wychodzić. No i zaczęły się, o dziwo, korki w naszym cudownym mieście. No i chyba nie będzie zdziwienia, jak zawsze. Bo ulica Jana Pawła II tutaj postoi, trochę tego czasu w korkach stracimy. O dziwo, przejezdna w miarę ulica Królowej Jadwigi po skrzyżowaniu tutaj z ulicą Strzelecką. Tam już później będzie dosyć bezproblemowa jazda, aż do samego Ronda Rataje. No i teraz tam zależy, w którą stronę, bo o dziwo, oprócz strony tutaj Ronda Śródka, czyli ulicą Jana Pawła II, we wszystkie są w miarę przyjezdne. Tamtego czasu ludzie, którzy będą starali się dotrzeć na nasze poznańskie Rataje, nie stracą. Zobaczmy, jak wygląda tutaj na dolnej Wildzie, jak i na samej Wildzie, bo Dolna Wilda też w miarę tutaj przejezdna. Ulica Wierzbięcice też da się nią przejechać. Jak wiemy, tam teraz trochę będzie zakotłowane, bo pamiętajmy, że nadal są tam prowadzone remonty odnośnie pasma tramwajowego w Wierzbięcice. Ulica Przemysła i Księdza Wójka, no niestety tu będą takie boczne uliczki, nimi niestety nie da się uciec w stronę tutaj ogrodów, czy chociażby bardziej ścisłego centrum. Zobaczmy tutaj, jak wygląda na ogrodach, bo ulica Świętego Wawrzyńca aktualnie stoi i stać będzie. Ono bardzo długo, ten kolor czarny widnieje na samych ogrodach, więc tego czasu tam trochę stracimy najwięcej. Zobaczmy, jak to wygląda na północy miasta, tam, gdzie też można powiedzieć jest jedna z większych sypialni Poznania, czyli całe Piątkowo. O dziwo, przejezdne, ulica Mieszka I, przejezdna. Myślę, że na światłach, tylko i wyłącznie światła mogą nam przerwać. Jak trafi się zielona pasa, to z samego centrum w 10 minut będziemy przy osiedlu Sobieskiego, więc tego czasu może aż tak dużo nie stracimy. Ulica Obornicka też w miarę przejezdna po rondzie obornickim. Tak naprawdę w obydwie strony ten ruch idzie pomalutku, ale idzie, więc nie będzie, myślę, wydaje większego problemu z dojazdem do swoich miejsc zamieszkania. Słuchajcie, pamiętajcie, że możecie nas informować o sytuacjach na drodze pod numer 618750213. Tak można dzwonić i kontaktować się z nami, jeżeli macie jakieś informacje z dróg. Słuchajcie, żeby wam się lepiej stało, żeby lepiej wam się wracało do domu, to Paweł 2D i to Kawasaki przed nami właśnie w Radio Afera.

Słuchajcie, mimo że jesteśmy w Poznaniu, to ja osobiście chyba muszę przenieść się na daleką północ, bo pewien człowiek, chyba jako pierwszy w historii, na pewno jako pierwszy w historii, no, przepłynął z Polski do Szwecji. Mówimy oczywiście o kim? O panu Bartłomieju Kubkowskim. Bartłomiej Kubkowski, czyli człowiek, który przez 55 godzin zmierzył się tak naprawdę z Bałtykiem. Była to jego piąta próba i podczas tej piątej próby udało mu się przypłynąć z Szwecji do Polski. Słuchajcie, ci, którzy trenują pływania, chociaż może niektórzy trenują pływanie, każdy, który próbował pływania, wie, z czym to się wiąże, że czasami po pierwszych dwóch basenach, czy po pierwszych 50 metrach w jeziorze jest tak zwana bomba i dyntka i przewracamy się na plecki i jak najszybciej do brzegu. A ten człowiek bez ani minuty snu, ani sekundy snu, przez równo bite 55 godzin machał rękoma i bardzo tutaj dokładnie i statycznie płynął do polskiego wybrzeża. Udało mu się jako pierwszy w historii, pierwszemu człowiekowi w historii to tego dokonać. No i trzeba przekazać mu wielkie, wielkie, ale to wielkie gratulacje, bo to nam uświadamia, że Bałtyk, mimo że morze śródlądowe, mimo że bardzo niskie zasolenie, mimo że ryb w nich nie ma, to jest bardzo zdradliwym jednak morzem, bo pamiętam chyba jego trzecią próbę, gdy oglądałem materiał na jego forum, na jego forach tutaj internetowych, na jego social mediach. W pewnym momencie, mimo że płynął do przodu, to bardzo, ale to bardzo silnie się cofał. Później fale miotały go od lewej do prawej, więc zaczął nagle skręcać. Więc Bałtyk jest bardzo niebezpiecznym morzem, no i to pokazuje tak naprawdę, jacy my mali w świecie żywiołów, w świecie natury jesteśmy. Wielkie, gigantyczne brawa dla pana Bartłomieja Kubkowskiego. Życzymy teraz, przynajmniej ja życzę mu, wielkiej regeneracji, odpoczynku, no i czekajmy, co w jego głowie urodzi się na następny pomysł jakiegoś ultra open swimu. Wielkie gratulacje, no i słuchajcie, z tą informacją, z tym mroźnym naszym polskim Bałtykiem aktualnie was zostawiam. Temperatura na naszych termometrach pokazuje około 30 stopni, więc wyobraźmy sobie, że wskakujemy właśnie do tego naszego polskiego chłodnego Bałtyku.

Cały czas przypominam o naszym konkursie, co jest do wygrania w hurtowni. Już wam, moi drodzy, mówię. 7 września 2026 roku możecie wygrać wejściówkę podwójną, więc możecie zabrać swoją dziewczynę, chłopaka, koleżankę, kolegę z pracy. Tą dziewczynę, którą, do której czujecie mięte przez rumianek od czasów szkoły podstawowej, na Silent na wolności. Czyli taką imprezę, zakładacie słuchawki i tańczycie sobie w waszych ulubionych rytmach. Co należy zrobić, żeby taką wejściówkę, taki konkurs wygrać? Należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dlaczego najlepsze imprezy są właśnie w Poznaniu. Koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Nasza pierwsza godzina pomalutku zbliża się do końca. Ja na wasze odpowiedzi czekam do około godziny 18, więc dajcie się po niej swojej kreatywności. No i czekam na wasze odpowiedzi. A przed nami trochę dobrej muzyki. Wild Nothing, Letting Go.

No a słuchajcie, jak poniedziałek, to nie można już wspomnieć o weekendzie, o nadchodzącym tygodniu, a przede wszystkim spojrzymy na to, jakie będą temperatury w Poznaniu, bo można powiedzieć, że iście afrykańskie, tak można śmiało powiedzieć, bo dzisiaj było około 28 stopni, jak pokazuje tutaj pogoda internetowa, no ale na termometrach było około 31 w ciągu dnia. Jutro również wtorek, czyli będzie bardzo ciepło, około 31 stopni. Środa, tu chyba hegemon, jeżeli chodzi o cały tydzień teraźniejszy, 32 stopnie, bez chmur, bez wiatru, więc to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. W czwartek pojawią się delikatne opady deszczu, no i temperatura spadnie o 4 kreski, 28 stopni, no i piątek 23 stopnie, więc temperatura już bardziej zbliżona do tej, w której da się egzystować. Słuchajcie, pamiętajcie, że w takie dni przede wszystkim unikajcie godzin szczytu, czyli od godziny 11 do godziny 15 lepiej nie wychodzić z domu. Ci, którzy faktycznie nie muszą tego robić, lepiej zostańcie w domu. Jednak ci, którzy w tych godzinach muszą udać się do pracy, no na uczelnię jeszcze nie, bo rok akademicki startuje dopiero w październiku, ale są jakieś sprawy do załatwienia. Pamiętajcie, czapeczka, luźne ubrania i zawsze buteleczka wody, którą można gdzieś napełnić. Jest w Poznaniu parę takich miejsc, gdzie płynie sobie poznańska kranówka, która jest zdatna do picia. Ja osobiście lubię sobie naszej poznańskiej ślumpy, tak zwanej kranówki łyka bądź dwa zapodać w ciągu tak gorących dni. Pamiętajcie, żeby na siebie uważać, nie bagatelizować tutaj problemu upałów i przede wszystkim dbać o siebie. Nam dochodzi koniec godziny pierwszej hurtowni, ale to nie znaczy, że was zostawiam. W drugiej godzinie będą nadal konkursy, nadal zobaczymy, co się dzieje w mieście, no ale przede wszystkim zostawimy was, przekażemy wam dobrej muzyce, która nam towarzyszy przez równo dwie godziny. Teraz będzie utwór pod tytułem Tokio.

Nie wiem, czy nasi drodzy słuchacze pamiętają, jak jeszcze niespełna pół godzinki temu mówiłem, że nasze miasto jest dzisiaj dosyć przejezdne i tego czasu aż tyle nie stracimy. No ale stracą go na pewno tutaj podróżujący komunikacją miejską, bo niestety w okolicy ogrodów wykoleił się tak zwany bończyk, tramwaj linii numer 2, więc niestety ludzie, którzy podróżowali w tamtą stronę, stracą tego czasu bardzo dużo, bo dopiero akcja się zaczęła, więc zobaczymy, co przyniesie, jak szybko zostanie podstawiony nowy tramwaj, jak szybko ten, który się wykoleił, zostanie znów wrzucony na swoje szyny i tak zwany bończyk pojedzie przed siebie, aby dowieźć wszystkich ludzi, którzy wybrali tutaj komunikację miejską, no bo jednak chcą zadbać o planetę. Przypominam, że nie umożliwiają na tego chociażby ceny biletów, ale to już jest temat na inną audycję, na inny czas. Słuchajcie, do nas dobiega koniec godziny 16, więc zostawiam was z dobrą muzyką, jak zawsze. The Black Keys i Wild Child. Czy mamy tu jakieś dzikie dzieci? Dajcie nam znać, no i posłuchajcie przede wszystkim tego utworu.

0: Część druga pochodzi od części pierwszej, więc czeka na nas druga godzina.
1: Hurtownia na 98,6.
0: No dokładnie, bo jeżeli sobie przypomnę, to były Star Warsy tak naprawdę czwarte, piąte i szóste, ale dopiero później wydano części 1, 2 i 3, ale spokojnie, u nas nie jest tak pogmatwanie, u nas po godzinie 16 przychodzi 17, więc rozpoczynamy drugą godzinę audycji Hurtownia. Nietypowe święta to dzień arbuza i przysłowie na dziś to pogoda na Nikodema, cały miesiąc deszczu nie ma. No, jeżeli to się będzie sprawdzać, to ten sierpień będzie bardzo, ale to bardzo piękny i ciepłym, pięknym i ciepłym miesiącem. Pamiętamy, że cały czas możecie brać udział w konkursie. Podwójna wyjściówka na Silent Disco w Poznaniu na Placu Wolności. Będzie kolejna nowość muzyczna. Będzie trochę informacji z Poznania, a to wszystko właśnie tutaj u nas. Za konsoletą cały czas Agata Pelska, a przy mikrofonie Edwin Edziu Przybylak, więc zostańcie z nami do godziny 18, bo po naszej hurtowni przyjdzie Sporting Klub Afera i tam będziecie mogli zaczerpnąć trochę sportowych emocji.

No i wywoływany wcześniej do tablicy Silent na wolności w piątek. Piątek weekendu, początek 7 sierpień tego roku, więc co należy zrobić, żeby takiego SMS-a, taki konkurs na wejściówkę podwójną wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dlaczego najlepsze imprezy są właśnie w Poznaniu. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Osobiście wam mogę podpowiedzieć, dlaczego imprezy są najlepsze w Poznaniu. No bo Poznań miasto doznań, można tak powiedzieć. Zawsze można wsiąść do tramwaju byle jakiego, no i obudzić się, nie wiem, w Swarzędzu. Takie można sobie tutaj rozrywki zapewnić.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera.

No i cały czas jesteśmy na antenie Radia Afera, cały czas przed nami hurtownia, no i przed nami druga nowość muzyczna. No i słuchajcie, to oczywiście musi być kącik pod tytułem Co by było gdyby? No i właśnie Melancholijny Hill. Tak można przetłumaczyć nazwę zespołu, który będzie za chwilę grał w waszych słuchawkach i w słuchawkach i głośnikach. Ale tytuł nosi Całuj, Całuj. No i jedyne, co mi się kojarzy, to właśnie chyba takie rodzinne imprezy, gdzie przychodzisz, no i kojarzysz babcię, dziadka, no i nagle jest 8 cioci i każda mówi: Edziu, Edziu, a daj buzia cioci. No i tak się właśnie na takich imprezach działo. Ja osobiście takich sytuacji nie miałem, bo wszystkie ciocie były mi znane i bardzo chętnie się zawsze z nimi witałem. No ale być może ktoś miał z was taką sytuację. Być może ten utwór właśnie z tym wam się skojarzy, więc właśnie na naszych głośnikach, na naszych słuchawkach Całuj, Całuj.

0: Wiadomo, że Poznań nie samą muzyką żyje, nie samymi remontami, nie samym Lechem Poznań, czy nie samym tortem. Nie samymi tortami też Poznań żyje, robią świetne. Parę okazji miałem do spróbowania. Słuchajcie, a o czym będziemy teraz mówić? Portal Film Fest, czyli 21-23 sierpnia przekroczy granice wyobraźni i przekrocz granice wyobraźni i wejdź do portalu, bo Poznań staje się stolicą kina fantastycznego, bo Portal Film Fest to 3-dniowe święto kina gatunkowego, popkultury i wydarzeń na żywo. Przed nami weekend pełen wrażeń od kultowych dzieł science fiction na wielkim ekranie, przez eksperymenty z muzyką na żywo, aż po retrofuturystyczne wizje jutra. Całość dopełnią 4 ścieżki tematyczne, merytoryczne panele z udziałem filmoznawców i twórców oraz spotkania w strefie festiwalowej. No właśnie, i tutaj wypowiada się pan Jakub Turkiewicz, czyli jakby kreator festiwalu. Skąd w sumie wziął się pomysł na ten festiwal?
1: Pomysł się wziął z mojej natury, jako miłośnika fantastyki, równocześnie miłośnika kina. Chciałem pokazać i przypomnieć, jak wyglądały początki fantastyki w naszym kraju, wykorzystując jakiś atrakcyjny nośnik. Tym atrakcyjnym nośnikiem, który swego czasu nasiąkł, powiedzmy, tą miłością do fantastyki ze strony fanów i ludzi kochających kino, czyli film.
0: Słuchajcie, gdzie to miejsce? To miejsce festiwalowe to będzie kino, muza, pawilon i stary rynek. Słuchajcie, a tutaj na pytanie, do kogo skierowane jest to wydarzenie, również odpowiedział pan Jakub Turkiewicz.
1: To wydarzenie ma charakter popularyzatorski, a zatem z jednej strony chcemy tutaj dać zapalonym miłośnikom fantastyki to, co lubią i czego potrzebują, ale chcemy też zaprezentować atrakcje widzom, którzy do tej pory nie interesowali się fantastyką, a po prostu kochają kino, oraz ludziom, którym być może w innych warunkach nie przyszłoby do głowy, żeby obejrzeć film fantastyczny, ponieważ no nie do końca to jest zjawisko też znane. Często błędnie się identyfikuje fantastykę jako jakieś niemądre opowiastki o zielonych ludzikach. Myślę, że przy okazji jakiegoś wyjścia rodzinnego te osoby będą miały szansę zobaczyć, jak to zjawisko jest wartościowe.
0: Pełen harmonogram jest już dostępny tutaj na stronie internetowej portalfilmfest.pl. Bez względu na to, czy szukacie intelektualnego dyskursu, czy chcecie przeżyć nostalgiczną podróż do czasów dzieciństwa, czy po prostu spędzić czas w fantastycznym klimacie, pamiętajcie, że portal stoi przed wami otworem. Ja chyba najbardziej chciałbym zobaczyć w takiej wieczorowej porze, być może obcego pierwszego, zobaczyć, jak Ripley znowu walczy z ksenomorfami. No, to już takie moje prywatne marzenia. Yeah.

Poznań wybiera, Poznań po raz kolejny chce docenić mieszkanki stolicy Wielkopolski i można zgłaszać już swoje kandydatki. O czym dokładnie mówimy? Do 15 września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Poznanianki to kobiety, które inspirują, są przedsiębiorcze, odważne, są przede wszystkim siostrami, mamami, no i kobietami, z których można brać przykład. Dlatego po raz kolejny chcielibyśmy docenić bohaterki, które zmieniają nasze miasta, o których nie zawsze mówi się wystarczająco dużo. Tak można o tej akcji powiedzieć. Kandydatki można zgłaszać do 15 września przez formularz na stronie poznań.pl/poznanianki. Uzasadniając swój wybór, można również rekomendować grupę lub organizację działającą na rzecz Poznania i jego mieszkańców. Pod uwagę brane są m.in. działania na rzecz otwartości, tolerancji, równouprawnienia, wartości demokratycznych oraz lokalnej społeczności. Przypomnijmy, że bohaterkami ubiegłorocznej edycji Poznanianki zostały chociażby Maria Sadowska, czyli związana z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, Kamila Lęczkowska, aktywistka społeczna, czy Dominika Mroczek-Dąbrowska, prawniczka i prezeska Fundacji Pomagamy 24h.pl. Akcja Poznanianki w tym roku odbędzie się w trzech etapach. Pierwszy potrwa do 15 września i w tym czasie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje kandydatki. Do 30 września kapituła wybierze 5 kobiet lub organizacji, które zostaną bohaterkami kampanii. Każda z nich otrzyma nagrodę w wysokości około 7000 zł. Finałem będzie Poznański Tydzień Kobiet, który potrwa od 17 do 25 października. W ramach jego odbędą się wydarzenia poświęcone ważnym sprawom poznanianek. 25 października podczas gali finałowej uhonorowane zostaną tegoroczne bohaterki. Można przy tej akcji się chwilę zatrzymać i pomyśleć, czy któraś z waszych sąsiadek, koleżanek zasługuje na takie wyróżnienie. Pamiętajcie, że tutaj swoje bohaterki, poznanianki przede wszystkim, można zgłaszać do 15

Ekonomia szczęścia Piotra Michonia. Odcinek 277. Czyta Jacek Kaczmarski. Pretekst, żeby zapukać. Samotność, piętno i infrastruktura życzliwości. Na pustyni jest się trochę samotnym. Równie samotnym jest się wśród ludzi. Antoine de Saint-Exupéry, Mały książę. Większość z nas doświadczyła lub doświadczy samotności. Większość będzie się tego wstydzić. Poczucie bycia samotnym to coś, do czego niełatwo się przyznać. W brytyjskich badaniach osoby doświadczające samotności mówiły o lęku przed oceną, politowaniem i obciążaniem innych. Bały się, że ktoś uzna je za nudne, smutne albo winne swojej sytuacji. Młody człowiek może usłyszeć: przecież studiujesz, wychodzisz, masz znajomych. Matka: przecież masz dziecko, powinnaś być szczęśliwa. Osoba starsza: powinna pani zapisać się na jakieś zajęcia. Nie pomaga wiedza, że co piąta osoba na świecie regularnie czuje się samotna. Samotność stygmatyzuje. Słowo piętno pierwotnie oznaczało znak wypalany lub wycinany na ciele człowieka uznanego za gorszego, niebezpiecznego albo niegodnego zaufania. Dzisiaj znaku nie widać, ale mechanizm pozostał podobny. Samotność bywa odczytywana jako dowód społecznej porażki. Ktoś nie ma przyjaciół, więc zapewne nie potrafi ich mieć. Nie ma partnera, więc może nie zasługuje na miłość. Pozostaje sam, więc pewnie jest trudny, dziwny albo nieciekawy. Do cierpienia wynikającego z braku bliskości dochodzi więc podejrzenie, że coś jest z nami nie tak. Że skoro nikt nie dzwoni, nie zaprasza i nie pyta, to zapewne sami na to zapracowaliśmy. Tymczasem początek samotności często jest bardzo zwyczajny. Przeprowadzka, praca z domu, choroba, rozwód, żałoba, emerytura, narodziny dziecka albo utrata sprawności. Kilka zaproszeń, których nie przyjęliśmy. Kilka następnych, których już nie dostaliśmy. Sieć kontaktów nie pęka wtedy z hukiem, raczej powoli się pruje. Stereotyp osoby samotnej

0: jest niesprawiedliwy również dlatego, że samotność ma wiele twarzy. Dotyka ludzi w związkach i singli, introwertyków i ekstrawertyków, młodych i starszych, popularnych i niezauważanych. Można mieć rodzinę, pracę i setki kontaktów w telefonie, a nadal nie mieć z kim porozmawiać naprawdę. Z perspektywy ewolucyjnej samotność można potraktować jak sygnał alarmowy. Podobnie jak głód skłania nas do poszukiwania jedzenia, poczucie osamotnienia powinno motywować do odbudowywania więzi. Jeżeli trwa krótko, może być pożyteczne. Przypomina, że potrzebujemy innych ludzi. Problem zaczyna się wtedy, gdy sygnał zamiast mobilizować, zaczyna paraliżować. Osoby samotne częściej spodziewają się odrzucenia, dostrzegają w zachowaniach innych wrogość i uważniej wypatrują społecznych zagrożeń. Neutralne spojrzenie może zostać uznane za niechęć, brak odpowiedzi na wiadomość za lekceważenie, a czyjeś roztargnienie za celowe unikanie. Z czasem świat społeczny zaczyna wydawać się coraz mniej bezpieczny. Unikamy spotkań i rozmów, które wcześniej przychodziły nam naturalnie, a wycofanie jeszcze bardziej pogłębia samotność. Piętno działa przy tym w obie strony. Osoby już wcześniej doświadczające wykluczenia są bardziej narażone na samotność. Samotność zaś zwiększa poczucie odmienności, osłabia zaufanie i skłania do wycofania. Piętno rodzi samotność, a samotność wzmacnia piętno. To bardzo skuteczna pułapka. Problem odbiera nam dokładnie tę odwagę, której potrzebujemy, żeby zacząć go rozwiązywać. Sprzyjają temu nierealistyczne opowieści o relacjach. Powinniśmy znaleźć tę jedyną osobę, która będzie partnerem, przyjacielem, terapeutą i źródłem szczęścia. Powinniśmy mieć grupę przyjaciół jak z serialu, zawsze dostępnych, bliskich i gotowych na wspólne przygody. A jeśli tego nie mamy, powinniśmy przynajmniej pięknie znosić samotność, rozwijać się, medytować, podróżować solo i czerpać radość z własnego towarzystwa. Każda z tych wersji zawiera ukryte oskarżenie. Masz partnera, a czujesz się samotny? Coś jest nie tak z waszym związkiem. Nie masz przyjaciół? Widocznie za mało się starasz. Źle znosisz życie w pojedynkę? Brakuje ci dojrzałości. Nic dziwnego, że zamiast powiedzieć czuję się samotny, używamy bezpieczniejszych określeń. Mam ostatnio mniej kontaktów. Jeszcze nie znalazłem swoich ludzi. Dużo się teraz zmieniło. Badania pokazują, jak silna jest niechęć do samego słowa samotność. Zapytani wprost, ludzie często zaprzeczają, że są samotni. Kiedy jednak pytanie brzmi inaczej, na przykład czy chcieliby mieć z kim porozmawiać albo spędzić trochę czasu, część z nich odpowiada twierdząco. Łatwiej przyznać, że brakuje nam towarzystwa, niż przyjąć etykietę osoby samotnej. Być może dlatego problem tak długo pozostaje niewidoczny także dla nas samych. Samotność może się pogłębiać również wtedy, gdy w kontaktach z innymi stale pokazujemy jedynie starannie przygotowaną wersję siebie. W pracy jesteśmy profesjonalni, wśród znajomych pogodni, a w mediach społecznościowych zajęci, spełnieni i otoczeni ludźmi. Im bardziej jednak kontrolujemy to, co inni mogą w nas zobaczyć, tym trudniej o prawdziwą bliskość. Ludzie poznają naszą maskę, ale niekoniecznie nas samych. To kolejny paradoks samotności. Bojąc się oceny i odrzucenia, ukrywamy właśnie te uczucia, których ujawnienie mogłoby otworzyć drogę do szczerej rozmowy. Możemy być lubiani, zapraszani i obserwowani, a jednocześnie mieć poczucie, że nikt tak naprawdę nas nie zna. Milczenie jednak nie chroni. Kiedy ukrywamy samotność, wysyłamy innym sygnał, że rzeczywiście jest ona czymś, co należy ukrywać. Powinieneś, musisz, wystarczy, że wyjdziesz z domu, znajdź hobby, zadzwoń do kogoś. Uwielbiamy naprawiać innych za pomocą pierwszej rady, która przyjdzie nam do głowy. Często nie dlatego, że jesteśmy obojętni, przeciwnie, chcemy pomóc, tylko niezręcznie czujemy się wobec cudzego smutku. Rozwiązanie problemu wydaje się bezpieczniejsze niż pozostanie przy człowieku, którego problemu szybko rozwiązać się nie da. Badanie Age UK dobrze pokazuje drugą stronę tego paradoksu. 2/3 osób w wieku od 16 do 45 lat deklarowało gotowość zrobienia czegoś dla samotnej starszej osoby. Zatrzymywały je jednak nieśmiałość, brak pomysłu, lęk przed złą reakcją albo niepewność, czy pomoc rzeczywiście jest potrzebna. Chcemy się zbliżyć, ale stoimy na progu i zastanawiamy się, czy wolno zapukać. Wielka Brytania w 2018 roku powierzyła jednemu z ministrów odpowiedzialność za politykę przeciwdziałania samotności. Japonia zrobiła podobnie w 2021 roku. Sprawa jest poważna, więc potrzebujemy badań, strategii, programów i instytucji. Warto jednak przy tym pamiętać, że nawet najlepsza inicjatywa może odstraszać, jeżeli już w nazwie wskazuje, dla kogo jest przeznaczona. Zaproszenie na spotkanie dla osób samotnych wymaga najpierw uznania siebie za osobę samotną, a następnie publicznego przekroczenia progu z taką etykietą. Dla wielu to zbyt wiele. Dlatego skuteczniejszym pretekstem może być wspólny spacer z psem, ogród społeczny, klub książki albo zwykła kawa. Człowiek przychodzi wtedy nie leczyć samotność, lecz coś zrobić. Więź może pojawić się przy okazji. Istnieje subtelna infrastruktura ludzkich kontaktów i codziennej życzliwości. Tworzą ją miejsca, które mijamy bez większej refleksji. Sklep, kiosk, warzywniak, biblioteka, apteka, poczta, ławka i przystanek autobusowy. To właśnie tam ludzie, którzy na co dzień stają się przezroczyści, mogą na chwilę odzyskać swój kształt. Ktoś ich zauważy, zapyta. Zapamięta, jaką kupują gazetę, albo że zawsze proszą o 2 plasterki sera, nie więcej. Wszystko to wpisuje się idealnie w psychologię codziennych, krótkich interakcji. W holenderskiej sieci supermarketów Jumbo powstały specjalne kleckasa, kasy do pogaduszek. Nie dla tych, którzy chcą zapłacić, spakować zakupy i pobić rekord świata w opuszczaniu sklepu. Dla tych, którzy nie muszą się spieszyć i mają ochotę zamienić kilka słów z kasjerem. Pomysł jest prosty. Być może aż podejrzanie prosty. Nie tworzy od razu przyjaźni, nie zastępuje rodziny i nie leczy chronicznej samotności. Daje jednak pretekst. A pretekst bywa początkiem rzeczy ważnych. Wyjścia z domu, zatrzymania się na chwilę, powiedzenia dzień dobry, zapytania co u pana. Pretekst daje szansę przekonać się, że ktoś pamięta naszą twarz albo samemu zapamiętać czyjąś. Być może nie zawsze potrzebujemy spektakularnych gestów. Czasami potrzebny jest sklep, w którym nie każda kolejka musi poruszać się szybciej. Sąsiad, który nie ograniczy się do skinienia głową. Telefon wykonany bez szczególnego powodu. Pytanie zadane bez gotowej odpowiedzi. I odwaga, by nie uciec, gdy ktoś odpowie szczerze. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
1: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
5: XXI wiek, panika i afery.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

Thundercat Walk On By. Można powiedzieć, że tak klimatycznie się zrobiło. Człowiek zapomniał o tym gorącym Poznaniu. No i ja gdzieś daleko, daleko, daleko wizjami przeniosłem się do takiego neonowego Tokio, usmanego delikatnym deszczem. Ale przypominam, że cofamy się do Poznania, bo to są ostatnie minuty aferowej hurtowni. Ale mam dla was jeszcze jedną informację. Jeżeli jest wam za mało rzeczy w tygodniu, które można zrobić albo o których można się dowiedzieć, to przekazuję wam informację, że portal edukacji ekologicznej edu4eco.pl we współpracy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu i restauracją Umberto zaprasza na ekologiczne warsztaty. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią kreatywne wyzwania, w szczególności dla rodzin z dziećmi, które chcą wspólnie spędzić czas, bawiąc się i tworząc, odkrywając, że przedmioty mogą zyskać drugie życie. Tak informuje pani Nikola Cichocka z Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Warsztaty odbędą się w środę, 5 sierpnia, w godzinach od 12 do 15 w pobliżu restauracji Umberto w Parku Cytadela. Uczestnicy stworzą własne obrazy upcyclingowe, wykorzystując materiały z recyklingu oraz przedmioty codziennego użytku. Warto wspomnieć, że wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i materiałów, zachęcają tutaj organizatorzy do wcześniejszego przybycia, no i zapraszają, żeby spędzić te letnie popołudnie w twórczy i ekologiczny sposób, tak dodała pani Cichocka. Słuchajcie, chyba każdy z nas

oczywiste rzeczy. To przede wszystkim dla tych najmłodszych, żeby nie brnąć w ten populistyczny konsumpcjonizm, tylko podchodzić do rzeczy tutaj z odpowiednim, jak i należytym szacunkiem. Nasz czas hurtowni pomału dobiega końca, no ale nie może być, że na sam koniec nie zagramy trochę dobrej muzyki. Przed nami sam Fender i 17 Going Under.

Mówią, że najgorsze są pożegnania, no i dochodzi ten moment w naszej poniedziałkowej hurtowni. Do zwycięzcy konkursu odezwę się poza anteną. Dziękuję bardzo serdecznie Agacie Pelskiej, która realizowała tutaj moją hurtownię. Przy mikrofonie z wami przez 2 godziny był Edwin Edziu Przybylak. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na kolejną audycję, bo już o godzinie 18 startuje Sporting Klub Afera, Samuel wpuszczony w kanał Kimmel oraz Mikołaj Dilc. Porozmawiają z wami, powiedzą wam przez godzinę o poznańskim sporcie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się przez cały tydzień. No i do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Na razie, cześć i czołem.

0: Autopromocja. Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ostatni taki koncert Lechia Nerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lechia Nerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
3: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Najlepsza. Inna niż wszystkie. Grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
7: Turniej po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
8: Godzina 18 to oznacza jedno, czas na godzinę dla sportu poznańskiego w eterze. Dzisiaj piłka nożna, tak jak zawsze, tutaj w podwójnym, bardzo dobrym wydaniu, no bo dwie wygrane poznańskich drużyn na tych dwóch najwyższych szczeblach. Znamy też rywali Lecha Poznań w kolejnej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy, bądź też Ligi Konferencji. No i też trochę o tej piłce kobiet, o hokeju na trawie, no ale też zakończył się turniej imienia Wojciecha Fibaka, a także swój mecz odjechał PSZ. Za realizację odpowiada dzisiaj Agata Pelska, a przy mikrofonach
9: Mikołaj Dilc
8: i Samuel Kimmel. Słyszymy się już za chwilę.

0: Tak, więc zaczynamy tematy lechowe. No w sumie jeszcze nie do końca, bo mamy dla was konkurs. Do wygrania wejściówka podwójna na mecz PSŻ tu Poznań z Rowem Rybnik, który odbędzie się w niedzielę. Dlaczego tutaj jest napisany 2 września, to nie wiem. Natomiast datę jeszcze poddam, bo albo że ty byś znalazł, bo mam jakiś
1: błąd. Jasne, jasne. Tu możesz zapowiadać, ja za chwilkę tak potwierdzę datę dokładną spotkania.
0: Zaraz, no bo 2 sierpnia już był, także to byłoby dziwne. Natomiast mecz odbędzie się oczywiście na Golęcinie. No co należy zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? Należy wysłać na numer 7148 SMS, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, które brzmi: gdyby PSŻ Poznań był piosenką, no to jaką by był? Koszt wysłania SMS-a, no to złotówka 23 grosze. No i tak, no wejściówki rozdajemy jako podwójne, tak jeszcze raz zaznaczę, natomiast ta data, znalazłeś ją?
1: Szczerze mówiąc, jeszcze do tego wrócimy. Najpierw może przejdźmy do Lecha jeszcze.
0: Prawdziwi fani wiedzą, kiedy jest ten mecz, także...
1: Dokładnie, będą wiedzieli, tak, o co chodzi. Zaczniemy od Lecha, który w końcu zaczyna punktować w pełnej krasie, powiedzmy, czyli pierwsze 3 punkty kolejorza w tym sezonie już w meczu 2 kolejki Ekstraklasy. No tutaj wiadomo, debiut w ogóle wieczystej Kraków na poziomie tej najwyższej klasie, w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. No i tutaj wygrana Lecha 2-1. Tutaj mecz oczywiście też wyjątkowy pod względem wydarzeń historycznych, no bo to oczywiście też był związany z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego, więc przed meczem został również odśpiewany hymn Polski. Na w samym składzie pojawiły się różne rotacje tutaj szkoleniowca Nielsa Frederiksena. Mecz rozpoczynał na przykład Janik Aniero, Mateusz Skrzypczak czy João Moutinho oraz szansę otrzymał też Alahjar Sayat Manesz, który wcześniej nie był gotowy do gry przez 90 minut i w tym wypadku też tego spotkania nie dokończył, już tak uprzedzając fakty, no ale w końcu od tej pierwszej minuty na boisku się pojawił. No a też pamiętamy, że to był mecz przełomowy pod tym względem, że Lech poprzednie spotkanie, jakie rozgrywał, to fatalna porażka z Orchus GF 1-4. No i też wspominał Mateusz Lis o tym, że trener świetnie zarządza tym kryzysem mentalnym w zespole.
2: Przyznam szczerze, duży szacunek do trenera za to, jak potrafi tym zarządzać. Ma do tego, myślę, bardzo odpowiednie podejście do zespołu, jak do nas przemówić, jak do nas trafić, i chwała mu za to, bo na pewno to nie jest łatwe, żeby tylu chłopaków, którzy mają duże ambicje, podnieść po takim spotkaniu. Trenerowi to się udało, więc cieszymy się, że w tym kierunku to poszło.
0: No i właściwie ten mecz zaczął się tak, jak na spotkanie z Beniaminkiem przystało, no bo podopieczni trenera Nielsa Frederiksena narzucili swoją grę, swoje warunki, jednak w 12 minucie dość niespodziewanie, bo w ogóle bez kontaktu z przeciwnikiem, natomiast po takim dość nieudanym strzale z dalekiego dystansu, tak, no to była gdzieś połowa boiska, Filip Jagiełło położył się na murawie, skonsultował się jeszcze przedtem z sędzią i no, okazało się, że doznał kontuzji, musiał zostać zmieniony przez Pablo Rodriguez'a. No przede wszystkim to trochę wybiło z rytmu kolejorza, bo taki fragment, no około 10-minutowy był dosyć trudny dla Lecha pod kątem takiego opanowania tej sytuacji na boisku. Natomiast jeszcze zostaniemy przy kontuzji Filipa Jagiełły, co się z nim stało, a właściwie raczej no, na ile wypada, bo to jest chyba kwestia ważniejsza. O tym trener Frederiksen.
3: Nie mam zbyt dobrych wieści. To problem z mięśniem dwugłowym. Mamy nadzieję, że czekają go 2 lub 3 tygodnie przerwy, a nie 4 lub 5.
1: No nie chcę być tutaj pesymistą, ale czasem jak słyszę tutaj w komunikacji Lecha Poznań, że zawodnik będzie pauzował jakiś czas, no to trzeba dorzucić ten tydzień, dwa, na czasem w ogóle jest dłużej. Pamiętamy takiego zawodnika Jakubczyka, który tuż przed chyba meczem z Lincolnem w zeszłym sezonie złapał uraz kostki właśnie przed tym starciem. Wtedy się mówiło, że może być właśnie rywalizacją dla Mikaela Isaka, dalej go nie widzieliśmy na boisku. Miejmy nadzieję, że to nie będzie ta sytuacja, no bo Filip Jagiełło rzeczywiście gdzieś tutaj jest ważnym zawodnikiem. No i właśnie po tym zejściu Filipa Gieły ten środek pola stał się w ogóle bardzo ofensywny, no bo tak naprawdę z tym zabezpieczeniem tyłów zabezpieczanie tyłów odpowiedzialny był tylko Antoni Kozubal, no bo oczywiście Pablo Rodriguez to jest bardziej taka dziesiątka, która rzeczywiście ma duży też wkład do ataku, co było też widać na boisku. Na szczęście już się uśmiechnęło do Lechitów w 35 minucie. Wtedy świetnym strzałem popisał się Yannick Agnero. Tutaj asystę zaliczył Luis Palma, no ale tutaj chyba 99,9% tego strzału, tej akcji, no to rzeczywiście wkład Yannicka Agnero, więc trzeba tutaj oddać Iworyjczykowi to, co mu się należy. Rzeczywiście w końcu stanął na wysokości zadania w spotkaniu. I w 43 minucie drugie trafienie Lechici dołożyli do szatni bramka Sayad Manesha. Tam dużo szczęścia z tym rykoszetem, bo tak to by ta piłka pewnie w przerwie, zdaje się, wypowiadał się bramkarz Wieczystej, który wspominał, że prawdopodobnie ta piłka by skończyła u niego w koszyczku, no ale tak to pięknie poleciała w okienko i tutaj wspominany wcześniej Pablo Rodriguez zaliczył to ostatnie podanie, więc wpisał się też do protokołu, co nie jest bez znaczenia, no bo często właśnie jest aktywnym zawodnikiem, ale brakuje mu tych liczb, no to w końcu też to znalazło odzwierciedlenie w tym protokole meczowym.
0: Tak jest. Natomiast no właśnie przez to w drugiej połowie można było wejść troszkę w lepszych warunkach. Natomiast Lech zmienił nastawienie, bo to już troszkę więcej nastawili się na taką kontrolę spotkania z piłką przy nodze, podawanie ją na połowę przeciwnika. No ale potem musieli desperacko bronić kontr przeciwników. No, a po jednej z takich akcji Mateusz Skrzypczak, no jak to mu się zdarzało w poprzednim sezonie, tak w tym też troszkę nie pokrył w obronie. No i przez to gola kontaktowego zdobył Lukas Piazon, ofensywny pomocnik, który no akurat w polu karnym się odnalazł i główką no przywrócił do życia Wieczystą. Natomiast od 75 minuty było widać, że Poznaniacy opadają z sił, natomiast w miarę kontrolują to spotkanie, w sensie bronili się często nisko, natomiast no tych okazji Wieczyste już nie przybywało, no ale był to wciąż trudny mecz. W końcówce ustawiono na skrzydle Roberta Gumnego, wprowadzono go z ławki, wszedł też Daniel Hokans, który miał na kontry się przydać, no ale żadna bramka nie padła, natomiast piłkarze padli na murawę, dosłownie po końcowym gwizdku, no i nie trudno zauważyć, że pogoda była niesprzyjająca i o tym właśnie Wojciech Monika, czyli obrońca Lecha Poznań.
4: Pogoda rzeczywiście nie pomagała, no bo też bardzo ciężko się oddychało. Pewnie było to widać. Też no nie możemy szukać tutaj żadnych wymówek. Wiadomo, że jesteśmy profesjonalistami i musimy być gotowi na takie wyzwanie.
1: No w Krakowie rzeczywiście była bardzo mocna lampa, tak mówiąc potocznie. No i też warto zwrócić uwagę, że takim klimatem mundialowym, tutaj nawiązanie do mundialu, była ta hydration break znana z mundialu. Tym razem reklam w transmisji nie było, więc na pewno też taki ciekawy, no bo to jest w ogóle bardzo ciekawy motyw, no bo na mundial mogliśmy obserwować, że rzeczywiście ta przerwa dużo daje, kiedy można jeszcze parę aspektów przedyskutować i niektóre drużyny rzeczywiście na tym dużo zyskiwały, no i może tak właśnie w przypadku Lecha było, no bo tak o tej 70 minuty ta hydration break by wypadała, no i właśnie wtedy ten Lech zaczął wyglądać troszkę lepiej w porównaniu do tych poprzednich 30 minut. Lech obecnie znajduje się na czwartej lokacie, oczywiście czekamy jeszcze na wyniki kolejnych spotkań, niektóre drużyny przełożyły mecze ze względu na europejskie puchary, dzisiaj też mecz o 19 jeszcze Krakowi z Pogonią Szczecin, ale obecnie Lech znajduje się na tej czwartej lokacie z czterema oczkami, strata dwóch punktów do lidera, czyli zdaje się do Legii Warszawa, a następny mecz już w najbliższy czwartek, starcie w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. No a też po spotkaniu jeszcze mieliśmy okazję posłuchać Mateusza Lisa, który wspominał, że przebieg meczu nie był idealny.
2: Musimy lepiej skontrolować spotkanie i nie dać sobie strzelić tej bramki po były sytuacji, żeby ten mecz zamknąć, ale ja jestem w stanie zrozumieć chłopaków i pogoda, tyle biegania, to nie jest na pewno łatwa sprawa. Bardzo się cieszymy, że po prostu to zwycięstwo jest, bo mentalnie nas to podniesie. Nieważne jak, najważniejsze są dzisiaj 3 punkty.
0: No i posłuchamy jeszcze trenera Frederiksena właśnie już w kontekście meczu z Klaksvik, no bo przygotowywał się. Opowiadał o przygotowaniach do tego spotkania.
5: Nie jestem zmartwiony przed czwartkowym meczem. Mamy jeden dzień odpoczynku więcej w porównaniu do poprzednich meczów w tygodniu. Trzeba odpowiednio zarządzać energią i nieraz w taktyce postawić na tryb oszczędnościowy.
0: Także mecz z Farerami, pierwszy mecz eliminacji do Ligi Europy w ten czwartek. Natomiast jeszcze opowiemy o zespołach, z którymi może się Lech zmierzyć w czwartej rundzie kolejno Ligi Europy lub Ligi Konferencji, gdyby wydarzyło się coś niespodziewanego i z Farerami przydarzyła się wpadka kolejna. Natomiast o tym opowiemy już po muzyce.

0: Tak, jeszcze piosenka nam tutaj zagrała. Natomiast wrócimy do konkursu, bo teraz już wszystko wiemy, pomyliliśmy mecze, bo przecież mecz z Rowem Rybnik, o nim będziemy dzisiaj mówić, natomiast chodziło nam o mecz z Wilkami Krosno i to spotkanie w przyszłym tygodniu, znaczy właściwie w tym tygodniu, 9, w niedzielę o godzinie 13 na Golęcinie, to właśnie miejsce już się zgadza, natomiast na ten mecz mamy dla was wejściówkę. No i powtórzę jeszcze raz, co trzeba zrobić. No, na początku trzeba wysłać SMS na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz dodać odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a pytanie to gdyby PSŻ Poznań był piosenką, no to jaką byłby piosenką? Koszt wysłania SMS-a to złotówka 23 grosze, a nagroda no to oczywiście podwójna wejściówka. No i mając to za sobą, przejdźmy do rywali kolejorza w czwartej rundzie kwalifikacji kolejno Ligi Europy lub konferencji.
1: No jest bardzo po mistrzowsku, ponieważ ja dzisiaj specjalnie czytowałem, godzina 12, 13, 14, były trzy zmiany losowań, trzeba było wszystko obserwować. No i w przypadku Lecha w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy będzie to zwycięzca, czyli jeżeli Lech pokona mistrzów Wysp Owczych, czyli Klaksvik w czwartek, no to zagra, no nie w czwartek, bo jeszcze jest dwumecz oczywiście, no tak już
0: skrót myślowy,
1: dokładnie, w przyszły czwartek. No to w ogóle będą teraz cztery czwartki takie pucharowe, no już mówię, bo tutaj tak trzymam w napięciu, będzie to albo mistrz Szwajcarii FC Thun, albo znany już w Poznaniu mistrz Islandii Víkingur Reykjavík. No wcześniej, w zeszłym roku było to Bray Diabli był mistrzem, a dwa albo trzy lata temu już mierzyliśmy się z Víkingurem Reykjavík, wtedy to nie był, oni chyba wtedy mistrzem zdaje się nie byli, tylko grali po prostu w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, a jeżeli Lech by potknął się z Klaksvíkiem, no to wtedy w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji będzie czekał na Lecha zwycięzca pary Ryga FC lub FC Gior, czyli tutaj kolejno mistrz Łotwy albo mistrz Węgier. Jeżeli ktoś widział, jakim były tutaj potencjalne pary, no to najłatwiej na pewno nie jest, szczególnie w tej lidze konferencji, tam nawet chyba była para drużyny z Kosowa i z San Marino, więc tutaj ewidentnie niektórzy się śmieją, że jak jest po prostu pojawia się nazwa Lecha, to automatycznie wybierany jest najcięższy rywal, ale może lepiej tak, będziemy już przygotowani.
0: To był Lincoln, też mogliśmy na nich trafić.
1: No pamiętamy ten świetny wyjazd. A oni w ogóle tam są niepokonani, zdali się zdaje, w pucharach, bo ostatnio z Mialby tam był remis w kwalifikacjach, więc też bardzo ciekawy przypadek gibraltarskiego mistrza, a my już przechodzimy do tej zielonej części Poznania.
0: Tak, pierwsze punkty tym razem trafiły na konto zielonych, więc zdobyli oni pierwsze punkty po powrocie do pierwszej ligi w wyniku pokonania Lechii Gdańsk 3-0 w meczu piątkowym, wyjazdowym, drugiej kolejki na zapleczu Ekstraklasy. Wszystkie bramki właściwie padły w pierwszej połowie meczu, która była no, troszkę jednak lepsza pod kątem tego, jak zaprezentowała się Warta. No właściwie jeszcze parę tygodni temu oba zespoły dzieliły te dwie klasy rozgrywkowe, no bo Warta była w drugiej lidze, a Lechia spadała z Ekstraklasy. Natomiast no teraz przez to też, że Lechia ma problemy organizacyjne, finansowe, no to jest w takim dosyć okrojonym składzie. No i to było widoczne na boisku w piątek w Gdańsku, bo Warta no właściwie półrezerwową Lechię zniszczyła. Pierwszy gol Mateusza Stanka, który w 14 minucie otworzył wynik spotkania, 8 minut później ten sam piłkarz wywalczył rzut karny, dając się sfaulować debiutującemu w seniorskiej piłce Wojciechowi Madajowi. 11 na gola zamienił Marcel Stefaniak, a w 37 minucie prezent zielonym podarował bramkarz Szymon Wejrauch, wypuścił piłkę z rąk, przez to w tym zamieszaniu Arkadiusz Najemski mógł wbić futbolówkę między słupki. No i trener Maciej Tokarczyk mówił no właśnie, że jest szczególnie zadowolony z tej pierwszej połowy.
2: Mieliśmy pełną kontrolę, dużo sytuacji bramkowych, zdobyliśmy trzy bramki i mogliśmy w tej drugiej połowie troszkę grać z taką spokojniejszą głową.
1: No jak ktoś oglądał tą piątkową transmisję, taki fajny można weekend w ogóle sobie zrobić w piątek. Ostatnio zawsze zaczynamy Wartą, później w sobotę lub niedzielę gra Lech, więc tak fajnie można sobie ten weekend połączyć. Nie nachodzą na siebie w każdym razie te godziny spotkań. No to była absolutna miazga, po prostu piłkarze Warty, zawodników Lechii zabiegali. Troszkę inaczej było w drugiej połowie pod tym względem. względem, no bo na boisku pojawiali się tacy zawodnicy, którzy byli gwiazdami już w Ekstraklasie, Kamilo Mena i Rifet Kapić, no i to oni przede wszystkim stanowili o sile ataku Lechii w tej drugiej połowie, no ale zarówno Zieloni, jak i zawodnicy Lechii marnowali swoje okazje na potęgę. No oczywiście Warta już nic nie musiała, to Lechia musiała walczyć o te bramki, no bo tutaj ze strony Warty już ta sytuacja była raczej zapewniona, chociaż jak wiemy, po Lechu te trzybramkowe prowadzenie nie jest aż tak bezpieczne, jak się jednak okazuje. No ale tutaj w tym wypadku było troszkę inaczej, no i Warcie udało się dowieść ten korzystny rezultat do samego końca, a o tych też zmianach po spotkaniu wypowiadał się trener Warty Poznań, który wspominał, że te zmiany odmieniły obraz gry gdańszczan.
2: Było widać bardzo dużą jakość, szczególnie na tej prawej stronie, gdzie obok siebie grali Neugebauer, Mena i Kapić. Mieliśmy kilka trudności w defensywie niskiej, natomiast jak już wchodzili w pole karne, to muszę pogratulować moim zawodnikom bardzo dużą ofiarność. Nie chcieliśmy stracić bramki i to zrobiliśmy.
0: No to nie dziwi generalnie, że tak to się wydarzyło, no bo tak jak wspomniał trener Tokarczyk, Neugebauer, Mena, Kapić, no to również i kuli Lecha Poznań wiosną, kiedy kolej już na swoich boiskach podczas inauguracji Ekstraklasy rundy wiosennej przegrywał. Natomiast, no właśnie, Warta sobie poradziła. No i można byłoby się zastanawiać, czy to może jednak nie jest trochę wynik tych problemów Lechii, które teraz ją toczą. No udało się, co prawda, te pierwsze problemy zażegnać, no bo już zdjęto z niej zakaz transferowy. Mówi się o transferach typu Tomasza Bobczka do Korony Kielce. Więc to bardzo, bardzo ciekawy kierunek dla słowackiego napastnika. Natomiast no, przypłyną pieniądze, więc będzie można wzmocnić zespół. Natomiast no, Warty to nie interesowało, no bo przede wszystkim no, przyjechała wygrać, no, zdobyć 3 punkty i zaprezentować się jak najlepiej, no bo to jednak wciąż rywal klasowy, powiedzmy z Marka. No i takim tonie wypowiadał się właśnie trener Tokarczyk, że no, zespołu nie interesowały, a właściwie sztabu, te problemy Lechii.
2: Powiedzieliśmy sobie na początku tygodnia, że skupiamy się na sobie, zresztą tak jak zawsze odcięliśmy się od tego i nie było dla nas znaczenia. My wiedzieliśmy, jakie mamy mocne strony, które chcemy tutaj uwypuklić. To się udało, to się stało i jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: No i podopieczni trenera Tokarczyka obecnie znajdują się na 9 lokacie pierwszej ligi z 3 punktami na koncie. Bilans bramkowy 6-4, a następny mecz rozgrają już w tym tygodniu. W środę o godzinie 17:30 Zieloni podejmą drugoligową RS-owie w meczu rundy wstępnej Pucharu Polski, no i gospodarzem teoretycznie tego spotkania jest Warta Poznań, ale oczywiście dalej odbywa się przebudowa stadionu przy Drodze Dębnickiej, więc ten mecz odbędzie się w środzie Wielkopolskiej, a z tego samego powodu Duma Wildy w przyszły weekend rozegra kolejny mecz na wyjeździe, no i tym razem będzie rywalem Spadkowicz z Ekstraklasy, czyli Termalika Brookbet Nieciecza. Ten mecz w niedzielę o godzinie 17:00, patrząc na to, jak fajny, przyjemny styl ma Warta w ofensywie, no to myślę, że jest tutaj co powalczyć z Termaliką, chociaż Termalika po 2 meczach bezbłędnie 6 punktów, wygrana 2-1 z Pogonią Siedlce i 2-0 ostatnio z Ruchem Chorzów, więc na pewno będzie to ciężkie starcie, a my wrócimy do Was po chwili muzyki.

0: Thriller na własne życzenie, ale z happy endem. Tak można podsumować wczorajszy mecz żużlowców Hunters PSŻ-u Poznań. Skorpiony w domowym spotkaniu 12 kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi pokonały 46-44 ROF Rybnik. No i też zdobyły punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. No, o zwycięstwie podobnie kilka tygodni temu w Rzeszowie przesądziła akcja Ryana Douglasa, a na ostatniej ostatniego biegu. Po raz pierwszy od 2 miesięcy wystąpił też PSZ w pełnym składzie, bo do dyspozycji sztabu po wyleczeniu złamania nogi jest już Kasper Pludra, którego w ostatnich meczach ze zmiennym skutkiem zastępowali juniorzy, a teraz właśnie to trio dało też sygnał do ataku. Na po remisie w pierwszym biegu Antoni Mencel i Kamil Witkowski podwójnie wygrali wyścig drugi, a w trzecim było 4-2 dzięki wygranej Ryana Douglasa i jednemu punktowi wspomnianego już Kaspra Pludry, który niemal do kreski ścigał Patryka Wojdyłę i dopiął swego właśnie w ostatniej chwili. A czwarta gonitwa to kolejne 5-1, tym razem w wykonaniu pary Bartosz Smektała i Kamil Witkowski, a zrobiło się wtedy właśnie 17-7, co było dla Skorpionów bardzo komfortowym wynikiem. No i też Smektała podkreślał, jakie było znaczenie w uzyskaniu tej drugiej linii.
1: Dzisiaj był z nami Kacper, ale juniorzy też zrobili robotę, nie? Na wynik drużyny jedzie cała drużyna. Wiadomo, lepiej jest, jak jesteś w pełnym składzie i nie trzeba robić żadnych ZZ-ek czy rezerw i tak dalej. Cieszymy się, że Kacper wrócił, chociaż no to tak nie było oczywiste, że wróci, no bo jeszcze po tej kontuzji gdzieś tam się boryka z tą nogą.
2: Zaliczka wypracowana na początku spotkania utrzymywała się przez dwie kolejne serie. Po siedmiu biegach było 25-17, a po 10 35-25. ROF miał wyraźne dziury w składzie, ale też wyrazistych liderów w postaci najskuteczniejszego zawodnika drugiej Ekstraligi, Jana Kwecha, i niepokonanego wczoraj Nikolaja Klinta. Te atuty wykorzystał w wyścigu 11, zmniejszając stratę do 6 oczek, a menedżer PSŻ-u Jacek Kannenberg zaznacza, że w takich przypadkach sytuacja w końcówce może radykalnie się odmienić.
3: W biegach od 11 do 15 bardzo często na torze pojawiali się zarówno Janek Kwiech, jak i Nikolaj Klint, który zresztą no Nikolaj dzisiaj był kompletny 17+1, tak zrobił z tego, co tak na szybko kojarzę. No spodziewaliśmy się, że te taktyczne w końcu nadejdą. Trener z Rybnika dosyć długo z nimi czekał, ale miał trudną sytuację, no bo zawodnicy też jechali mu w kratkę, więc jak gdyby rozumiem, że tak to ułożył.
0: Zgoła inaczej układ sił prezentował się w obozie gospodarzy. O ile każdy dorzucał cenne punkty, o tyle poza Ryanem Douglasem ciężko było wskazać pewniaków na biegi nominowane. Australijczyk miał na tym etapie 11 punktów i tylko jedną porażkę z Nikolajem Klintem, a 7 oczek uzbierał Bartosz Smektała, który jednak pokonywał głównie drugą linię rowu, a teraz musiał stworzyć parę na bieg 15 i zmierzyć się z liderami. Pozostali seniorzy, czyli Niels Christian Iversen, Kasper Pludra i Dimitri Berger, mieli na koncie po 4 punkty. Jacek Kannenberg zdecydował się na nieoczywistą zagrywkę. Przed wyścigami nominowanymi odstawił całą tę trójkę i dał dodatkową szansę juniorom. Manewr całkowicie się nie powiódł. Antoni Mencel upadł na wejściu w pierwszy łuk i został wykluczony, a osamotniony Kamil Witkowski przegrał podwójnie z Patrykiem Wojdyłą i Jakubem Jamrogiem. Zrobiło się 43-41 i o wszystkim miał przesądzić ostatni bieg.
3: Biorę to na siebie. Widziałem, że no Kamil dzisiaj jechał bardzo dobre zawody. Antek też w 12 biegu wygrał start, więc jak gdyby tym się kierowałem, żeby dać po prostu naszym juniorom szansę. No jednak zawsze na juniorach spoczywa wtedy dodatkowa presja, ale z drugiej strony no spowodowało to, że emocje były aż do w zasadzie ostatniej prosty, ostatniego łuku.
2: Sytuacja mogła wyglądać nieco inaczej, bo powtórki 14 biegu były dwie. W pierwszej także doszło do upadku na pierwszym łuku. Z motocykla nieatakowany ewakuował się Patryk Wojdyło, który jeszcze przed startem zgubił metalowy laczek pozwalający na podpieranie się lewą nogą o tor. Żużlowiec rowu zahaczył jeszcze o Kamila Witkowskiego, który także zapoznał się z nawierzchnią. No i sędzia zawodów Arkadiusz Kalwasiński uznał jednak, że Wojdyło nie jest winny swojego upadku i zarządził powtórkę w trzyosobowym składzie. To spotkało się z gwizdami na trybunach, no a Jacek Kannenberg, choć nie może powiedzieć tego wprost, spodziewał się innego rozwiązania.
3: Ja nie będę komentował decyzji sędziego, żeby jakiś też nie mieć problemów, ale tak naprawdę no wszyscy widzieli, też laczek spadł Patrykowi już przed biegiem i no też może pojechał tak, jak pojechał właśnie z tego powodu. Sędzia podjął taką decyzję i na tym po prostu zakończę.
0: Aby obronić wygraną, PSŻ potrzebował minimum remisu w 15 wyścigu. Naprzeciw niezwykle mocnej pary Nikolaj Klint Jan Kwech stanęli Ryan Douglas i Bartosz Smektała. Na niemal od startu daleko z przodu jechał Klint, a za nim także z dużą przewagą Smektała. Walka toczyła się więc tylko o jeden punkt przez 3 i 3 czwarte okrążenia oczko na wagę remisu wiózł zawodnik rowu, ale na ostatnim łuku popełnił błąd, który wykorzystał Douglas kilkadziesiąt metrów przed metą, wychodząc na trzecie miejsce i PSZ wygrał 46-44 w okolicznościach identycznych jak w połowie czerwca na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Ci kibice, którzy nie wybrali się wtedy na dalekie Podkarpacie, mogli to samo zobaczyć na Golęcinie. Najważniejszego manewru meczu nie widział za to Bartosz Smektała.
1: Po tym 15 biegu nie wiedziałem, jaki finalnie jest rezultat. Wiedziałem, że było ciasno. Nie oglądałem się, co się dzieje za mną, po prostu jechałem przed siebie, ale jak zobaczyłem radość kibiców na stadionie, to się domyśliłem, że wynik może być tylko jeden.
2: Zwycięstwo PSŻ-owi pozwoliło utrzymać się na trzeciej pozycji w tabeli drugiej Ekstraligi, ale biorąc pod uwagę terminarz, pozwoliło też stać się definitywnie głównym faworytem do zajęcia drugiej lokaty po rundzie zasadniczej. Skorpiony mają przed sobą domowy mecz z ostatnimi w tabeli Wilkami Krosno, no i wyjazd do Beniaminka z Piły, który na Golęcinie przegrał aż 23-65. No a tymczasem zarówno drugi Orzeł Łódź, jak i czwarta Stal Rzeszów mają jeszcze przed sobą spotkania z niepokonaną Polonią Bydgoszcz. Drugie miejsce w kontekście półfinału daje handicap w postaci odjechania u siebie meczu rewanżowego. Kibice powoli już nastawiają się na taki scenariusz, ale Jacek Kannenberg trochę tonuje nastroje.
3: Te trzy punkty w dniu dzisiejszym są bardzo ważne. Oczywiście jeszcze play-offy no nie są w 100% pewne, to jest sport, więc wszystko może się wydarzyć. Chociażby w piątek wygrana drużyny z Rzeszowa osłabiona na terenie Zostrowa, no też mógłby się, nie była to spodziewana wygrana i my dzisiaj właściwie cały mecz kontrolowaliśmy, żeby na koniec wygrać tylko dwoma punktami, więc trzeba być czujnym cały czas do końca.
0: Końcówka rundy zasadniczej potoczy się błyskawicznie, a Wilki Krosno przyjadą na Golęcin już w najbliższą niedzielę. Początek tego meczu o godzinie 13, oczywiście o tym też wspominaliśmy w ramach naszego konkursu, a jeszcze troszeczkę piłkarskich emocji po muzyce.

0: przechodzimy znowu do piłkarskich emocji, bo chcieliśmy zrobić tak troszkę taką przerwę od tej piłki, bo było do niej sporo, natomiast jeszcze nim to, jeszcze chwilę zostaniemy przy żużlu, więc taka wymianka ping-pongowa, bo chcę wspomnieć jeszcze raz o konkursie, który trwa i rozstrzygnie się pod koniec audycji. Mamy dla was podwójną wejściówkę na mecz PSŻ-tu z Wilkami Krosno, spotkanie w niedzielę o 13, ale 9 sierpnia na posirze Golęcin. Co należy zrobić? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a pytanie to, gdyby PSŻ był piosenką, no to jaką? No a koszt wysłania SMS-a to złotówka 23 złote. No i teraz już spokojnie możemy przejść do Lechitek, bo to one grały.
1: Dokładnie, wracamy tak na momencik jeszcze do Lecha Poznań, tylko oczywiście od tej sekcji kobiecej Lech Poznań UAM. No i tam pierwszy mecz rozgrywek na poziomie Ekstraligi, no bo oczywiście podopieczne Alicji Zając się utrzymały jako Beniaminek w poprzednim roku. No i właśnie ten mecz na otwarcie też zresztą z Beniaminkiem, z drużyną Ślęzy Wrocław, wygrana 2-0. No i ta pierwsza połowa tak naprawdę wielu jakichś emocji tutaj nie przyniosła. Było to bardzo takie, no nie chcę używać słowa denne, ale bardzo, no może powiedzieć, takie spotkanie dla koneserów ta pierwsza połowa była. Rzeczywiście nie było jakoś wielkich tutaj popisów strzeleckich, no ale już w 69 minucie dobrą akcję przeprowadziły Lechitki i wtedy wynik spotkania otworzyła Małgorzata Jurek. Na drugi gol padł w doliczonym czasie gry. Wtedy do piłki dotarła w polu karnym Amelia Guzenda, która wykorzystała błąd bramkarki i ustaliła już ostatecznie wynik spotkania na 2-0, więc pierwsze spotkanie, 3 punkty na koncie, i tak dalej, a za tydzień zawodniczki zagrają kolejny mecz, domowe starcie w sobotę 8 sierpnia o godzinie 12 w Plewiskach. Oczywiście tam mecze swoje rozgrywają Lechitki. Będzie starcie z drużyną GKS-u Katowice. No i tutaj bardzo ciekawe starcie, bo oczywiście GKS Katowice to co roku drużyna, która walczy o te najwyższe cele w przypadku tutaj rozgrywek pań. No i też szeregi GKS-u Katowice w ostatnim okienku wzmocniła zawodniczka Lecha Poznań, Julia Przybył. Tutaj między wejściami rozmawialiśmy sobie właśnie o Julii Przybył. Bardzo dobra lewa obrończyni. Tutaj życzymy jak najlepiej, no ale w tym meczu mogłabym może tak spuścić lekko stonu, żeby tutaj jednak chociaż podopieczne Alicji Zając ten remis tutaj wywalczyły w Poznaniu. A już zamykając ten temat, powiedzmy tutaj lokalny, no to przechodzimy na tą arenę europejską nawet.
0: Tak, bo to było bardzo duże wydarzenie dla polskiego hokeja na trawie, mimo że to chodzi o Mistrzostwa Europy Młodzieżowe U21. No to właśnie w sobotę zakończyły się te mistrzostwa. Polska reprezentacja niestety przegrała na zakończenie 2-5 z reprezentacją młodzieżową Włoch. No i w efekcie zajęła trzecie miejsce w tabeli, zakończyła turniej więc z brązowymi medalami. Natomiast jakby zaznaczmy jeszcze raz to, bo wielokrotnie już mówiliśmy na antenie o tym turnieju, natomiast wspomnimy, że ten turniej był rozgrywany w systemie, każdy z każdym brało w nim udział 6 zespołów. No i tak to się rozstrzygnęło. Ten najważniejszy mecz dla Polski właściwie odbył się dzień wcześniej, w piątek, bo wtedy Polacy mierzyli się z faworyzowaną Irlandią. No i szanse na wygraną w całych rozgrywkach troszkę zaprzepaścili, no bo przegrali 0-1 golem pod koniec meczu. Natomiast no to drugie miejsce nie brzmiało jakoś źle na otarcie łez. Natomiast było widać, że biało-czerwoni wiele energii oddali w tym poprzednim starciu z zespołem z Wysp. No i jak wejście w mecz było dość wyrównane, tak jakby obie zespoły się badały, tak w końcu nastało momentum Włochów, którzy je wykorzystali w perfekcyjny sposób. Najpierw walczyli 3 krótkie rogi z rzędu, no a po trzecim z nich cieszyli się z bramki. Niedługo później po przedarciu się centralną częścią boiska zrobiło się 2-0 dla nich. No i trzeba powiedzieć, że świetnie funkcjonowali w środku pola, bo wielokrotnie Polacy próbowali się tam przedrzeć, ale nie potrafili. No a pod koniec pierwszej partii sami stracili trzeciego gola. W drugiej kwarcie troszkę wyższe podejście reprezentacji biało-czerwonych, natomiast wciąż bez efektów. Troszkę brakowało płynności przez błędy techniczne. techniczne. No, udało się trafić dopiero pod koniec spotkania, pod koniec tej drugiej kwarty, natomiast uderzenie było zza koła, więc bramka uznana być nie mogła. W trzeciej kwarcie zaczęli błyskawicznie Azzurri, bo po 30 sekundach podwyższyli na 4-0. Polska kontynuowała napór, no ale to jednak Włosi strzelali, bo w ostatnich minutach tej partii stracili... w międzyczasie Włosi strzelili po wysokim odbiorze 5. gola i w ostatnich minutach tej partii stracili pierwszą bramkę. W końcu się udało, po krótkim rogu Franciszek Juszczak pokonał bramkarza włoskiego, natomiast w czwartej kwarcie dalej Polacy starali się chociaż zmniejszyć rozmiary porażki. To się nie udało w taki znaczny sposób, natomiast jedna bramka jeszcze padła, znów po krótkim rogu piłeczkę w bramce umieścił Juszczak. No i już przechodząc do tego, jakie refleksje mają zawodnicy polskiej reprezentacji i odczucia, no to przejdziemy do słów kapitana kadry, Mateusza Sikorskiego, który mówił, że zespół czuje niedosyt.
2: To nie był jednak target, który celowaliśmy, jednak naszym celem było złoto i awans do wyższej dywizji. Myślę, że wczorajszy mecz mocno nas podłamał mentalnie i dzisiaj wyszliśmy z nastawieniem, mam wrażenie, że bez różnicy nam to było tak naprawdę. Takie miałem odczucie na boisku, nie wiem jak chłopaków.
1: No, wspominałeś właśnie o tym, że te mecze najpierw z Irlandią był najważniejszy, a później ten z Włochami to już było takie dociągnięcie tego turnieju do końca. No i też o tych spotkaniach, o wnioskach po tych meczach wypowiadał się selekcjoner reprezentacji Polski Mateusz Mazany.
3: Źle weszliśmy w ten mecz i ciężko mi było później po 3-0 tych chłopaków podnieść. Jedyny naprawdę pozytyw, który gdzieś tak zauważyłem i powiedziałem to chłopakom, to jest ta czwarta kwarta, gdzie po prostu pokazaliśmy, że nie jesteśmy anonimowi w tym hokeju i że jeśli wejdziemy na swój spokojny hokej, konsekwentny i te nerwy zostawimy w szatni, to jesteśmy w stanie naprawdę rywalizować z takimi drużynami jak Włochy i Irlandia i wczoraj też to pokazaliśmy właśnie z Irlandią, że naprawdę nie jesteśmy aż tak daleko, jak może te wyniki by wskazywały.

0: również był taki dosyć no, w złym nastroju, no i mówił o tym, że no, po prostu nie poszło po myśli polskiej reprezentacji.
1: Możemy uznać te dwa gole jako pocieszenie, ale nie szły po naszej myśli. Mieliśmy zupełnie inne założenia na ten mecz. Mieliśmy wyjść zupełnie inną postawą. Po tych dwóch golach od razu posypaliśmy się tak praktycznie i dopiero gdzieś pewności z siebie nabieraliśmy po tym pierwszym golu, widziałem po chłopakach, i po tym drugim tym bardziej.
0: No tutaj właśnie głównie w kwestii tego meczu z Włochami się wypowiadał. Natomiast to tak świadczy jednak o tym, jak to wyglądało w ogóle, jak te nastroje wyglądały w ogóle w zespole podczas końcówki tego turnieju. Natomiast Mateusz Sikorski, ponownie go przywołamy, on wypowiedział się na temat mankamentów w grze jego drużyny.
2: Na pewno skuteczności, to przede wszystkim, czy to z akcji, czy z krótkich rogów, bo mieliśmy naprawdę swoje sytuacje, czy to dzisiaj, czy wczoraj, no po prostu nie wchodziło. Myślę, że tylko ta skuteczność, bo tak naprawdę przygotowywaliśmy się naprawdę bardzo mocno i dobrze, każdy dał z siebie 100%, każdy z chłopaków poświęcał swój każdy wolny czas, żeby wyjść na trening, pójść pobiegać, czy zrobić cokolwiek więcej od siebie, żeby tutaj przeniosło się to na boisko.
3: No, posłuchajmy też jeszcze raz, już po raz ostatni, Franciszka Juszczaka, który też tutaj wypowiedział się o tym, jak z jego perspektywy, którą tą siłą w tych zawodach była reprezentacja Polski.
1: Oczywiście chcielibyśmy być wyżej, chcielibyśmy zająć pierwsze, drugie miejsce, no ale turniej zweryfikował nasze umiejętności, nie do końca, bo obstawialiśmy z chłopakami drugie miejsce. Na Irlandię bardzo dobrze byliśmy nastawieni, no ale są to faworyci, oni mieli głównie presję. Nie?
0: No natomiast, no jeszcze oddamy głos dwa razy Mateuszowi Mazanemu. On również wypowiedział się na temat tego, czy ten turniej zakończył się sprawiedliwie, no i doszedł do wniosku, że w sumie to tak.
4: Nie będę tego ukrywał, nie będę teraz mówił, że przegraliśmy jedną bramką z Irlandią, bo ten mecz był naprawdę dla nas trudny. My musieliśmy się cofnąć, bo wiedzieliśmy, że z Irlandią nie mamy co się otwierać, więc to był naprawdę ciężki mecz. I chłopacy wczoraj naprawdę do późna spędzali w pokoju fizjoterapeuty na odnowach, bo naprawdę ten mecz ich kosztował. Ta pogoda też wczoraj była dobijająca.
0: No i też nie trzeba kryć, że oglądaliśmy to, co polski hokej będzie w stanie zaoferować w przyszłości, no bo ten turniej był dla zawodników młodzieżowych i na boiskach Politechniki. Oglądaliśmy to, kto będzie nas w przyszłości reprezentował prawdopodobnie. No i jednak mimo tego troszkę defetyzmu zasianego przez niektóre wypowiedzi, to Mateusz Mazany, trener, mówił o tym, że jest pełen optymizmu, jeśli chodzi o przyszłość polskiego hokeja.
4: Na pewno to światełko w tunelu widzę. Wydawało mi się przed turniejem, że to światełko jest troszkę takie bardziej rażące. Troszkę ten turniej przygasło to światełko, ale ja naprawdę widzę potencjał w tej grupie, bo mamy wielu chłopaków z rocznika 08, jednego chłopaka 09, co jest naprawdę rzadko spotykane, żeby aż 4 lata różnicy, jeszcze on zaczyna u nas w podstawowym składzie, więc młodzież też jest okej, bo był turniej w Wałczu teraz i ci chłopacy do lat 18 dobrze wyglądali.
0: Więc tak, troszkę przeciągnęliśmy ten temat, natomiast chcieliśmy się tak dobrze pokazać, jak to wyglądało, no bo to jednak duże wydarzenie dla poznańskiego hokeja na trawie i polskiego hokeja na trawie siłą rzeczy też. Natomiast za chwilkę po muzyce opowiemy o turnieju Bocci i Grand Prix Fibaka.

0: Ja w ogóle mam taką dużą tutaj przywilej, bo otwierałem tydzień temu w poniedziałek ten turniej Wojciecha Fibaka, 50. Grand Prix, a teraz je zamykam. Jest taka fajna klamra tutaj, przynajmniej w moim wykonaniu. Zabrakło Mikołaja, ale w przyszłym roku jeszcze okazję to nadrobić. Będziemy musieli się umówić na to Grand Prix. 51. edycja już pewnie za rok. No ale już przechodzę do tych wydarzeń i tych emocji na boiskach. No to od soboty byliśmy świadkami półfinałów zarówno w deblu, jak i w singlu. No i tutaj rzeczywiście rywalizacja była bardzo zacięta i tutaj pierwszy mecz, który mi się tutaj pojawia, to zwycięstwo zawodniczki zawodnika, przepraszam, tak, Diordie Sapicia z Marco Marcim 2-1. No i to on właśnie awansował do finału tutaj turnieju właśnie panów, no a w finale towarzyszył mu Norwek Shibani, który pokonał włoskiego Vasqueza, tutaj pewna wygrana 6-4, więc 2-0, no i to właśnie on zameldował się w finale singlu dziewcząt, w półfinale takie starcie lokalne, no bo starcie lokalne w sensie tożsamej narodowości obu zawodniczek, dwie Czeszki, Oliver Jusiowa i Filipowa walczyły o finał singla dziewcząt, no i lepsza była Oliver Jusiowa, która wygrała 2-1, a dołączyła do niej kolejna Czeszka, więc taki finał czeski. No i tutaj wygrana 3-1 z zawodniczką z Kazachstanu Żana Tajewą. Tutaj też po zaciętym boju awans do finału. No i też, jeżeli tutaj przejdziemy szybko do debla, no to w półfinale debla dziewcząt polska para Janusz Sikora przegrała z parą z Tajwanu Chen i Chiang. No i do finału też zakwalifikowała się Dunka i Ukrainka Hermans i Nikiforuk, więc finał tutaj już znamy, a pokonały one dwie Finki. No a już zamykając ten temat półfinałów, no to w deblu panów do finału zakwalifikowali się tutaj duet ukraiński Czukanow-Rewenko, który pokonał zawodnika z Kazachstanu i zdaje się, że z Rosji. No a także tutaj w tym drugim półfinale zwycięskiej w tym deblu chłopców okazał się kolejny duet. No już przechodząc do tych finałów, no to w finale debla chłopców górą okazał się duet belgijsko-włoski Maciej Fajs, który pokonał parę z Ukrainy Czukanowa i Rewenko 2-0. Jeżeli chodzi o debel dziewcząt, no to tam triumfowała para duńsko-ukraińska Hermans Nikiforuk, też 2-0. Na finale singla chłopców zwycięzcą okazał się Serb Sapić, no a w singlu dziewcząt lepsza była Czeszka Oliver Jusiowa, która pokonała Meszę Rasową 2-0 i jeszcze teraz Bocia.
1: Tak, tak szybko zapowiemy turniej, który już rozpocznie się, właściwie dzisiaj się rozpoczął turniej Bocci, World Boccia Challenger. Wystartują w nim 22 reprezentacje. Stawką zawodów nie będą tylko medale, ale także punkty do rankingu paraolimpijskiego, no i możliwość walki o igrzyska paraolimpijskie w Los Angeles, no bo Boccia będzie obecna na igrzyskach nadchodzących. Warto tu się zjawić na Politechnikę, bo to tam będą rozgrywane te zawody, no bo będzie sporo gwiazd Bocci, Edyta Owczarz, Damian Iskrzycki, także zawodnicy z innych reprezentacji, jak USA, Korea, Brazylia, Kanada, Australia. Tak, właściwie te zawody, tak jakby stricte rozpoczęcie gier zaplanowano na wtorek, czyli na jutro, no ale dziś powiedzmy takie otwarcie, powiedzmy, miało miejsce. No i tym tematem kończymy. Oczywiście o Bocci będziemy rozmawiali na kolejnych audycjach. Tymczasem realizowała nas Agata Pelska, a prowadzili audycję
0: Samuel Kimmel
1: i Mikołaj Dilc. No i odezwiemy się do zwycięzcy konkursu oczywiście. Tymczasem do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski, to jest Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych w Radio Afera. Zaczęliśmy od najnowszego albumu Stevie Lacy'ego Och Jach. Król Neo Soulu wraca ze świetnym krążkiem, który właśnie usłyszeliśmy, i był to kawałek Nice Shoes in Your World. A my przechodzimy płynnie do najnowszego singla Zimy Stulecia, czyli polskiego duetu elektroniczno-jazzowego Subwe Birla.

To była Subwer Billa, najnowszy singiel Zimy Stulecia. Po krótkiej przerwie od nagrywania płyty, debiutanckiej płyty, duet w składzie Cancer G i Latarnik wracają. Jest to ich drugi singiel, który zapowiada coś nowego. Bardzo fajnie, ponieważ jest to w porównaniu do ich innych projektów, taki bardziej elektroniczny projekt, który brzmi naprawdę ciekawie i mam nadzieję, że ten kawałek, który przed chwilą posłuchaliśmy, udowodnił wam to. A teraz powoli zbliża się godzina 19:15, więc czas przejść do stałego punktu programu. A płytą tygodnia w Radiu Afera jest Ikarius i Trysk, debiutancki album duetu elektronicznego, który tworzy tą muzykę razem z wokalami. Po wielu debiutanckich singlach duet powraca w końcu z debiutanckim albumem, który nie zawodzi. I stał się on płytą tygodnia w Radiu Afera. Posłuchajmy sobie Wody odeszły od Ikarius z płyty tygodnia w Radiu Afera.

to był debiutancki album od Ikariusa, a teraz będzie zespół, który duet tak naprawdę, Domi and JD Beck, którzy 2-3 lata temu wydali swój debiutancki album i stwierdzili, że czas to powtórzyć i wydać kolejny album i właśnie wydali album pod tytułem Who Asked? Posłuchajmy.

Domi and J.D. Beck to jest taki quirky jazz Stanów Zjednoczonych, moim zdaniem, który jest jazzowy, ale taki w quirky sposób. Bardzo ciekawa muzyka, polecam odsłuchać całość. To był właśnie album Who Asked. A teraz przejdźmy sobie do kolejnego jazzu, ale nie z Ameryki, tylko z Wielkiej Brytanii, gdzie pod wydawnictwem Ninja Tune, legendarnej wytwórni downtempowej, jazzowej, elektronicznej, Corto Alto wydał najnowszy singiel I Don't Know.

0: człowiek, który również lubił łączyć jazz z elektroniką, tak jak to robi cała wytwórnia Ninja Tune i Corto Alto, którego przed chwilą usłyszeliśmy, jest również DJ Shadow, który wydał najnowszy singiel Nobody Wants to Die razem z Ice Cube'em na ficie, więc same gwiazdy, posłuchajmy.
1: Y'all thought I was soft as cotton.
2: Everybody wants to go to heaven.
1: Fuck around and forgot I was rotten.
2: Everybody wants to go to heaven.
1: Tell them motherfuckers I'm

To była taka strefa jazzowo-elektroniczna, hip-hopowa w naszym dzisiejszym programie. A teraz przechodzimy do sekcji post-rockowej. Zaczniemy sobie od post-punkowego zespołu Dry Cleaning, który wydaje Deluxe Edition swojego albumu Secret Love, tego takiego najbardziej, myślę, rozpoznawalnego, dlatego z tej okazji warto sobie przypomnieć Hit My Head All Day. Posłuchajmy właśnie z Deluxe Edition.

To było właśnie Dry Cleaning, a teraz będzie legenda już, myślę, The Strokes, którzy są pewną legendą indie rocka, wydają najnowszy singiel Reality Awaits. Jest to pierwszy album od 6 lat, więc myślę, że fani trochę na niego czekali. Po bardzo dobrym, myślę, albumie The New Abnormal posłuchajmy, czy poziom został utrzymany i czy chłopaki nadal grają tak legendarnie jak zawsze. W kawałku The Fruit of Concepts.

kolejny zespół, który przebił się do takiego mainstreamu muzyki alternatywnej, jest Bloc Party, tylko w takim bardziej charakterze, bym powiedział, postpunkowym. I oni również wydają nową muzykę i zapowiadają ją najnowszym singlem. Now We Can't Be Friends. Bloc Party. Posłuchajmy.

I think of him, it's a sadness that I feel.

0: Now we can't be friends.
1: No i to był właśnie taki nasz indie rockowy zakątek dzisiejszego programu. Po pierwsze The Strokes i ich najnowszy album, po drugie Block Party Now We Can't Be Friends i ich najnowszy singiel, a teraz czas na kolejny zespół, który no, myślę, że się mocno wpisał w taką scenę indie rockową i ten taki indie rock revival. Mam tu na myśli zespół Arcade

No i na sam koniec zostawiłem świeżynkę, znaczy świeżynkę. Klasyka. Otóż zespół Talking Heads, no klasyczny zespół, który eksperymentował z funkiem, rockiem i no myślę, że mocno wpisał się w kulturę muzyki post-rockowej i indie-rockowej. Wydał w 1979 roku album pod tytułem Fear of Music. Przypomnijmy go sobie w utworze Drugs, a to już jest koniec naszego dzisiejszego programu. Dzięki za słuchanie. Do usłyszenia niebawem. Kolejny aferytm już jutro o godzinie 19. Zaraz kolejny program, a sprzed mikrofonów odmelduje się Mateusz Karłowski. Dzięki, na razie.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Kiedy skończy się to wycie?
6: Stary, zróbmy własny koncert.
7: Scena główna.
6: Razem tworzymy idealną setlistę.
7: W każdy poniedziałek o 20:00.
8: No i mamy poniedziałek, godzinę 20:03 na zegarach. Przed wami Scena Główna i za mikrofonami są
9: Kuba Chojnacki
8: i Mikołaj Piekarzewicz. Realizuje nas Szymon Dopierała. A dzisiaj, jeżeli ktoś widział już post nasz na socialach, no to wiecie, że dzisiaj wsiądziemy w wehikuł czasu i zmierzymy się z zespołem, stworzeniem idealnej statystyki zespołu, który no, już nie istnieje, ale pobawimy się w takie rzeczy, żeby no, hipotetycznie pójść na koncert zespołu.
9: Led Zeppelin, czyli jednego z najbardziej legendarnych zespołów, do dziś pewnie. Nie pamiętam, Rigbiato podawał te cztery zespoły, których dalej ludzie będą słuchać w 2000...
8: Na pewno dał Beatlesów.
9: Dał Beatlesów, na pewno dał The Police i nie pamiętam, czy dał Led Zeppelin, ale myślę, że powinien.
8: Myślę, że tak, bo jednak to są tak ponadczasowe riffy, tak ponadczasowe melodie, że każdy będzie o tym pamiętał. No i przede wszystkim o tym Robercie Baby Plancie.
9: Baby, baby, baby, baby. Wiadomo, no i to jest zespół, który pierwszy taki, myślę, monolit rockowy, bo przedtem byli Beatlesi, którzy do dziś są raczej bardziej znani, ale... Czy to jest rock? Oni zaczynali tak trochę rockowo, pop-rockowo i wiadomo, że mają dwie gitary, bas i perkusję, ale to nie jest taki rock, jaki znamy dziś, ten hard rock bardziej. Byli też The Who, którzy do dziś, nie wiem, mam wrażenie, że jest kilka utworów, które wszyscy znają, ale jednak to nie jest ten sam status co Led Zeppelin.
8: Jeszcze większość zna pewnie ten cover pewnego zespołu, który lubił rozwalać rzeczy.
9: Tak, tak. No i więc The Who dla mnie i czy nawet Rolling Stones to jeszcze nie jest to samo. Jakby Led Zeppelin przyszli i oni to wszystko wzięli półkę wyżej i w tych latach 70. zwłaszcza no, byli po prostu niezwyciężeni, niepokonani i dosięgnęli szczytów tego, co rockowa muzyka mogła osiągnąć.
8: No i też stali bardzo wysoko, jeśli chodzi o produkcję, bo Jimmy Page wprowadzał takie innowacyjne techniki na albumach Zeppelinów, że jeszcze nikt wcześniej nie pomyślał, żeby w taki sposób nagrywać muzykę, a przede wszystkim muzykę gitarową. I to wyróżniało szczególnie właśnie Led Zeppelin na tle innych zespołów rockowych, hard rockowych, już można powiedzieć. I co, no i właśnie te riffy, które będą dzisiaj, mi się wydaje, rządzić u nas na setlistach, mam wrażenie. Chociaż też mi się wydaje, że parę pewnie smaczków nam wpadnie.
9: Ale jak tak o tym pomyśleć, to chyba Jimmy Page jest pierwszym takim riff masterem, riff lordem, no bo Tony Iommi to rok później, zdążyli Zeppelini wydać dwie płyty, zanim Sabbath wydali pierwszą. Więc chyba Jimmy Page, przed nim masz jakieś pojedyncze takie błyski. Keith Richards, przyśnił mu się Satisfaction i jest też Daytripper od Beatlesów, ale tak to nie ma gitarzysty, który by konsekwentnie wypluwał z siebie ikoniczne riffy, tak jak Page to zrobił już od pierwszej płyty, ale zwłaszcza na drugiej to już w ogóle to doszlifował.
8: Odpalił wrotki i po prostu wystartował rakietą swoją gitarową w przestrzeń kosmiczną i myślę, że
9: tą przestrzeń będziemy podbijać razem właśnie z Zeppelinami już pierwszym utworem, który dzisiaj poleci.

0: Good Times, Bad Times z pierwszego albumu Led Zeppelin. Mocno wchodzimy w te brzmienia i ja mam wrażenie, że chyba oboje mamy ten utwór na swojej setliście.
1: Nie.
0: Nie masz?
1: Nie mam.
0: No nie, jak to no nie masz?
1: A miałem go na początku i myślałem, żeby on otwierał setlistę, ale ostatecznie nie mam go.
0: To co masz z pierwszej płyty?
1: Mam,
0: jestem ciekaw, jak nie masz tego. To...
1: Mam dwa utwory, okay. Z czego jeden miałem... I wiedziałem, że musi być, a drugi dodałem, bo miałem jeszcze czas, o dziwo, a jest bardzo krótki, więc jeden, ten, który był pewniakiem, to Dazed and Confused.
0: No to ja też mam właśnie.
1: Musiał być. A drugi dodałem jeszcze Communication Breakdown.
0: Też mam.
1: Bo to jest bardzo krótki utwór. I akurat tak mi się układało na setliście, że miałem 2 minuty jeszcze.
0: Ale czaj, że mi podobnie właśnie to się złożyło, że właśnie mi brakowało tam kilku minut i stwierdziłem, dobra, to jest idealny utwór, żeby tam go wstrzelić, a on jest też taki wybuchowy, taki dynamit po prostu na tym albumie i idealnie mi się tam wpasował. I ja właśnie, no, te trzy mi się pojawiły na tej, jeśli chodzi o pierwszą płytę.
1: Tak, bo tam dużo jest, tam są jeszcze dobre utwory, ale dużo z nich jest, kilka z nich jest akustycznych i też takich, jakieś covery tam są, więc uznałem, że na pewno Dazed and Confused musi być, zwłaszcza, że jest to nagranie, nie pamiętam, chyba z duńskiej telewizji albo czegoś takiego, jak w 69 to grają zresztą na żywo i jeszcze ten Page ze smyczkiem właśnie używa go na gitarze elektrycznej. No to jest to ikoniczny obraz pewien w historii muzyki rockowej, więc musi się znaleźć na takiej setliście.
0: No musi się znaleźć ten utwór, gdyż jest właśnie taki epicki wręcz, tam się dużo dzieje od strony kompozycyjnej i cały ten album jakby, mam wrażenie, stworzył taką podwalinę tego, że tych wszystkich właśnie riffów, tego hard rocka, tego grania bardziej agresywnego, które tutaj prezentują, właśnie między innymi na przykład na Communication Breakdown i takiego właśnie śmiesznego fazu, który jest na początku, szczególnie w tym utworze. Ale też ci powiem, że nawet mamy propozycję z tego albumu, jeszcze inną, którą my nie mamy, bo jest to utwór How Many More Times.
1: Ten też był wykonywany na żywo właśnie na tym nagraniu jest, o którym mówię, więc nie dziwię się, ale ja osobiście go nie zmieściłem, ale to jest dobry wybór.
0: Jest dobry wybór, ale on jest też bardzo taki długi, nie? Bo on 8 minut aż trwa.
1: Tak, więc
0: taki rozbudowany, nie?
1: No, to jest improwizacja mocno tam. Taki dobry, on był też po to, żeby Robert Plant... przedstawiał zespół. Let me introduce to you. Led Zeppelin. I tam wszystkich, każdy mógł zabłysnąć w danym momencie. Także no, spełnia też swoją rolę na żywo. Rozumiem ten wybór. A Led Zeppelin 2.
0: No ja ci powiem, że chyba mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć utworów.
1: Też mam 5 utworów.
0: Z tej
1: najwięcej.
0: No,
1: widać, że...
0: chyba też mam więcej.
1: Jednak riffy to jest to, co lubimy najbardziej, więc okej. Okay. Obaj mamy Whole Lotta Love,
0: tak.
1: Który u mnie rozpoczyna koncert, bo tym razem posegregowałem to w kolejności.
0: Okej, okay, a u mnie zaczyna inny utwór, ale też taki, myślę, że dobry openak.
1: Mamy Obaj Rumble On, którego myślałem, żeby nie dać w ogóle, ale ostatecznie...
0: Też się zastanawiałem, ale jednak stwierdziłem, że jest to taki highlight, mam wrażenie, na tej płycie jednak ostatecznie.
1: Ja pomyślałem w ogóle w tej setliście też o tym, jakie są najbardziej ikoniczne utwory, których też nie mogę odrzucić i Rumble On osobiście nie jest jednym z moich ulubionych, ale pomyślałem sobie, że on powinien się tu znaleźć po prostu, że trzeba go odhaczyć. Heartbreaker?
0: Tak, tak.
1: I ja mam do tego też Live in Love and Mate.
0: Też mam.
1: Zaraz po sobie jeszcze takie ułożyłem, bo tak powinny być grane moim zdaniem. No i ten ostatni nie jestem pewien, czy będziemy mieli ten sam, bo
0: no
1: ja
0: dobrze.
1: Mam What is and what should never be.
0: Okej, okay, to ja tego nie mam. Ja mam inny utwór, ja mam Moby Dick.
1: A tak myślałem, że go będziesz miał, ale wiesz
0: no,
1: co?
0: No tam jednak ta solówka perkusyjna...
1: Ale ona jest głupia.
0: Ona jest głupia, ale nadal jakby jak to słuchasz sobie w kontekście, to jednak wchodzi ci to.
1: Znaczy rozumiem, że gdyby, jeśli ta solówka miałaby być inaczej zagrana na żywo, to jestem w stanie na to pójść, ale jeżeli ma być dokładnie tak samo jak na płycie, gdzie on w pewnym momencie już nie ma pomysłu. Jest to aż karykaturalne. To,
0: no nie, no, dlatego właśnie trzeba pójść na taki właśnie kompromis, że jednak sobie ustalimy, że... przynajmniej ja tak sobie wyobraziłem, że to po prostu będzie improwizacja tak jakby na żywo, tak? Po prostu ktoś jest w tym momencie akurat na scenie i jest właśnie, żeby zagrać Moby Dick, no to trzeba tam poimprowizować i nie, żeby nie zagrać tak jak na utworze, nie? Mhm.
1: Chociaż dla mnie akurat What Is and What Should Never Be to jest mocny taki kandydat, który pewnie będzie musiał być odrzucony, ale ja bym bardzo go chciał usłyszeć. Ten tam smooth bass wchodzi na początku. If I say tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Więc no bardzo, bardzo, bardzo lubię ten utwór. No to co? Myślę, że możemy dalej zmierzać w tej podróży, ale najpierw utwór z płyty Led Zeppelin 3.

0: Nie denerwuje cię to, że Led Zeppelin skopiowali ten utwór z soundtracku Shreka?
1: Nie, czemu miałoby mnie to denerwować?
0: Shrek, oczywiście,
1: że Shrek
0: tak.
1: To jest świetne kino.
0: Jakby Shrek is love, Shrek is life.
1: Właśnie, dokładnie, więc nie ma tutaj się na co obrażać i możemy sobie idealnie tak smooth ze Shreka przejść do kolejnych dwóch płyt Led Zeppelin, czyli trójki i czwórki. I co masz z trójki? Powiedz mi, Kubo.
0: Tak jak to powinno być, trzy utwory. Skoro trójeczka... No i właśnie ten Immigrant Song, który przed chwilą usłyszeliśmy, swoją drogą, to jest o wikingach utwór.
1: Valhalla te sprawy.
0: Tak. Czy gdyby Norwegia wygrała Mistrzostwo Świata, to, poza wiosłowaniem, to jeszcze powinni puścić Immigrant Song, moim zdaniem. Jakby ograli Anglię, to byłoby... No bo przecież
1: to by było combo.
0: Z Anglii właśnie Led Zeppelin są. Ja mam jeszcze dwa utwory i z tej płyty mam Celebration Day, który bardzo lubię i jest taki pocieszny i ma... On jest taki skoczny.
1: Bardzo energetyczny, bardzo taki optymistyczny.
0: I ja mam jeszcze długi utwór, który jest takim blokiem, który dużo zajmuje. Nice. Since I've Been Loving You.
1: Tak się domyślałem. Ja cię zaskoczę, ale mam tylko jeden utwór.
0: Immigrant Song?
1: Immigrant Song, dokładnie. Właśnie zastanawiałem się na właśnie Since I've Been Loving You, ale mi się, kurczę, nie zmieściło już na setliście, więc musiałem iść na kompromisy, więc ostatecznie sobie wrzuciłem to Immigrant Song z trzeciej płyty i jakoś nie żałuję, że jednak ta płyta mnie trochę ominęła. Przez chwilę na setliście mi się pojawiło Tangerine, ale ostatecznie jednak to tam wywaliłem. Podobała mi się ta gitara, ona jest taka, dziwnie brzmi, bo to jest taka chyba rezonansowa gitara, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Jest taka charakterystyczna na przykład dla gitarzystów country między innymi, ale jednak mi tutaj nie pasowała do mojej setlisty.
0: Ja w ogóle w ostatnich latach, w ostatnich dwóch latach przede wszystkim polubiłem tę płytę, bo dla mnie zawsze ona była trochę za bardzo folkowa, nie moje rzeczy. A teraz, kiedy trochę już się znudziłem tymi riffowymi zeppelinami, to doceniam ją bardziej. I ta trójka właśnie, lubię jej słuchać tak w całości.
1: Ja ci powiem, że będę miał takie same uczucia, ale wobec innej płyty, która jeszcze przed nami. I tam bardziej się rozwinę na ten temat. Ale przejdziemy do tej ikonicznej, już można powiedzieć, właśnie czwórki. I ja mam z tej płyty raz, dwa, trzy, cztery utwory.
0: Ja też. Mam cztery.
1: Cztery na cztery.
0: Ciekawe. Myślę, że możemy mieć te same.
1: Chyba tak. Rock and Roll masz?
0: Mam. Black Dog?
1: Mam. Stairway to Heaven.
0: When the Levee Breaks.
1: Dokładnie, więc tutaj to samo mieliśmy. No, When the Levee Breaks musiało wpaść.
0: U mnie zamyka koncert też. To samo.
1: Tak, u mnie też zamyka koncert. No po prostu chyba mieliśmy jakieś połączenie mózgowe jeśli chodzi o tworzenie tej setlisty. I nawet mieliśmy When the Levee Breaks w propozycji od naszego tutaj kolegi redakcyjnego.
0: A Stairway to Heaven z kolei mi zamyka pierwszą część setlisty i później jest Encore. Dla mnie i trzy utwory, z czego jednym jest Communication Breakdown, When the Levee Breaks zamyka, a tym, który otwiera Encore, dogrywkę tego koncertu, to jeszcze później powiem. No ale czwórka i dwójka omówiliśmy jeszcze w poprzednim formacie All Killer, No Filler, czyli uważamy, że te płyty nie mają słabych utworów, także, ale też to pokazuje, że wzięliśmy te same utwory z tej płyty, że jednak jest różnica jakościowa taka.
1: Jest, ale nadal jak słuchasz tych albumów, to jednak one są w pełni satysfakcjonujące i każdy utwór tak naprawdę mógłby się spokojnie znaleźć na setliście, by to nie był problem, gdyby zagrali nagle całą dwójkę albo czwórkę, ale no jednak trzeba iść na jakieś kompromisy.
0: Trzeba. Bo tutaj to jest taki zespół, który ma dużo utworów, takich monolitów właśnie, które no takie Stairway to Heaven, no ja bym się nie ważył w ogóle nawet wyrzucić, nawet dotknąć, żeby tak spadło z tej setlisty.
1: Chociaż mi się wydaje, że byliby ci wdzięczni, jeśli byś nie uwzględnił.
0: Oni tak i każdy, kto pracuje w sklepie muzycznym.
1: Tak, to pewno. Między innymi właśnie.
0: Ale When the Levee Breaks, to nie wierzę, że to jest tak jak ja ogólnie nie jestem fanem utworów, które są oparte na jednym motywie i są długie, a ten utwór trwa prawie 8 minut, to tutaj to jest możliwe, że najlepszy motyw, jeden, którym jest oparty jakiś utwór, bo to jest... To mogłoby trwać godzinę i dalej by się nie znudziło.
1: Właśnie to jest niezwykłe, że ten utwór jest właśnie taki dość minimalistyczny w swojej konstrukcji, ale on jest tak satysfakcjonujący przez tą perkusję, jak ona brzmi, ona jest taka bardzo przestrzenna właśnie przez to właśnie, w jaki sposób została nagrana. Ale właśnie sam ta harmonika, która też się pojawia, to też ona po prostu robi robotę. No i przede wszystkim wokal Planta, który jest taki właśnie eteryczny wręcz. Tam jest dużo tego pogłosu i on wręcz tak, on jakby dosłownie wyśpiewywał gdzieś z niebios te słowa.
0: Dziwnie wchodzi w ten utwór, bo słowo if wypowiada if, if keeps on raining,
1: tak love nosowo.
0: Is going to break. Mhm. No dobrze, no to już zapełniliśmy sobie większość naszych setlist z tych pierwszych czterech płyt. Czwarta płyta, która nazywa się... Tak, bo nie ma tytułu.
1: Tak, no właśnie.
0: kiedy mówisz, jaka jest moja ulubiona płyta Led Zeppelin?
1: Cisza.
0: Tak. No dobrze, no to teraz posłuchamy sobie czegoś z następnej płyty.

0: No i wchodzimy w erę kolejnych dwóch albumów Led Zeppelin, czyli Houses of the Holy i Physical Graffiti.
1: Bezcyfrowych albumów.
0: Bezcyfrowych. Pierwsze właśnie albumy, które mają już ustalone tytuły. No i właśnie tutaj mi się wydaje, że będą dymy. Tutaj będą dymy, jeśli chodzi o nasze wybory. A przede wszystkim zaczniemy sobie właśnie od Houses of the Holy. Moim zdaniem jest to bardzo dobry album. Uwielbiam go. Posłuchajcie go sobie w winylu. Polecam, bo jeżeli go przesłuchacie sobie w winylu w całości, to zmienicie postrzeganie tego albumu i będziecie go bardziej doceniać.
1: A ja mam z tym albumem tak, że jeszcze kilka lat temu go lubiłem bardziej niż teraz. Jakoś coś się odwróciło, nie wiem czemu. To znaczy nie, że teraz go nie lubię, tylko jest mi bardziej obojętny niż jeszcze był kilka lat temu. I ostatecznie mam tylko jeden utwór z tej płyty. Jest to No Quarter, bo jest najbardziej inny. Jest taki bardzo oniryczny, eteryczny.
0: Wiesz dlaczego? Bo John Paul Jones.
1: Tak, bo John Paul Jones i chyba słuchał zespołu Gentle Giant, płyty Pewnie. Octopus, bo brzmi to bardzo jak inspiracja tym.
0: Ale to właśnie to ogniwo John Paul Jones, który grał właśnie na przeróżnych instrumentach, jeśli chodzi o Led Zeppelin, i to właśnie zostało wykorzystane w No Quarter. Ale ci powiem taką anegdotkę, bo ja tego utworu nie słyszałem, dopóki nie usłyszałem coveru Tula.
1: O!
0: Tak, bo Tool zrobił cover właśnie No Quarter i dopiero jak usłyszałem ten cover, to dowiedziałem się, że to jest Led Zeppelin. Tutaj przesłuchałem oryginału i szczerze, obie te wersje mi się podobają, ale oryginał jest taki bardziej oniryczny niż to, co robi Tool, bo wiadomo, Tool to tam lubi trochę przekombinować czasami, jeśli chodzi o właśnie takie rzeczy, na przykład cover, albo na przykład co zrobili z Hand of Doom, trochę mi się tak średnio podobało, ale tutaj to wchodzi idealnie w uszy. I ja mam trzy utwory właśnie. No Quarter.
1: Masz The Ocean pewnie?
0: The Ocean mam, bo uwielbiam ten riff, który zamyka tą płytę. To jest takie właśnie paradoksalne, że taki mocny utwór dosłownie zamyka całą płytę. No i jeszcze mam The Rain Song. Uwielbiam tą balladę, która jest przede wszystkim która stoi na gitarach akustycznych, ale pod koniec się bardzo fajnie rozkręca.
1: Ja mam dla ciebie ciekawostkę, bo może będziesz wiedział. Szósty utwór. Zobacz sobie, jak wygląda szósty utwór na tej płycie i powiedz mi, jak czytasz ten tytuł?
0: Dear Maker.
1: Wiesz dlaczego?
0: To akurat nie wiem.
1: Dear Maker, bo od Jamaica, bo to jest reggae.
0: No przecież reggae to tak, to jakby to kojarzyłem, ale nie wiedziałem, że to...
1: A, bo to jest od Jamaica. No, to jest gra słów. Ciekawostka dla was. Ciekawostka na dziś.
0: The more you know.
1: The more you know. Także ta płyta tak i lubię ją bardziej od następnej, która jest najbardziej przecenianą płytą Led Zeppelin.
0: Właśnie. I chyba tutaj się zgodzimy, że Physical Graffiti jest właśnie overrated. Za bardzo ludzie się tym zachwycają, bo szczerze, naprawdę bardzo chciałem polubić ten album. Chciałem się z nim zakolegować, ale nie potrafiłem. W sensie tam są ciekawe pomysły i ogólnie jest to ciekawe doświadczenie, jak się to słucha, ale no na Boga, no nie ma tam nic takiego naprawdę, poza Kaszmir, tak naprawdę.
1: Które mamy oboje,
0: to nic chyba więcej, ewentualnie jeszcze The Rover, bo ja jeszcze mam The Rover.
1: A, ty masz, ja nie mam nic poza Kaszmir, ale jeszcze lubię In The Light akurat, tylko on ma za długie intro, on się rozkręca bardzo długo i trwa 8 minut, więc by mi za dużo zajął na tej statyście, ale ja tu słyszę płytę, która jest dużo utworów opartych na jednym motywie. Nie ma zwrotka, refren takiej struktury często i mam wrażenie, że oni po sukcesach poprzednich płyt stwierdzili, patrząc też na długość Physical Graffiti, dobra, coś sobie tam poimprowizujemy, ale tych nożyczek takich bardziej kompozytorskich, edytorskich, producenckich tu zabrakło. Jest to za długa płyta, która powinna, i nawet te pomysły pojedyncze, one nie są tak pamiętne jak te na poprzednich płytach.
0: No właśnie, to jest problem tego, że tutaj za bardzo popłynęły wodze fantazji chyba z tą płytą, mam wrażenie, że tam jest dużo tych pomysłów, ale troszeczkę ich jest właśnie za dużo, że w pewnym momencie ta płyta już się robi za ciężka dla słuchacza. I tak nie, że za ciężka jakoś brzmieniowo albo ten, tylko chodzi o to, że jest za dużo materiału i w pewnym momencie cię nuży, bo też są utwory, które szczerze one brzmią jednostajnie w wielu momentach.
1: Czasem tak, ale jestem ciekaw, bo to jest płyta, która już ma 51 lat, Więc chciałem powiedzieć, że dzisiaj to jest taki hipsterski wybór na ulubioną.
0: Ale wiesz dlaczego? Bo ta okładka. Mi się wydaje, że to przez tą okładkę, która jest taka unikalna i charakterystyczna i to chyba najbardziej robi tutaj robotę.
1: Znaczy, moim zdaniem, jeżeli chcecie koniecznie być tacy alternatywni i nie czwórka, nie dwójka, mieć jako ulubioną płytę Led Zeppelin, to bardziej bym celował w trójkę albo Houses of the Holy. Osobiście teraz dla mnie to jest trójka, kiedyś była to Houses of the Holy, ale Physical Graffiti nie rozumiem.
0: Nie, ale to chyba, że my jesteśmy jakoś, nie wiem.
1: Ale my właśnie, to jest dziwne, że to mamy, jest... nigdy nie byśmy tak zgrani w jakiejś opinii na temat zespołu. A tutaj bardzo dużo nam się będzie pokrywało tej listy, których nie znaliśmy przedtem, nie wiedzieliśmy, co mamy.
0: Ale jesteśmy ciekawi waszych opinii. Powiedzcie, czy lubicie Physical Graffiti, czy nie lubicie?
1: Zjedźcie nas w komentarzach, napiszcie, dlaczego nie mamy racji. Znaczy, ja też sobie zostawiam taki margines błędu. Nie jadę z tą płytą, że to jest w ogóle beznadziejne, bo za kilka lat może akurat siądzie. Może w pewien deszczowy poranek czy wieczór usiądę, dam szansę tej płycie i akurat siądzie wtedy.
0: To się też mi nie chodzi, że ja jadę z góry do dołu, ale osobiście no nie jest to moja płyta Led Zeppelin.
1: W ogóle po Houses of the Holy ja bym wyznaczył taką kreskę, gdzie zaczyna się Led Zeppelin, które już mnie tak nie ekscytuje, jak te pierwsze płyty.
0: To się z tobą zgodzę, że tam już jest taka równa pochyła.
1: I to jest trochę spoiler do tego, co będziemy omawiać po usłyszeniu następnego utworu.

0: rock and roll z solem perkusyjnym Johna Bonhama. On był takim trochę cavemanem, mam wrażenie, jeśli chodzi o perkusję.
1: Trochę był i ten utwór to jest Johnny B. Goode, tylko na sterydach. Ale skoro usłyszeliście ten utwór z czwórki, a teraz omawiamy następne trzy po Physical Graffiti, to wiecie już, jaki jest nasz stosunek do tych płyt. Znaczy, po pierwsze, nie ma tam, nie mieliśmy krótkiego utworu dobrego, który lubimy, który chcielibyśmy wam puścić tutaj i posłuchać sami. Do tego rock and roll poleciało. Ale czy w ogóle masz z tych płyt coś?
0: Ja nic nie mam akurat. Chociaż chciałem, bo na przykład na Presence bardzo mi się podobał Achilles Last Stand.
1: I ja go mam.
0: I masz go.
1: Mam go. Bardzo ja wiem, dobrze, że to jest 10 minut, ale...
0: Właśnie mnie ograniczyło to 10 minut, bo jeżeli byłby to krótszy utwór, to bym naprawdę z wielką chęcią bym go dodał do swojej setlisty, ale jednak tutaj mnie to pokonało. Ale jeszcze jeśli chodzi o Presence, to mi na pewno też podeszło Nobody's Fault But Mine.
1: Tak, to też jest dobry utwór. A Achilles Last Stand to jest... On mi otwiera Anchor w ogóle i co ciekawe, dopiero w zeszłym roku się dowiedziałem o istnieniu tego utworu, nie? Bo ja totalnie... bo moi rodzice mieli zawsze płyty CD Led Zeppelin i stąd ja znałem Led Zeppelin, ale mieli, właśnie chyba nawet Physical Graffiti nie mieli, ale od jedynki do Houses of Holy na pewno i dlatego to są też moje ulubione płyty Zeppelinów, a tutaj Presence właśnie długo nie słuchałem, ale Achilles Last Stand to jest taki epicki utwór, tak. W ogóle... Barakuda mu zapożyczyła chyba coś z niego.
0: Myślę, że tak, ale w ogóle to jest taki właśnie, tam jest dużo nawiązań właśnie do mitologii, między innymi tekstowo jest tam też naprawdę ciekawie i muzycznie i kompozycyjnie jest to naprawdę solidny utwór, więc nie skreślałbym całkowicie tego albumu osobiście, bo jednak tam są też ciekawe pomysły, ale to jest taki, raz ci trafi, raz nie. To jest taki właśnie album, który nie do końca jest równy i tak samo, chociaż bardziej myślę, że gorzej bym ocenił kolejny album, czyli In Through the Outdoor, bo tu jest między innymi taki śmieszny utwór, który się nazywa Hot Dog i jeżeli ktoś widział dokument o Beatlesach, tam jest taki moment, kiedy Ringo Starr wchodzi do studia i akurat Paul zaczyna grać sobie na pianinie i się tam witają tak zabawnie i zaczynają grać jakieś tam, jakieś dziwne dźwięki na pianinie. To jest właśnie Hot Dog i to jest ten poziom. Jakby wyobraźcie sobie, idziemy z ikonicznych riffów i przechodzimy do śpiewania o Hot Dogu i jeszcze tam jakieś dziwne klawisze. No... Bardzo, bardzo taka dziwna i wymieszana ta płyta jest. Totalnie ciężko mi było przez nią przejść.
1: Tak, ale też jest jeden super moment, czyli Fool in the Rain i ten groove Johna Bonhama. Tam jest ikoniczny i naprawdę to jest John Bonham w zupełnie innej odsłonie niż ten caveman z pierwszych płyt, tylko tutaj na hi-hacie jest to jeden z takich no najbardziej imponujących jego bitów. Więc coś jednak ta płyta dobrego też dała. Ale ostatnia koda to jest album w ogóle, który musiał być wydany, sami Zeppelini nie chcieli go wydać, ale to jest po prostu składanka utworów, które odrzucili z poprzednich płyt, ale byli zobligowani kontraktem już po śmierci Johna Bonhama.
0: No i właśnie ten album też taki jest bardzo sklejany dosłownie właśnie z zlepek, które nie wykorzystali Zeppelini, tak jak powiedziałeś. I to czuć, i to bardzo czuć, że to jest album, który... Moim zdaniem chyba nie powinien nigdy ujrzeć światła dziennego.
1: No także z tych ostatnich płyt mamy jednego reprezentanta, ja mam Achilles Last Stand. No to co, powrócimy do was po utworze i złożymy nasze setlisty.

0: When the Levy Breaks, i takim utworem tutaj wchodzimy właśnie w decydującą fazę, jeśli chodzi o scenę główną, czyli łączenie setlisty. Ale co pierwsze, to Kuba, chciałbym się spytać, albo podnieść taki temat, bo właśnie panowie 4 razy w historii już powrócili na scenę po śmierci Johna Bonhama i ostatnio też się takie dzieje, że dużo reunionów się pojawia, bo między innymi Faith No More wraca w przyszłym roku, między innymi Steve Hackett powiedział, że też byłby chętny wrócić do żeby Genesis zagrało koncert. I czy myślisz, czy panowie, czy znowu staną razem na scenie? Tylko miejmy nadzieję, jeśli by stanęli, to żeby to nie było Live Aid z lat 80., gdzie Phil Collins grał na perkusji i Page bardzo mocno narzekał na jego grę.
1: Myślę, że już za późno, bo mają chyba za chwilę 80 lat, już za

0: Perkusista, nie wiem, czy widziałeś ostatnio wywiad z nim w BBC i wrócił z formą. Już nie jest
1: tak, właśnie
0: takim
1: widziałem.
0: Dziadkiem, jak jeszcze w Dramio, gdzie się tam sypał niesamowicie, no. Ale chyba już za perkusję, za bębenki to nie wróci. Dobrze, z propozycji od was, których my nie mieliśmy, no to tylko było, co tutaj mieliśmy, How Many More Times.
1: Dokładnie.
0: Co prawda to jest duży utwór, więc trochę to zajmuje. Do mojej setlist dodaliśmy Good Times, Bad Times i The Ocean. Więc teraz godzina 50, musimy zejść do godziny 35. Ja mam propozycję, jak to zrobić dwoma ruchami tylko.
1: Dobra, no, dawaj.
0: Achilles Last Stand mogę zrezygnować, bo też, tak jak mówiłem, już od niedawna znam ten utwór, więc nie jestem z nim tak zżyty, więc okej. I to już nam odjęło już bardzo dużo. I drugi, Since I've Been Loving You. Mogę zrezygnować z tego. On też jest długi. Nie musimy aż tak długiego rezygnować teraz, bo jest tylko godzina 39, więc 4 minuty musimy ugrać, ale ten utwór jest taki, on jest trochę bardziej taki improwizacyjny, jest dłuższy, więc...
1: No taki standard bluesowy, więc tam dużo też powtarzalności.
0: Wolę szczerze powiedziawszy z niego zrezygnować niż z What Is and What Should Never Be, którego ty na przykład nie miałeś. A nie mamy Moby Dicka na przykład, nie? Ale wiesz, ci tak zależy na nim.
1: Powiem tak, ja uwielbiam riff gitarowy w Moby Dicku przede wszystkim.
0: Czyli niech po prostu zagra riff Page na tym koncercie i koniec.
1: A może sobie wstać i wyjść na ten moment improwizacji. No,
0: dokładnie. Mogą się tam napić i będzie spoko.
1: Tak, tak.
0: Także, godzina 32, także to co, dorzucamy jeszcze 3-minutowy jakiś.
1: Dorzucamy? To co byś chciał jeszcze?
0: Nie, dłużej? No nie wiem, tak sobie to rzuciłem, ale nie musimy generalnie.
1: Chyba, że Living Loving.
0: Ale to
1: ale
0: mam.
1: Ty masz. Ja to tak, to masz, to spokojnie.
0: Więc nie, to chyba nie...
1: Nie, nie ma sensu.
0: Nie ma...
1: Tak naprawdę to jest chyba pierwszy raz, kiedy naprawdę bardzo się zgadzamy, jeśli chodzi o setlisty, że tutaj się nam bardzo wiele rzeczy powiela wręcz.
0: Tak, tak. No więc nie ma... Nie jest to bolesne. Jeżeli za tydzień będziemy robić... Wiesz co, jak dorzucę Tangerine, to widzę, że godzina 35. więc możemy ewentualnie Tangerine jeszcze wrzucić.
1: To dawaj, dorzucamy, żeby była
0: pierwszy raz w historii taki dziwny ruch, gdzie nie mieliśmy tego utworu, nie zaproponowaliście go, a jednak się znalazł na końcu.
1: Dzień jest pełen niespodzianek.
0: Tak. That's life. Dziękujemy wam za dziś. Słuchajcie sceny głównej.
1: I patrzcie oczywiście nasze sociale, bo pojawi się z naszymi setlistami, ale też również artystom bądź zespołem, którego będziemy omawiać w następnym tygodniu.
0: Za mikrofonami byli
1: Mikołaj Piekarzewicz,
0: Kuba Chojnacki.
1: I przed wami będzie ostatni utwór No Quarter.

0: się to wycie!
1: Stary, zróbmy własny koncert.
2: Scena główna.
1: Razem tworzymy idealną setlistę.
2: W każdy poniedziałek o 20:00.
3: Autopromocja.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
3: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
7: Wybiła godzina 21, a to oznacza kolejny odcinek Hair Story. Za konsoletą realizatorską towarzyszy mi dzisiaj Szymon Dopierała, a przed mikrofonem ja, czyli Nina Frąckowiak. No i jeżeli chodzi o dzisiaj, to przenosimy się do Nowego Jorku lat 70. Miasta brudnego, głośnego i pełnego artystów, którzy nie mieli pieniędzy, ale mieli marzenia.
8: If I have money, great. No money, it doesn't matter. I have my mind. My mind, my imagination. You know, my energy is like the most valuable thing to me.

0: Jak mówi o sobie dzisiejsza bohaterka, nie miała dowodu na to, że ma w sobie to coś, by zostać artystą, choć głodowała, by nim zostać. No i właśnie, co to jest za dzisiejsza postać, kim ona jest? No, mianowicie tutaj oczywiście mowa o Patti Smith, można było już ją poznać przez ten niesamowity, charakterystyczny głos. No i bardzo się cieszę, jestem naprawdę szczęśliwa na dzisiejszą audycję, bo jest to jedna z moich po prostu ukochanych kobiet, przede wszystkim również ukochanych kobiet świata rocka, świata literatury, bo Patti Smith nie da się zakwalifikować do jednej szufladki. Nazwałabym ją kobietą orkiestrą, chociaż nie wiem, czy chciałaby być nazywana właśnie kobietą orkiestrą, bo jest taki cytat, który bardzo lubię, jest trochę dłuższy cytat, ale jako artystka nigdy nie chciałam dać się zaszufladkować ze względu na płeć, ani być postrzegana czy definiowana jako poetka, muzyczka czy piosenkarka. W przypadku mężczyzn tak się nie robi. Nikt nie mówi o Picassie jako artyście, mężczyźnie. Kuratorzy dzwonią do mnie z propozycją. Chcemy włączyć pani pracę do wystawy poświęconej artystkom. A ja pytam, dlaczego? Na litość boską, czy naprawdę musimy wszystko opatrywać etykietą płci? Więc jeżeli chodzi właśnie o Patti, jest to niesamowite. Niesamowita postać, jest ona równie taką androgeniczną osobą, łączy bardzo dużo cech męskich i kobiecych, lubi właśnie dryfować, tak jak Cora, o której mówiłam w pierwszej audycji, ale po Patti to mam wrażenie, że bardziej widać i wybrzmiewa, więc właśnie to przeciwstawianie się stereotypom u Patti jest bardzo, bardzo mocne. A ja chcę przejść do naszego pierwszego utworu Babelok.
1: Much with the past, but I fuck plenty with the future. Over the skin of silk or scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Stages like each bolt of wood, like a log of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green, not sewed over with flat metallic circles which dashed and flashed. The nights were violet and violet were white. I had no amount of veil, I couldn't bear to use it. With my hair was cropped on Cape May Coven, but now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of a crazy and sleepy Comanche. Rise beneath this matting of skin, I wake up, I am lying peacefully, I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him, which is absolutely ready to seize me. And in heart I am Muslim, in heart I am an American, and in heart I'm a Muslim, in heart I'm an American artist. And I have no guilt, I seek pleasure, I seek nerves under your skin. The narrow archway, the rares, the scroll of ancient letters. We worship the floor, the belly, the belly, the mole on the belly of an exquisite whore. You spare the child and spoil the bride.
0: Jak zaczyna właśnie dzisiejszy cudowny utwór Babelok, Patti Smith, I haven't fucked much with the past, but I fucked plenty with the future. I tutaj również chciałabym zacytować fragment z jej cudownej książki Poniedziałkowe dzieci. Nazbyt ciekawiła mnie przyszłość, abym patrzyła wstecz. No i to tak w sumie bardzo łączy się z tym początkiem utworu. No i tak właśnie trochę nietypowo zaczęłam, jeżeli chodzi o Patti, ale można było wyczuć, że nie była to taka do końca piosenka, tylko bardziej recytacja, improwizacja, bo to bardzo często łączyła właśnie w swojej twórczości te improwizacje. No i właśnie mówimy dzisiaj o jednej z najważniejszych ikon rocka i uznawaną za jedną z najważniejszych ikon kobiet rocka, która połączyła poezję z gitarowym właśnie hałasem i udowodniła, że rock może być literaturą. I to właśnie jest historia Patti Smith. Chciałabym, myślę, że zacząć od jednej z ważniejszych piosenek Patti. Nie będzie to jeszcze Gloria, będzie to Land Horses. Uwaga, piosenka jest dość długa, trwa 9 minut, ale mam nadzieję, że was nie zniechęcę, bo właśnie jest to jedna z cudowniejszych piosenek Patti, która jest po prostu opatrzona takim efemeryzmem, niesamowitą po prostu energią i zostańcie, żebyście usłyszeli, co mam więcej wam do powiedzenia o Patti.
2: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. An aura around the mirror. He merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned.

0: Patti Smith, a właściwie Patricia Lee Smith, urodziła się 30 grudnia 1940 roku w Chicago. Dorastała w robotniczej rodzinie w południowym New Jersey. Nie wychowywała się w domu pełnym muzyków, bo myślę, że też dużo osób myśli, że jak się jest muzykiem, to od początku swojego życia ma do czynienia z muzyką i otacza się muzyką, bo tak często muzycy właśnie mają w zwyczaju opowiadać w wywiadach. Jej ojciec pracował jako mechanik, mama była kelnerką i wcześniej śpiewała jazz. A od najmłodszych lat Patti bardziej niż szkolne obowiązki interesowała literatura i na tym bazowała i bazuje do dzisiaj. Czytała Rimbauda, Williama Blake'a, Virginia Woolf i Allena Ginsberga. Oczywiście potem jeszcze dochodzi Burroughs, cała literatura bitników, którą była zafascynowana i którą też mam wrażenie, że tak trochę jakby współtworzyła. I właśnie jeżeli chodzi o tego Rimbauda, to był dla niej naprawdę ogromną postacią, a Blake, czyli poeta wyklęty, też był jej ogromną inspiracją. No i to właśnie poeci stali się jej pierwszymi idolami. Po ukończeniu szkoły przez pewien czas pracowała w fabryce. Później wspominała, że monotonna praca tylko utwierdziła ją w przekonaniu, że chce poświęcić życie sztuce. I Patti Smith, tak jak wspomniałam, jest jedną z bardziej istotnych kobiet rocka. I właśnie tak jak Beatlesi, wychowywała się w klasie robotniczej i tak jak Beatlesi, udowodniła innym, że może właśnie chociaż będąc z klasy robotniczej, przecinać wstęgi, burzyć mury i rozwalać ściany, bo tak lubiła właśnie mówić o sobie, że po to ona tutaj jest, żeby przechodzić po prostu dalej i dalej i po prostu, jak to nazywała, życie to jest sea of possibilities, czyli morze, morze właśnie możliwości. I nazwałabym ją właśnie taką bohaterką klasy robotniczej i chciałabym, pomimo tego bardzo długiego utworu, jakim był właśnie Horses, Land, no to jeszcze wam jedną piosenkę puścić właśnie a propos tej fabryki, w której pracowała. Jest to jeden z jej pierwszych singli po coverze Hey Joe Jima Hendrixa. No i Peace Factory, jak sama pisze w najnowszej swojej książce, czyli Chleb Aniołów, jest to rap o koszmarnych warunkach panujących w fabryce, w której pracowała w South Jersey jako robotnica bez ochrony związkowej. Posłuchajmy.
1: Inspecting pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack. It's so hot in here, hot like Sahara. You could faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand. Too goddamn grateful to get this job, to know they're getting screwed up the ass. All these women that got no teeth and gum or cranium, and the way they suck hot sausage with me, well, I wasn't saying too much neither. I was more a schoolgirl, hardworking asshole. I figured I was speedo motorcycle, had to earn my dough, had to earn my dough. But no, you gotta relate, right? You gotta find the rhythm within. The floor boss slides up to me and he says, hey, sister,

0: To było Peace Factory, Patti Smith. Tak jak wspomniałam, jest ona dla mnie swojego rodzaju bohaterką klasy robotniczej. Można to przetłumaczyć, tę piosenkę, jako fabryka szczyn. I właśnie jest to piosenka o tych tragicznych warunkach, które myślę, że do dzisiaj również występują. Na przykład tutaj podam fragment tej piosenki. Hej siostro, poruszasz się zbyt szybko, psujesz normę, wykonujesz swoją pracę za szybko, teraz wysiadaj ze swojego Mustanga Sally, nigdzie nie pójdziesz, nigdzie nie pójdziesz. I jest tutaj naprawdę dużo właśnie takich przedstawionych problemów, jakie występują w środowisku pracy, o czym Patti nie boi się mówić, nie boi się śpiewać, ale tematy, które porusza, są naprawdę dwoiste, troiste, niesłychanie naprawdę szerokie i niesamowite. No i właśnie tak jak wspomniałam, na początku pracowała w fabryce, ale to bardziej ją przekonało w tym, że chce zostać artystką. Jeszcze nie wiedziała do końca, co to oznacza, ale wiedziała, że chce iść w tę stronę. No i w 67 roku, w wieku 20 lat, postanowiła przeprowadzić się do Nowego Jorku. Nie miała pieniędzy, nie znała nikogo, ale wiedziała, że właśnie tam rodzi się nowa kultura.
1: The one thing my father believed more than anything else was the development of the country of the mind. He believed that the mind was a country and you had to develop it. You had to build and build and build and build the mind. That was his whole philosophy, is the development of the mind. My mother believed in the development of the heart, and I believed in the development of the hands. So between the three of us, hand, heart, and head, they're all H's, H-H-H, that's good, hand, heart, and head.
0: W tutaj przytoczonym wywiadzie Patti mówi o tym, że jej ojciec wierzył w taką ewolucję swojego umysłu, że twój umysł jest jak kraj, który musisz cały czas ewoluować, musisz po prostu w niego inwestować. Jej matka za to wierzyła w taką ewolucję serca, w to, żeby inwestować w to serce, żeby po prostu poszerzać horyzonty, żeby właśnie w to serce inwestować, a Patti powiedziała, że ona wierzy właśnie w developing dłoni, że właśnie chodzi o to tworzenie. I tutaj właśnie się zaśmiała, że HHH, 3H, czyli właśnie heart, hand i hands. I to właśnie tak wybrzmiewa z tej całej twórczości, ale nie tylko, osobowości Patti tak naprawdę. I tak jak wspomniałam, ona... Bardzo zależało jej na tym, żeby prowadzić właśnie to takie artystyczne życie. I właśnie udało jej się w Nowym Jorku, o czym jeszcze na początku nie wiedziała. A ta historia zaczyna się też tak naprawdę od poznania młodego fotografa Roberta Mapplethorpe'a, który był bardzo kluczową postacią w życiu Patti. Ich relacja była naprawdę niezwykła. Byli partnerami, później najlepszymi przyjaciółmi i artystycznymi sojusznikami. Łączyła ich taka platoniczna miłość, która wcześniej platoniczną nie było, ale wiązało się to trochę jak z Freddiem Mercurym, z takim wyjściem z szafy Roberta. Motywowali się do tworzenia sztuki wzajemnie. Mapplethorpe fotografował Patti, a Patti pisała wiersze. I to właśnie Robert przekonywał Patti, że z tych wierszy może wyjść coś więcej, że powinna zacząć śpiewać. Oboje wierzyli, że kiedyś świat o nich usłyszy. A kilkadziesiąt lat później Patti opisze tę przyjaźń, tę miłość w autobiografii Just Kids, Poniedziałkowe Dzieci, o których mówiłam, za którą otrzymała National Book Award. To jedna z najwyżej cenionych książek wymienionych wspomnieniowych XXI wieku. A teraz chciałabym przejść do kolejnego utworu, 25th Floor.

Wspomniałam właśnie o tym, że Patti Smith była taką właśnie, powiedziałabym, wyznawczynią właśnie tej swojej takiej idei rozwoju. Tego słowa myślę, że najbardziej mi brakowało. Właśnie chodziło o ten rozwój umysłu, rozwój serca i rozwój dłoni. No i piosenka, którą przed chwilą słyszeliście, to 25th Floor z płyty Easter. I jest to prowokacyjny kawałek, który opowiadał o romantycznym spotkaniu z Fredem na szczycie hotelu Renaissance w Detroit. Kim jest Fred? Fred jest, był tak naprawdę mężem Patti Smith, ale o nim jeszcze będziemy mówić, bo jest też bardzo ważną częścią życia Patti. Natomiast jednak skupmy się przede wszystkim na naszej dzisiejszej bohaterce. Tak jak już wam wspominałam, Patti dostała nagrodę za książkę Just Kids i tak właśnie trochę z mojej perspektywy powiem wam, że jeżeli szukacie czegoś, co jest głębokie, ale zabawne i wrażliwe, takie niesamowite, to naprawdę sięgnijcie po książki Patti Smith. Przeczytałam wszystkie. Właśnie Poniedziałkowe Dzieci, Pociąg Linii M, Rok Małpy, Obłokobujanie. Teraz właśnie wyszedł polskim nakładem Chleb Aniołów i są to przecudowne książki opowiadające o życiu Patti, ale są określone taką baśnią, legendą. Jakby jej życie jest niesamowicie inspirujące i sprawia, że sam chcesz robić jakieś rytuały i na przykład jednym z takich rytuałów Patti, który sama zaczerpnęłam, było to, że Patti każdego dnia wyciąga jedną kartę z tarota i ma być to jej taka trochę wróżba na dzisiejszy dzień. A mówię tu o tym, bo Patti jest osobą niewierzącą, więc raczej jest to takie na przekór właśnie tej idei, ale jest to bardzo właśnie kluczowe, jeżeli chodzi właśnie o tę jej wiarę, do czego przejdę trochę później. Ale teraz chciałam opowiedzieć o zmaganiach, które spotykają właśnie kobiety i to właśnie w takiej przestrzeni artystycznej i nie tylko, ale właśnie tutaj chodzi o tę przestrzeń artystyczną. Patti wybiła się ze swoją grupą muzyków z albumem Horses, który mogliście właśnie usłyszeć, utwór Land Horses. Jest to pierwsza płyta, która zwojowała tak naprawdę popularność grupy i jej nazwisko zaistniało w świecie. A ta piosenka, czyli 25th Floor, jest już z albumu Easter. I jest to właśnie bardzo, bardzo ważne, co właśnie powiedziałam o tych zmaganiach, które mają kobiety, bo chciałam wam tutaj przeczytać utwór właśnie z fragment z utworu właśnie Patti Chleb Aniołów z tej książki. Oszołomiła nas gwałtowna fala krytyki wywołana widokiem odrobiny włosów pod moją pachą. Niektóre sklepy muzyczne odmówiły nawet sprzedaży płyty. Zdjęcie zostało uznane za akt oporu, lecz ja nigdy się nie goliłam, a wybrałam je dlatego, że emanowało witalnością, którą wówczas odczuwałam. Tak, bowiem płyta właśnie Easter ma fotografię Patti Smith, która jest bardzo taka, powiedziałabym, oniryczna. No i dostała krytykę za to, że widać trochę włosów pod pachą. No jest to niebywałe. Myślę, że raczej mężczyzn nie spotykają takie rzeczy. Chciałam właśnie to nakreślić, bo takie sytuacje spotykają kobiety i potem właśnie ich kariery mogą przez taki mały incydent nieistotny przestać istnieć. Także jest to bardzo smutne, ale Patti się nie poddawała, zostawała sobą, nie chciała robić czegoś na przekór sobie, o czym często mówiła. I tak jak właśnie wspomniałam, od zawsze szła z tymi swoimi ideami, przede wszystkim właśnie takiego wyzwolenia się od konsumpcjonizmu, od bycia taką, jaką chcieliby, żeby inni była, że ma być kobieca, a poza tym, co to jest bycie kobiecą, ale właśnie przede wszystkim przeciwstawiała się temu konsumpcjonizmowi i dlatego chciałabym teraz, żebyśmy odsłuchali Free Money.

0: Od poezji do rocka. Na początku Patty w ogóle nie planowała zostać wokalistką, jak wspomniałam. Do tego namówił ją Robert Mapplethorpe. Organizowała wieczory poetyckie i podczas jednego z nich akompaniował jej gitarzysta Lenny Kaye, którego poznała jakoś właśnie przypadkiem w Nowym Jorku, gdy ona przebywała w bardzo znanym hotelu Chelsea, który był taką wylęgarnią artystów. Najczęściej właśnie artyści płacili, żeby tam żyć i mieszkać swoją sztuką, więc było to naprawdę takie inspirujące i niesamowite miejsce, które bym z chęcią odwiedziła. No i okazało się, że połączenie recytacji i rockowej gitary brzmi zupełnie inaczej niż wszystko, co istniało wcześniej. I tak narodził się właśnie Patti Smith Group. Ich koncerty przypominały bardziej spektakle niż zwykłe występy. I Patti improwizowała, tak jak wspomniałam, recytowała poezję, śpiewała, krzyczała, a publiczność nie zawsze wiedziała, czego się spodziewać. I właśnie dlatego zaczęła przyciągać coraz większe tłumy. Piosenka Free Money jest cudowną piosenką, jest energiczna, jest taką właśnie kwintesencją tej punk-rockowej energii. I słowa nabierz z morza pereł, sprzedaj je, kup sobie wszystko, czego ci trzeba, z tej piosenki pisała z myślą o matce, bowiem wszyscy pragniemy czegoś, co nam się wymyka. Ona marzyła o wielkim domu z wieloma pokojami dla całej rodziny, który stałby na klifie nad Mystic River. A Patty miała trochę właśnie inne poglądy.
1: I was very poor when I was young, and what always concerned me was like the richness of my imagination. I mean, material things, they just didn't matter. What mattered to me was developing my mind, you know. When I came to New York, you know, to be an artist, I had no money, no friends. I slept in sidewalks. I slept on the subways. The cops beat me up. I had no food. But, like, I was so happy, you know, because, like, well, I guess I was romantic, but I read all these books about Brancusi, Deliani, Rimbaud, all of them. None of them had money. All poor, all struggling, all having barely the money to buy a notebook to write their poetry, all having to write their poetry on, you know, grateful for this, you know, oh, paper, you know, papier, you know.
0: Przetłumaczę może tutaj dla osób, które mogą nie wiedzieć. Patty mówi w tym wywiadzie, że była bardzo biedna, gdy była mała, ale zawsze przejmowała się takimi rzeczami jak bogatość jej wyobraźni i materialne rzeczy ją nie obchodziły, tylko właśnie obchodziło jej ją ten rozwój tej wyobraźni, jej myśli. I kiedy właśnie przeprowadziła się do Nowego Jorku, nie miała przyjaciół, nie miała właśnie tych pieniędzy istotnych do przeżycia i spała na chodnikach, w metrach. Mówiła, że właśnie policjanci nierzadko ją bili, że nie miała jedzenia, ale była szczęśliwa, ponieważ uważała właśnie się trochę za taką romantyczkę, bo czytała wszystkie te książki właśnie Rimbauda, o którym wspomniałam, Brancusiego, Delaniego i żaden z nich nie miał pieniędzy. Każdy był biedny i no, cierpiał i nie mieli właśnie tych środków na przeżycie, żeby nawet kupić właśnie sobie jakiś zeszyt, w którym mogliby pisać swoją poezję. I byli wdzięczni za nawet jakąś kartkę czy papierek, który mogli znaleźć w restauracji. Tam mogli właśnie na tej serwetce swoją poezję pisać. I Patty jest tak niesłychanie poetycka, romantyczna. Po prostu bije od niej taka autentyczność, którą ja uwielbiam. Ona jest niesamowita i po prostu jest to tak wspaniała postać. Widać to w jej sztuce, widać to w tym, jak ona się zachowuje, w tym, jak udziela wywiadów, w jej tekstach. Ona jest po prostu tak inspirująca i tak przepiękna, że naprawdę brak mi czasami słów, żeby opisać ją. No i tak jak właśnie wspomniałam, Patty często mówiła, że po to tu jest, żeby przebijać ściany, przerywać wstęgi. Oto kim jestem, wyszeptałam, jestem tobą. Patty jest po prostu ogromną inspiracją dla mnie i dla wielu właśnie kobiet, które zakładały kapelę, właśnie chociażby Riot Girls, o których wspominałam, o których mówiłam. Patty nie wiedziała, jak śpiewać, jak grać na instrumentach, ale tworzyła to właśnie z taką nadzieją, że będzie coraz bardziej się rozwijała, tak jak mówiła o tym rozwoju dłoni. I właśnie to ją tak budowało, ta jej autentyczność, to, że pozowała bez tego, czego nie chciała. Była sobą, nie chciała ubierać się właśnie jakoś stereotypowo kobieco, nie chciała nosić makijażu. Nawet właśnie okładka do albumu Horses była przez niektórych grafików trochę właśnie modyfikowana. Chciano ją tam bardzo tak wyblendować, żeby te włosy były gładkie, żeby wszystko było bez skazy. Ona właśnie stawiała na tę autentyczność i nie pozwalała sobie na to, żeby ktoś ją tuszował. Jednym z takich cudowniejszych właśnie cytatów od Patty jest ten: jako dziecko ubolewałam nad tym, że nie jestem chłopcem, ale tak naprawdę nie chciałam nim być. Zależało mi tylko na tym, by pozostając sobą, mieć takie same możliwości wyboru, jakie mieli chłopcy. Pragnęłam wolności, a wtedy oznaczało to dla mnie noszenie flanelowych koszul i niebieskich, a nie czerwonych trampek, ubieranie się jak chcę i mówienie tego, co chcę. W okresie dorastania wolnością była rezygnacja z makijażu, malowania paznokci, golenia nóg i wyzbycia się poglądu, że tylko niektóre zawody są dla mnie odpowiednie. W wieku 20 lat było nią odcięcie się od każdego z góry narzuconego modelu kobiecego zachowania. Temu właśnie opierałam się, przed tym uciekałam. Jest to naprawdę kwintesencja Patti Smith. Tak jak wspomniałam, ona bardzo wychowywała się na literaturze bitników i tak właśnie nawiązując do tego wyglądu, widać to w tym właśnie jej imidżu. Patti ubiera się bardzo minimalistycznie, nie przykuwa to jakoś specjalnie jej uwagi, nie dba o to. Chodzi o to, żeby się ubierać minimalistycznie i nie jest to najbardziej istotne. Chodzi właśnie o tę taką bitnikową duszę, bo ona z niej bije, o tę poezję. No i taką jedną z bardziej znanych piosenek Patti Smith jest Because the Night, która była płytą, która była piosenką z właśnie płyty Easter, o której wspomniałam. I też była to piosenka o tym, jak czekała na telefon od swojego już tutaj adoratora Freda, o którym wspominałam. I jest to piosenka, której melodia jest Bruce'a Springsteena, ponieważ jeden z takich blisko pracujących z Springsteenem ludzi właśnie dał kasetę Patti Smith z tą melodią, żeby wymyśliła coś, jakieś wyrazy do tej piosenki, i tak właśnie powstał jeden z cudowniejszych hymnów rocka i taką, no, powiedziałabym, sztandarową właśnie piosenką kojarzoną z Patti.

Smith pod koniec lat 70. zakochała się właśnie we Fredzie Soniku Smithie, który miał tak samo na nazwisko jak ona. Gitarzyście legendarnego zespołu MC5 pobrali się w 80. Przeprowadzili się do Detroit. Patty niemal całkowicie wycofała się z życia publicznego. Przez kilkanaście lat zajmowała się rodziną i wychowywaniem jej dwójki dzieci. I dla wielu fanów było to zaskoczenie. W szczycie kariery jedna z największych gwiazd rocka świadomie zrezygnowała z życia na scenie. Nie dlatego, że przestała kochać muzykę, po prostu chciała przeżyć inny etap życia. W latach 90. powróciła. Pierwsza połowa lat 90. była dla Patty niezwykle trudna, bo w krótkim czasie zmarł Robert Mapplethorpe, jej bliski przyjaciel, postać, która tak naprawdę pomogła jej się wzbić tak na szczyt. Brat Todd, a w 94. jej mąż Fred. No i ta właśnie strata sprawiła, że wróciła do muzyki. Potem właśnie pojawił się album Gone Again, który stał się opowieścią o żałobie, pamięci i nadziei. Od tego momentu Patty regularnie koncertuje do dziś i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda ją zobaczyć. Była właśnie z takich ciekawostek kiedyś w Poznaniu. Patty jest, tak jak powiedziałam, kobietą, orkiestrą, pisarką, poetką, wszystkim naraz. I chciałabym zakończyć właśnie dzisiejszą audycję utworem Gloria in Excelsis Deo, bo właśnie Patty z takich ciekawostek była kiedyś świadkinią Jehowy, ale to za sprawą jej matki. I potem postanowiła to porzucić, bo tak jak sama pisze, choć po odrzuceniu religii nie uniknęłam głębokiego smutku, poczułam się wyzwolona. Wybrałam własną ścieżkę, oddałam sztuce swoją rozwijającą się w świadomość i postanowiłam przygotować się do życia artystki, przysięgając, że w nim wytrwam, nieważne jakie spotkają mnie konsekwencje. I po wyzwoleniu się z religijnych schematów mogłam już myśleć na własny sposób. Warkocz umysłu miał wiele przeplatanych kosmyków zawierających wszystko. Całą historię, całą wiedzę czekającą na odsłonięcie, jeśli tylko ktoś potrafił złamać szyfr. Więc tak jak wspomniałam, jest to artystka, która od zawsze kochała burzyć mury. A mówię tu o tym, bo właśnie ten utwór zaczyna się od bardzo znanych słów: Jesus died for somebody's sins, but not mine. Jezus umarł za czyjeś grzechy, ale nie moje. I tutaj świadomie Patty odcina się właśnie od religii, od tego, że nie jest odpowiedzialna za czyjąś inną historię. I są to dość kontrowersyjne słowa, ale są takie, powiedziałabym, kluczowe właśnie, jeżeli chodzi o Patty i o to właśnie, w co wierzy i w jej przekonania. Także dziękuję za dzisiejszą audycję. Za konsoletą realizatorską był

0: Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera. W każdy wtorek o 9:30.
4: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: 1.
7: We've all been blessed with wings of our own.
6: 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

0: Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Franciszek Dębicki i mam dla Was tę przyjemność prowadzić 50881 piosenek o miłości w każdy poniedziałek o 22. A że taki czas nadszedł, to tutaj się znajdujemy. Realizuje nas dzisiaj, zresztą jak co tydzień, Szymon Dopierała. A zaczęliśmy utworem Abby, nie bez powodu. Dla tych, którzy byli w zeszłym tygodniu i słuchali, to głównym tematem przewodnim było zawirowania miłosne wśród członków różnych zespołów i piosenki powstające z tych zawirowań, więc takim nawiązaniem do tego zaczęliśmy utworem The Winners Take It All od Abby, wydanym w 80 roku. Utwór opowiada o rozstaniu Bjorna Ulvausa i Agnesy Falskog. Mam nadzieję, że bardzo nie skatowałem tutaj ich nazwisk. Niestety szwedzkiego nie potrafię czytać. Tak, a teraz przejdziemy w zupełnie inne rejony. Nie będzie takie smooth przejście, ale inaczej się chyba nie da. Będzie tanecznie, będzie tango, a konkretnie tango od Republiki, czyli nieustanne tango.
1: Zapowiadają, że

Nieustanne tango od Republiki, kawałek z 1984 roku. Oj, ja ten kawałek uwielbiam. Tango, no to musi być o miłości, pomimo tego, że tak tekst aż tak bardzo tego nie sugeruje, ale ja czuję tutaj tą miłość. I co? Moje takie wspomnienie w ogóle z tym utworem, to tutaj serdecznie pozdrowię moją siostrę, z którą wielokrotnie tańczyłem do tej piosenki, i która też tą piosenkę uwielbia. A my w temacie tanga zostajemy, nadal będzie ten sam rok, przechodzimy tylko do innego zespołu, do Manamu i zaśpiewamy oczywiście To Tylko.

Madam, to tylko tango. I te bębny na koniec. No nie, niesamowita sprawa. A tutaj też taka ciekawostka odnośnie tych bębnów, bowiem Madam odmówiło występu w 1984 roku na spotkaniu komunistycznej młodzieży z Polski ZSR w Pałacu Kultury. I z racji tego, że odmówili tego występu z przyczyn politycznych, to wszystkie zostało odgórnie wydane oświadczenie, że wszystkie utwory Manamu muszą być, nie mogą być puszczane. No i tą cenzurę trójka obeszła w taki sposób, że jeżeli pojawił się jakiś utwór Manamu wysoko w rankingach, to zamiast puszczać tą piosenkę, bo nie mogli, puszczali właśnie te bębny z To Tylko Tango. Taka ciekawostka. A my w temacie tanga tak troszeczkę zostajemy, bo przejdziemy teraz do zespołu, który ma utwór znany z tangiem w nazwie. Jest to zespół Pudelsi, a utwór, o którym mówię, oczywiście to jest Tango Libido. Natomiast my tego kawałka nie zagramy. Zagramy inny, pojedziemy pociągiem i zagramy kawałek Konduktora.

To byli Pudelsi i konduktorka PKP. A teraz znowu tak tym tematem tangowym przejdziemy do kolejnego zespołu, który ma znany hit z tangiem w nazwie. Tak sobie teraz stwierdzam, że kiedyś można by zrobić taką audycję, żeby puszczać tylko te tanga i na pewno by tych piosenek nie zabrakło. Ale teraz tanga nie puścimy. Puścimy utwór Od strachów na lachów z pierwszego albumu z 2003 roku. Jest to mój ulubiony kawałek z tego albumu, a jest to Miłosna kontrabanda A Pregatonie.

Strachy na lachy, miłosna kontrabanda z Apragatonie, z utwór z 2003 roku. Tak, Grabasz. Grabasz tutaj, w ogóle z tego miejsca chciałbym bardzo pozdrowić mojego przyjaciela Aleksę z Serbii, który jest jakoś w sposób zakochany w Grabarzu i w piżamie porno w szczególności. I słucham, nie znając, nie rozumiejąc polskiego, notorycznie tych kawałków. A mówiąc o piżamie porno, przejdziemy tak delikatnie do następnej artystki, bowiem na drugim albumie piżamie porno na Futuryście w 90 roku wśród chórków pojawiła się pewna postać, a mianowicie Nosowska, która, można powiedzieć, została odkryta wtedy trochę przez Grabarza, no po czym oczywiście założyła Hej i to cała jej kariera się potoczyła z rozpędem ogromnym. Ja uwielbiam Nosowską i Hej. I teraz od niej kawałek wersji Unplugged, mimo wszystko.

takich tekstów jak Nosowska to mało, mało kto ma. Tak, to był utwór Mimo Wszystko od Hej. A teraz będzie kawałek o Nosowskiej właśnie, napisany przez Kazika Staszewskiego. Kazik Staszewski, o czym może nie każdy wie, nagrał utwór Level Level Love dla właśnie Nosowskiej. Było to takie wyznanie artystycznej miłości do niej. Posłuchajmy.

Ty masz to, co ja chciałbym bym mieć, gdybym kilka lat mniej miał. I tylko chcecie ostrzec, nie wyważyć drzwi otwartych na oścież. To są słowa, które Kazik kieruje właśnie do Nosowskiej. A jak jesteśmy jeszcze w temacie kultu i w chwilę wcześniej był Manam, to nie sposób wspomnieć o tym, jak kilka lat temu wybuchła cała afera Trójkowa i wszyscy poodchodzili z Trójki właśnie głównie za sprawą jednego z utworów Kazika Twój ból jest większy niż mój. To podczas odchodzenia radiowcy z Trójki znowu puścili bębny z To tylko tango. To takie domknięcie i wspomnienie o wcześniejszym kawałku. Tak, a teraz przechodzimy do lat 2000. Dzisiaj już trochę było kawałków z lat 2000. Przechodzimy do kawałku z albumu Wszystko dobrze od Happy Set. Kawałek nazywa się Pani K.

To był utwór Panika od Happy Set, oczywiście z albumu Mów Mi Dobrze, Nie Wszystko Dobrze z 2009 roku. Tutaj nastąpiło lekkie przejęzyczenie. Jak wypowiedziałem, od razu tak się zastanawiałem, że coś mi to nie zabrzmiało. Tak, album Mów Mi Dobrze, pierwszy album od Happy Set. Tak, a teraz przenosimy się do domów z betonu, do Martyny Jakubowicz i do W domach z betonu nie ma wolnej miłości.

domach z betonu nie ma wolnej miłości od Martyny Jakubowicz. Co ciekawe, sam tekst skomponował jej mąż Andrzej Jakubowicz. Więc tutaj też taka małżeńska historia miłosna. A my teraz powrócimy do zespołu, który już dzisiaj wybrzmiał, do Manamu, bo do geniuszu po prostu tej kory, i zagramy kawałek, który pojawia się w dżinglu mojej audycji 50 881 piosenek o miłości, a jest to kawałek Wyjątkowo zimny maj.

ma nam wyjątkowo zimny maj. No, nie będzie już długiej chyba takiej postaci jak Cora i takiego głosu. Utwór przepiękny, chociaż dzisiaj obecnie mamy sierpień, a nie maj i całkiem ciepły wieczór. Tak, a teraz no, zostaniemy w tych smutnych utworach miłosnych. Przejdziemy do utworu od Myslowic. Jak jest Myslowic, to musi być smutno. Rojek głównie smutne piosenki nagrywał. Tak, Myslowic i kawałek My.

Zmysłowi z kawałkiem My od albumu Miłość w czasach popkultury. Ja nazywam się Franciszek Dębicki i z przykrością informuję, że już kończymy tą miłosną audycję 50 881 piosenek o miłości. Realizował mnie dzisiaj Szymon Dopierała. Mam nadzieję, że Państwu ta godzina minęła równie dobrze, jak nam tutaj w radiu. A kończymy przenosząc się do Irlandii. Zagramy Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You.

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affair.
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
5: Mam takie wrażenie, że z miesiąc mnie nie było w dobranocce na antenie. I czy to jest prawdziwe, czy nie, nie mam do końca pojęcia. Ale cóż, spotykamy się ponownie. Jest 3 sierpnia, minęła godzina 23.
6: Here lies less more, four slugs from a 44, no less, no more.

Tymoteusz Powędzowski przy mikrofonie. Jak słychać albo nie słychać, nie do końca wiem. No lekko przykatarzony, ale to nic. Przez najbliższą godzinę jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić. Tak, dzisiaj jako, że, no, że trochę mi nie było, to postanowiłem po prostu, żeby tak się zapoznać jeszcze raz i zagrać taką mieszankę nowości, staroci, różnych dziwnych rzeczy, i dlatego też Johnny Cash na początek. Taki utwór, który bardziej nastraja niż jakkolwiek jest powiązany z dzisiejszym dniem, a też wydaje mi się, że nieco większe rozpoznanie zasługuje niż tylko bycie akompaniamentem do kilku rolek na Instagramie. Więc The Ballad of Boot Hill wybrzmiało jako pierwsze. I jeśli jesteśmy w temacie właśnie takich utworów, które trochę niesłusznie, w mojej przynajmniej opinii, niezapamiętane zostały, no to właśnie dokładam do nich w tym momencie. I zespół, o którym pamiętać trzeba, bo jest pięknym wytworem naszej polskiej myśli scenicznej. I ja nie zapomnę tego koncertu na Next Feście 2, tak, to już będzie 2 lata temu.

chyba około 6 razy przesłuchałem tę płytę w ciągu nawet nie jednego tygodnia, chyba nawet trochę mniej. W momencie, w którym ona ukazała się na światło dzienne, i to bezpośredni właśnie efekt Next Festa był Santa Barbara i Spadam z płyty The Best of Unreleased Hits, i mam nadzieję, że chłopaki gdzieś coś tam szykują następnego, bo no po prostu... Jest to muzyka, której nie spotyka się aż tak często w muzycznym środowisku, więc mam nadzieję, że będzie tego jeszcze więcej. No ale skoro już mówimy o artystach alternatywnych i o utworach dosyć mało znanych, no to myślę, że z tej ostatniej płyty, z gipsowego odlewu falsyfikatu, to jest chyba ten najmniej znany i grany utwór. Powodem zapewne jest dość długi metraż, aczkolwiek no takie rzeczy w Dobranocce straszne nam absolutnie nie są.

No i tak się urwanie kończy. Jeśli to są ostatnie dźwięki, z jakie kiedykolwiek wyprodukował na płytę, na potrzeby płyty Lechianarka, no to trzeba powiedzieć, że są to dźwięki przepiękne. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko wiara się we mnie tli, że absolutnie nie są one ostatnie. Też się tak składam, że dzisiaj jest pewna data powiązana z pewnym albumem, który został wydany no już jakiś czas temu, trochę dłuższy. Jest ona powiązana także z zespołem, który bardzo dobrze znamy.

Niezapomniany to był dla mnie przynajmniej odcinek audycji All Killer No Filler. Bardzo serdecznie chłopaków pozdrawiam z tego miejsca, że postanowili mnie zatrudnić do tego, żeby porozmawiać o Speaking in Tongues. I tak ten utwór mi się tak jakoś przypomniał, wybił teraz, bo będziemy mówić o Talking Heads, ale nie o tym konkretnie albumie, bo dzisiaj premiera, znaczy premiera była już taki dłuższy czas temu, bo tak, chodzi o rok 79, 1979 dokładnie i Fear of Music i z tego albumu zagramy.

Niby tak bez powiązania, ale jednocześnie powiązanie jak najbardziej jest z poprzednim utworem. Nie dość, że ten sam zespół, co może być szokiem dla niektórych, ale co ważniejsze, nawet we wspomnianym odcinku All Killer, No Filler rozmawialiśmy także o słynnym filmie koncertowym i koncercie Talking Heads, i on się nie zaczynał w ten sposób, zaczynał się od... Ojejku, a teraz, Sara, teraz sobie sam zadałem zadanie. Jeśli mnie teraz na szybko pamięć nie myli, zaczynał się od Burning Down the House, ale drugi utwór to już było właśnie Heaven, zagrane zupełnie inaczej niż na tej płycie. Przepięknie, absolutnie to zabrzmiało. Teraz jeszcze raz z płyty, taką powtórkę, jeszcze raz z tej samej płyty Fear of Music, tylko utwór już z takiego końca albumu.

Talking Heads, Youth for Drugs z albumu Fear of Music. I pójdziemy sobie dalej tym tropem utworów z płyt, które miały premiery, bo tak się składa, że dwie płyty dosyć, tak myślę, dosyć znanego zespołu miały premierę, no właśnie, dosyć blisko siebie na przestrzeni kilku lat.

Oj, naprawdę mój ulubiony utwór Beatlesów, Eleanor Rigby z siódmego albumu Revolver. 5 sierpnia będziemy obchodzić 59. rocznicę jego wydania i to był jeden z singli promujących Eleanor Rigby oraz Yellow Submarine, które no, z wielu, wielu powodów w Polsce znane jest, wydaje mi się przynajmniej dosyć dobrze. Ale tak, żeby nie zamykać się na jednym utworze, no to jeszcze jeden z tego albumu, z Revolvera.

I myślę, że to, jak teraz przejdziemy do utworu, który pochodzi z płyty piątej, to pokaże, jak bardzo w przeciągu, no właśnie, w przeciągu roku jest w stanie zmienić się zespół, bo to będzie dosyć różne brzmienie. W przeciągu jednego roku, bo tutaj jest 66 rok, Revolver, 65, płyta Help. Jak w przeciągu roku, jeszcze pomiędzy był jeden album i w przeciągu tego roku naprawdę dużo się zmieniło, więc posłuchajmy utwór tytułowy.

Jest naprawdę dużo utworów, które moglibyśmy zagrać jako drugie tutaj, ale no, zwróćmy jeszcze raz, zwrócę uwagę na to. I to będzie też możliwość druga do zauważenia, jak wiele się zmieniło. Chociaż ten utwór to już, no nie żeby poprzedni był jakoś mało znany, ale ten to już w ogóle.

No i oczywiście Yesterday na przedostatni utwór dziś. Tak powiem, bo zawsze używam tego samego sformułowania, przecież zmienić coś trzeba, ale pozwoliłem sobie po prostu nie zmieniać utworu, który zagram na koniec, bo tutaj postanowiłem postawić na klasyka, którego nawet zapowiadać specjalnie nie będę. Do usłyszenia następnym razem. Za tydzień oczywiście. Czy będę w formie żywej, czy nagranej, to jeszcze zobaczymy, bo pewne wyjazdy się zbliżają, więc tutaj powoli wszystko będzie do ustalenia. Ale o 23 do północy będzie gra. No dobrze, to w takim razie dzień dobry wszystkim tym, którzy już będą słuchali do końca. Dzień dobry tego 4 dnia sierpnia. A wszystkim tym, którzy normalnym trybem funkcjonują, no to życzę po prostu dobrej nocy i spokojnego tygodnia. To teraz już oficjalnie. Dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

Żeby rządzić.

drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.